0: 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
2: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitor. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
3: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
4: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
3: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
5: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
3: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
6: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
7: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
6: Czyli można byłoby nawet operować.
7: Dokładnie.
6: Zasilanie niezależne.
8: Autokar jest podpinany po tak zwane zasilanie zewnętrzne.
9: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
6: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
9: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
10: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
11: Mam 1300, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
12: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
13: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
14: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
15: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
16: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
17: Rodzice na pewno dumni.
18: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
19: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
20: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
21: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
22: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
21: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję, do uwagi.

0: Ósma runda.
1: Gościem Jana Wróbla jest dziś profesor Witold Modzelewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Panie profesorze, prezydent Karol Nawrocki przy okazji paliw rząd premiera Tuska po raz kolejny stosuje szantaż nie wobec mnie, wobec wszystkich tych, którzy zmagają się z wysokimi cenami paliw. Tak było? To szantaż był?
3: Znaczy, w polityce no chyba tak, to znaczy stawianie, znaczy ten, cała dyskusja polityczna wokół podatków jest takim rodzajem, nazwijmy jakiegoś sparingu czy też ringu. Natomiast chodzi o rzecz przecież zasadniczą, czy warto było dla tych 4 miliardów złamać tak podstawową, kulturową, cywilizacyjną zasadę, że podatki nie działają wstecz.
2: Ale wobec bardzo bogatych to my zawieszamy takie zasady.
3: Ale tu nie ma zasady, że tu chodzi tylko o bogatych. Tu chodzi o to, że złamiemy regułę cywilizacyjną niedziałania prawa wstecz, zwłaszcza nie nakładania do podatków wstecznie na byłe zdarzenia.
2: Prezydent też filozoficznie zapytał. Na progu jesieni w polskich domach pojawia się pytanie, czy damy radę?
3: A co to znaczy damy radę?
2: Czy zapłacimy wszystkie rachunki?
3: Nie zapłacimy, no bo przecież wiemy, że dochody budżetowe niewykonane, czyli spadek w stosunku do bardzo, zaznaczam, bardzo ostrożnych prognoz, czyli jest źle, a będzie jeszcze gorzej.
2: Spodziewał się pan takiej decyzji prezydenta?
3: Nie, jednak nie. Spodziewałem się, że jednak ktoś poważnie, z tym szacunkiem zaznaczam, ja jestem praktykiem pod tym względem, chodzi o pieniądze publiczne, to są dla mnie naprawdę ważne rzeczy. Nie kieruję się takimi zasadami, czym gorzej z podatkami, tym lepiej. Nie, czym gorzej z podatkami, tym gorzej. Natomiast tu jest problem, czy dla 4 miliardów warto było to robić. Nie warto było tego robić.
2: No to chyba teraz mówimy już...
3: Nie o te pieniądze tu idzie, panie redaktorze, tu chodzi o 50 miliardów.
2: To teraz tylko o milionach. Minister finansów podpisał instrukcję dla urzędów skarbowych. Taka głośna instrukcja, bo przyznała ona prawo do małżeńskiej ulgi związkom homoseksualnym, oczywiście tymi chodzi o związki zawarte poza Polską. To ma jakiś skutek finansowy dla budżetu?
3: Znaczy to w ogóle jest poniżej możliwości oszacowania skutku w skali roku. To nie, znaczy z punktu widzenia merytorycznego, to nie, znaczy fiskalnego, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast z punktu widzenia znowuż podstawowego, czy można prawo podatkowe, gdzie jest mowa o małżeństwie, zmienić przy pomocy interpretacji ogólnej. Ja już od lat jestem przeciwny. Ministrowi należy, jego gadulstwo interpretacyjne należy zdecydowanie ograniczyć.
2: A proszę pana, nowy próg podatkowy w wysokości 24% został tak logarytmicznie przesunięty.
3: Nie będzie, panie redaktorze,
2: nie
3: tego
2: będzie?
3: Nie będzie, nie będzie.
2: To, co
3: nie
2: ja będzie. Pytam.
3: Nie będzie, nie będzie.
2: A jak to nie będzie, skoro powiedzieli, że będzie?
3: No ale to rząd zawsze mówi, że będzie, a potem wiadomo, że przedkłada panu prezydentowi ustawę o podwyższeniu opodatkowania. Wiadomo, że pan prezydent nie podpisze, więc w związku z tym mamy element gry bez piłki, prawda, politycznej wokół podatków. Szkoda podatków dla gry bez piłki.
2: Proszę pana, dwie liczby teraz panu podam. Obie jest fascynujące. 3,17, 3,32. Jedna z nich być może oznacza procent, jaki będziemy płacić my, Polska, od pożyczki Safe.
3: Znaczy, panie redaktorze, obaj wiemy, że my nie będziemy tego płacić, bo będą płacić następne pokolenia.
2: Ulga, co za ulga. Tak. Mam nadzieję, że moje dzieci tego wysłuchały. Wy będziecie płacić.
3: Oczywiście.
2: Ale 3,32 czy 3,17 będą płacić?
3: Czy to ma dla nich jakiekolwiek znaczenie? I tak prawdopodobnie nie spłacimy tego.
2: Jednym zdaniem musi pan odpowiedzieć na to trudne pytanie. Gdzie szukać oszczędności?
3: W czym? W wydatkach? Nie, w dochodach. Opodatkować tych, którzy nauczyli się nie płacić podatków, a których toleruje władza.
2: Proszę pana, jeszcze, jeśli pan pozwoli, jeszcze dopytam o ten podatek 24%, który został, no w pewien sposób

0: No bo to
1: coś
0: trzeba
1: coś
0: jednak
1: alimenty,
0: tak,
1: prawda?
0: Coś jak bardzo dobra metafora, bardzo dobra. Takie alimenty musimy płacić na rzecz państwa, że one zostały do tego zużyte, bo to się zużywa temat. Temat. Już nie ma wtedy czasu na dyskusję merytoryczną. To być może byłoby potrzebne. Tak zwane wydłużenie progresji 12, nie 32, tylko 12, 24, 32. Jest jakiś w tym myśl, tylko to jest obudowane w taki szantaż. Ale z drugiej strony tym wszystkim tak zwanym ryczałtowcom, a to bardzo, to 2 miliony. I to w dużej części to są podmioty gospodarcze, w tym samozatrudnieni. Im się obniża ten limit tego tam, żeby tego ryczałtu mieć z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro, czyli no wiadomo ile. Czyli odbiera się, tu się daje, bogatszym się daje, tu się odbiera i mówi, panie prezydencie, masz pakiet, podpisz pan. No, szkoda, że tak zużywamy się w dyskusjach niemerytorycznych, bo one naprawdę do niczego nie prowadzą. Szkoda życia, my dzięki temu lepszych podatków mieć nie będziemy.
1: Ale wydawało mi się, że rząd, tam dokonując tych logarytmicznych przesunięć, próbuje również, i podobało mi się to, taką narrację przedstawić. I nie chodzi mi o to, że to jest moja narracja, tylko że jakaś jest i się można do czegoś odnieść. Mianowicie niektórzy, mający szczególnie wysokie dochody, będą płacili większe podatki dzięki zwiększeniu daniny solidarnościowej. Tak, to po ludzku mówiąc oznacza podatek, no ale nie wiem, mamy taką od Mateusza Morawieckiego już ideę nazywania tego w elegancki, ładny sposób. To ci płacący dużo zapłacą trochę więcej, bo oni i tak mają z czego. No w porządku, prawda? Za to ludzie tacy średnich dochodów wreszcie coś dostaną od tego państwa. Bo ich mniej może interesują zasiłki socjalne, mniej może interesuje, że żłobki są fajne, bo i tak szukają prywatnych, ale wreszcie będą mogli jako przedsiębiorczy ludzie trochę mniej zapłacić. I że to jest taka, wie pan, spójna narracja, że Polska się do jednych uśmiecha, a do drugich się nie uśmiecha. No tak powinno być w normalnej demokracji, prawda? A pan mi dekonstruuje tę moją wiarę.
0: Panie redaktorze, ja na pewno pan ma rację, bo to pewnie jest...
1: Bardzo wątpię.
0: Tak, nie, na pewno pan ma rację, że ten intelektual, to ulepienie tego, przepraszam, to nie pan to powiedział, tego intelektualnego bałwana wygląda dużo bardziej sympatycznie, tylko to naprawdę wiemy, że to nie chodzi o to, że to cokolwiek ma rozwiązać, tylko ma stwarzać wojnę narracyjną, prawda? Pan prezydent stosuje wojnę, odpowiada na tę wojnę narracyjną, bo władza stosuje wojnę narracyjną, a gubimy rzecz najważniejszą, meritum. Jednak trzeba takie rzeczy jak chociażby organizacja transportu. Z drugiej strony na przykład badania naukowe, jaką politykę i podatki powierzyć przynajmniej w jakiejś warstwie tak zwanej dyskusji merytorycznej, żeby niech niezależni, niezaangażowani, nielobbystyczni specjaliści, bo są tacy i w dodatku działający w dobrej wierze, niech oni chociaż częściowo decydują o tym, jaki będzie kształt naszych podatków. Na pewno to dla podatków i dla obywateli więcej będzie to korzystniejsze i dla władzy, co jest bardzo ważne, bo z tego będą pieniądze.
1: Kiedyś, nie tak dawno, słuchałem pana wypowiedzi w innym kanale. No to ten fragment, o który mi chodzi, brzmiał mniej więcej tak. Panie redaktorze, jesteśmy w pewnym paradygmacie politycznym. Wybieramy takich polityków, którzy obiecują nam, że nie podwyższą podatków i nie obniżą socjalnych możliwości państwa. I trzeba po prostu się z tym pogodzić. No ja się oczywiście pogodziłem, bo człowiek rozsądny godzi się z tym, że jest grawitacja. Ale gdzieś niedobite w sercu marzenie mówi tak. Przecież można by było obniżyć VAT na paliwa bez względu na wojnę, wciśnienie czy wojnę w Ukrainie. Po prostu dlatego, żeby paliwo było tańsze i polska gospodarka była bardziej konkurencyjna. Żeby człowiek sam decydował bardziej o pieniądzach, które będzie miał w ręku. Że to jest podstawa ludzkiej wolności, że decyduje o swoich pieniądzach, a nie decyduje ktoś za niego. I że to byłoby po prostu dobre. Trzeba by wskazać, gdzie obniżyć wydatki. Rozumiem to. Ale że nie, czy to jest naprawdę neoliberalne, dinozaurze, myślenie ludzi, którzy już powinni dawno zamilknąć. Czy to jest taki zupełnie zdrowy rozsądek? Paliwo nie musi być tak drogie, bez względu na to, co się dzieje na świecie. To jest nasz wybór, a nie, że nam Tusk, przepraszam, Trump z Putinem zafundowali wysokie ceny paliw. No, częściowo tak, ale częściowo fundujemy sobie codziennie sami.
0: No, oczywiście, no, jak to się ładnie mówi, nawiguje pan w stronę merytorycznej dyskusji na ten temat, więc postaram się skrzętnie się do niej dołączyć. Oczywiście ceny detaliczne paliw silnikowych zależą w istotnej, w bardzo istotnej części od kilku danin publicznych, nie tylko VAT-u, dużych akcyzy, opłaty paliwowej, a wiadomo, że opodatkowanie tak zwanych produktów energetycznych, w tym zwłaszcza paliw silnikowych, to jest połowa dochodów z akcyzy. Połowa dochodów z akcyzy, czyli to są naprawdę, to są dziesiątki miliardów złotych. Czy można to obniżyć bez tego rodzaju wojenek politycznych? Oczywiście, że można. Dlaczego się tego nie robi? Dokładnie to nie wiem, dlaczego się tego nie robi, ale wytłumaczy się to chyba w ten sposób, że głęboki kryzys dochodów budżetowych jest, no miałem w państwa studiu, chyba nawet w tym miałem okazję, można mnie sprawdzić, 23 rok, byłem gościem u pana redaktora Plewy. Mam gorzką satysfakcję, że o tym, że będziemy mieli spadek dochodów budżetowych, że będziemy mieli drożyznę, 2023 rok na jesieni można sprawdzić. Mam gorzką satysfakcję, że wszystko się sprawdza się prognoza o spadku tego, co się nazywa efektywnością fiskalną systemu. On jest coraz z nim gorzej. I gdyby nie ten regres, ta nasza nieumiejętność zarządzania podatkami, no to byśmy mogli obniżyć sobie te stawki akcyzy i stawki VAT-u i bez dewastującego skutku dla dochodów budżetowych, bo jak jest źle, to nie zmniejsza się dochodów budżetowych. Jak jest normalnie, to można okresowo zmniejszyć dochody budżetowe poprzez obniżenie stawek. Czyli nie problem jest w 4 miliardach w podatku od nadzwyczajnych zysków, tylko problem jest w tym, żeby nasze podatki, te główne, VAT i akcyza, przecież my w tym roku nie wykonamy prognozy, nawet na około 20 miliardów złotych. Mamy spadek w stosunku do prognozy bardzo ostrożnej. W dodatku jeszcze przekonywano nas, że w tym roku wzrosną dochody budżetowe, więc a one spadek w stosunku do prognozy, czyli z tą dziedziną naszej państwowej aktywności dzieje się od paru lat bardzo źle, więc gdyby się działo lepiej, stać by nas było na obniżenie stawek VAT-u i akcyzy od paliw.
1: Przyszłoroczny budżet Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczypospolitej Polskiej? Dobrze, Rzeczypospolitej.
0: Rzeczy.
1: Dobrze, już się sam plączę. To będzie budżet roku wyborczego. U nas zdarzają się takie lata, w których akurat nie ma wyborów, ale to się nie zdarza zbyt często i w przyszłym roku tak się oczywiście nie zdarzy. Minister Domański, no niech cię mi bity, wie, że wybory nadchodzą szybciej niż myślimy.
2: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
1: W tym, co powiedział pan minister, zawierała się też pochwała bardzo krytykowanych rozwiązań Mateusza Morawieckiego sprzed lat, które były rzeczywiście wyborcze i moim zdaniem nie da się ich obronić na gruncie na takiej logiki formalnej, chyba że jest to logika wyborcza. A wyborcza, to nie wiadomo dlaczego dajemy komuś pieniądze, ale mówimy mu, patrz, rząd, pieniądze, no wybierz. Czy chcesz rząd i pieniądze, czy opozycję i biedę? No to nie było eleganckie, ale będzie za rok tak samo. To będzie fikcyjny budżet?
0: Niedługo, panie redaktorze. My się zadłużamy.
1: Prawie 8% to już jest bardzo dużo. 7 no, jest dużo. 7 to jest taki
0: już w tym roku
1: alarm,
0: będzie 8.
1: To już a będzie 8, no to...
0: Zależy, jak zresztą się to liczy w ogóle, bo to przecież też jest różne metodologie. Niezależnie od sposobu liczenia jest źle płać. Wydajemy pieniądze, które prawdopodobnie będą spłacać ci, których jeszcze nie znamy, prawda? Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, jak mówił mistrz Marek Grechuta, więc dla nas są ważne, dlatego, żeby ich nie poznamy, prawda? Trzeba mieć świadomość, że... No tak przez chwilę strasznie serio, panie redaktorze. Proza rządzenia polega na gromadzeniu pieniędzy. na rzeczy bardzo niepopularnej. Jeżeli językiem polityki jest obniżyć, uprościć, jeszcze kiedyś do tego dodawano liniowy podatek, czyli, przepraszam, nie w tej parafii jesteśmy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, skomplikowanego, niestabilnego, nieefektywnego systemu, czyli jeszcze jest trudniej niż gdybyśmy byli samodzielni. No i nagle my zużywamy się na takie różnego rodzaju, nazwijmy to, wojenki polityczne, na język, który niczego nie tłumaczy. Wszystko się zaczyna w języku. Jeżeli używamy języka fałszywego, taka stara filozoficzna zasada, fałszywy język daje fałszywe wyobrażenia, a już nie mówiąc o fałszywych prognozach. Przecież gdybyśmy nie psuli tego systemu przez te ostatnie lata, wie pan, to już naprawdę, ja już nie za poważnie, ale powiem to. Wie pan, w tym roku zdewastowaliśmy system fakturowania po tak zwany KSeF. I powiedziano nam, że z tego tytułu wzrosną dochody budżetowe o 1 600 000 000, tam z jakąś, ja proponuję, żeby było tam 600 222 370 zł i 50 groszy, prawda? I wtedy byłoby wiadomo, tak, że byłoby wiadomo, że ta prognoza jest, rzetelnie, że to jest bardzo precyzyjna prognoza. Jeżeli się dewastuje coś, co jest podstawowym dokumentem handlowym, jakim jest tak zwana faktura VAT, która się dematerializuje i wysyła ją do władzy, a nie do kontrahenta, no to się dobrze działać nie może, no bo bez tego papieru, albo jak będziemy mieli gospodarkę bez faktur, to z tej gospodarki bez faktur będzie zero dochodów budżetowych.
1: Pamiętam, że pan ma ogromną wiedzę, a ja bardzo na skórkową, ale jak się tym KSeF-em zajmowałem, to był taki etap, w którym to po prostu się jakby nie zatrybiło. Tłumaczę, bo moi uczniowie nie rozumieją tego słowa. Zatrybienie oznacza, że trybki się tak łączą i maszyna działa. No i nie zatrybiło. Ale potem zatrybiło, tylko tak niezbyt dobrze. I teraz narracja urzędu, który wprowadzał KSeF, była taka. Zaczęliśmy z kłopotami, ale z niej wychodzimy.
0: Tak.
1: Czyli proszę, szklanka się tak napełnia do połowy. Może on nie może działać doskonale, ten system.
0: Znaczy, bo on w ogóle jest źle pomyślany, więc nigdy nie będzie działał doskonale. On poza wszystkimi absurdami ma jedną fatalną cechę. Poza tym najważniejsze, że się z niego tak naprawdę władza wycofuje, bo on miał być obowiązkowy, jest dobrowolny. W przyszłym roku też, uwaga, będzie dobrowolny i dobrze, że wszystko, co jest złe, nie jest przymusowe, tylko dobrowolne. Ktoś sobie chcam się okaleczyć, niech się okalecza, ale nie nakazujmy o tego. Ale gorszy problem jest w czymś zupełnie zasadniczym. Nie dyskryminujmy, nie stygmatyzujmy kogoś, kto wykonuje swój podstawowy obowiązek publiczny, jakim jest dokumentowanie sprzedaży. Jeżeli się karze za fakturę, to najlepszym sposobem działania jest niefakturowanie. I wtedy jest jeszcze gorzej, prawda? Jest jeszcze
1: gorzej. Podobnie się przestępstwo. Kraj nie dostaje tych spodziewanych przecież dywidend od czyjejś działalności. Wszyscy jesteśmy w szarej strefie.
0: Tak, i mówimy nie trudno. Tak. Jak dlaczego lepiej być poza KSeF-em? Bo władza mnie wtedy nie widzi, prawda? Czyli jestem niezinwigilowany. To są prawdziwe dylematy.
1: Proszę pana, teraz coś i z jednej strony bardzo poważnego, ale chyba w formie nieco żartobliwej przez naszą panią minister podana informacja na temat oprocentowania sejfu.
3: Wiemy, na ile pożyczyliśmy te 28 miliardów, na ile pożyczymy za chwilę te 20 miliardów euro?
4: 28 miliardów złotych było zaliczką. Na razie jeszcze nieważny jest ten procent, to jeszcze nam nie leci. Teraz będzie najważniejszy moment, kiedy będziemy tą transzę już pierwszą właściwą otrzymywać. I to oprocentowanie będzie równe oprocentowaniu w danym momencie obligacji wypuszczanych przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską.
3: Na dziś to jest ile? 3-4%?
4: Myślę, że ponad 3%, szczerze powiedziawszy, pochłonięta Stanami. W ostatnim tygodniu nie sprawdzałam tego.
1: Wiceminister Magdalena Sapkowiak ma taką trochę tendencję do mówienia jak taka nauczycielka z dużym dynamitem, ale niekoniecznie ze szczegółami. Ale jednak to było troszkę dziwne, że w sprawie tych szczegółów, to chyba każde miejsce po przecinku oznacza miliard złotych albo dwa. No mówię albo trzy, albo trzy, jest tak między 3-4%, nie powiedzmy promile.
0: Sądzę, że nikt tego nie wie naprawdę. że być może mamy do czynienia z tak zwaną gospodarką kasynową. To jest coś takiego. No przecież kredyty frankowe były tego genialnym przykładem. Dowiesz się za parę lat, ile będziesz spłacać kapitału, nie odsetek, tylko kapitału będziesz się dowiesz za parę lat. To jest polityka. W wielkiej polityce nie ma złudzeń. Ten, kto silniejszy i umie wykorzystać swoją przewagę, ten narzuci nam warunki, które on wyznaczy wtedy, kiedy mu będzie to korzystne. Czyli na zasadzie, czyli taki coś w rodzaju loterii. Nie wiemy, na ile pożyczamy, ale wiemy, że będzie to więcej niż to, co się spodziewamy. I wtedy będziemy mieli miejsce dla kogo? Dla tak zwanych realistów. Realiści przewidywali, że będzie źle, to znaczy, że byli realistami, prawda?
1: Wie pan co, ale gdzieś tutaj zgubiłem, no niestety. W Senacie Polskim w lutym tego roku była komisja senacka, debata o tym sejfie. Pamiętamy, to były gorączkowe debaty, trochę na użytek opinii publicznej, bo decyzja była podjęta zanim chyba się w ogóle dowiedzieliśmy, jak rozszyfrować skrót sejf. I wie pan co, wtedy Senat bardzo elegancko nam tutaj wszystko to sobie omawiał i tam kwestia tego, czy to jest 3,17 na pewno, była bardzo ważna. Ja nie jestem, wie pan, czasami tak się zdarza, że w polityce akurat jest taki moment, że wiecie, jakiś drobiazg w gruncie rzeczy nagle tak fiksuje ludzi. To 3,17, czy to jest na pewno? No to raczej na pewno i to jest dużo lepiej niż inne nasze możliwości z prezydentem Nawrockim.
0: Chociaż nie wiem jakie, ale na pewno to jest
1: tak,
0: lepsze.
1: Że to jest tak, na pewno jest lepsze. I nie mija wiele czasu i już wiemy, że to będzie coś innego. I nie chodzi o to, że to jest lawinowa zmiana. Pan mi powie, że to jest bardzo wielka zmiana, 3,17 czy 3,32. Tylko, że to tak szybko się dzieje, prawda? Czyli takie zaufanie do tego, że coś mówimy, że jest na pewno, no, jest bezpodstawne.
0: Może nie tylko dlatego, panie redaktorze, ale także dlatego, że to w tej naszej debacie publicznej nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Właśnie to jest jeden z paradoksów. Dlaczego to nie ma znaczenia? Dlaczego?
1: Właśnie, dlaczego?
0: Dlaczego? No, po pierwsze, jeśli mogę mieć własne zdanie na ten temat w komentarzu nieuczesanym, my się w ogóle tym tak naprawdę nie przejmujemy. Dlaczego? Albo dlatego, że w ogóle nie przejmujemy się naszym długiem. A przecież jesteśmy społeczeństwem relatywnie, jako społeczeństwo w stosunku do Zachodu, do którego, jak wiemy, należymy bez reszty, nisko zadłużonym. My jako konsumenci jesteśmy dużo niżej zadłużeni. Bogactwo rodzi się z zadłużania, prawda?
1: Tak. Francuzi to pokazują.
0: Tak, no i taki jest ten Zachód prawdziwy, a nie ten taki, takie te drdy małe, które na
1: jego temat. Chcemy być Francuzami, tak. Chcemy tak się zadłużyć.
0: Ale właśnie nie chcemy, paradoksalnie. My nawet mamy taką filozofię cudowną. To jest szlachetność. Będziemy pluć krwią i będziemy spłacać, prawda? Bardzo to nie zachodnie. Na zachodzie się płaci, znaczy i wielki dłużnik jest panem swojego wierzyciela. Ale przede wszystkim, że to jest chyba coś, to jest na głębszą dyskusję. I ja wiem, że bym wtedy przynudzał po profesorsku, ale nie chcę. Ale to jest w czymś problem, że my na przykład bardzo przejmujemy się swoim długiem, natomiast zupełnie nie bardzo się przejmujemy długiem naszego państwa.
1: A to jest dużo miliardów, ta różnica 3,17, 3,3. Bo dotarłem, wie pan, do tego, co Ministerstwo Finansów powiedziało senatorom. Powiedziało, w pierwszym roku będzie 3,17, ale w ogóle będzie ono rzeczywiście zmienne, czyli nie wiemy, co będzie w następnych latach. Chyba szybciej będzie te następne lata będą niż
0: na. Jeżeli z tego, co zrozumiałem, co powiedziała pani minister, bo może na pewno ma lepsze informacje ode mnie.
1: Zapomniane ma. Tak. Lepsze, ale zapomniane.
0: Tak, ale znaczy można powiedzieć szybko przedawniające się bez złośliwości z mojej strony. To przecież tam to będzie zależało od procentowania obligacji emitowanych przez właśnie z Unię Europejską, a to oprocentowanie będzie zależało od kondycji Unii Europejskiej jako dłużnika, prawda, jako potencjalnego dłużnika. Chyba jako dłużnik nie będzie poprawy, tylko będzie po zwiększenie długów, zwłaszcza, że jeszcze ma Unia Europejska spłacać pożyczki, które udziela. Kto będzie spłacał? Chyba Unia, czyli my będziemy spłacać pożyczki, które się udziela Ukrainie.
1: G20, Ameryka, czwartkowa Ameryka, Rieszczynnikow, czyli minister rozwoju gospodarczego. Siedzi minister Andrzej Domański, minister finansów. No siedzą, bo Amerykanie zaprosili, trudno nie siedzieć, ale minister Domański stanowczo zripostował, to cytuję z komunikatu naszej delegacji, rosyjskiemu ministrowi, stwierdzając, że Rosja jest brutalnym agresorem, a ofiarą agresji jest Ukraina. Bo Rosjanie, zgodnie z narracją, która trwałaby jakieś 150 lat, są zawsze ofiarą wszystkich problemów, łącznie z tymi, które sami produkują. No tak u nich jest i już będzie chyba do końca świata. No i minister Domański się chwali tym, że nie rozmawiał, nie wymieniał się spojrzeniami, nie ściskał rąk, to oczywiste. Dobrze robimy, że chwalimy się tym, że nie rozmawiamy z Rosją? Bo rozumiem, że rozmawiać oficjalnie przy 20 innych delegatach może nie ma o czym, nie? Ale czy to jest dobrze, tak mówimy? Może by chcieli porozmawiać, ale niech wiedzą o tym, że my i tak nie
0: porozmawiamy. Że i tak nie porozmawiamy, tak.
1: Nie pogadamy.
0: Znaczy, pod tym względem jestem zafrasowany. Dlaczego? No bo po to płacimy politykom, żeby rozmawiali z tymi, z którymi nas dzielą interesy. Z tymi, co nas łączą, to mniej trzeba czasu pójść. Tak jak nie warto gadać, jak obaj wiemy, my prawdopodobnie jesteśmy z podobnego pokolenia, że z tymi, z którymi się zgadzamy, to się rozmawia dla przyjemności, a potem się przechodzi na inne tematy. No w końcu mówisz to samo, co ja sądzę. I szkoda czasu, pogadajmy o pogodzie, bo to bardziej pasjonujące. Natomiast przede wszystkim trzeba rozmawiać z tymi, których uważamy...
1: A może nie ma o czym? Może nie ma rzeczywiście z Rosją o czym rozmawiać, bo ona dopóki nie osiągnie swoich celów, to nie rozmawiasz
0: szczerze. Ma pan rację, bo jeśli nie mamy nic do powiedzenia, to lepiej nic nie mówić, prawda? A chyba mamy sobie coś do powiedzenia, prędzej czy później, chociażby z tego powodu, że nasz wielki protektor prędzej czy później doprowadzi do swojego sukcesu, za który będzie chciał Nagrodę Pokojową Nobla, czyli końca wojny na Ukrainie, uściska się po raz kolejny z prezydentem Rosji, tym czy następnym, bo to przecież nie ma...
1: Z dobrym przyjacielem, Władimirem.
0: Mój Boże, oni pokazują nam Zachód en réalité. Zachód rozmawia, największą umiejętnością tego Zachodu, tego efektywnego, nie tego bałaganiarskiego i tego rozmemłanego, tylko tego efektywnego było to, że można było jednego dnia zmienić sojusze, usiąść do stołu z wrogiem, zaprzysiąc traktaty, które się łamie następnego dnia. I jeszcze w dodatku w tej grze jesteśmy równymi partnerami, bo te reguły znamy, bo pacta sunt servanda, trzeba kierować się tą zasadą i dotrzymywać umów, jeżeli one są w naszym interesie. Przepraszam, brutalnie, to jest Zachód. Kiedyś nam prędzej czy później, jeśli panu prezydentowi Trumpowi uda się zakończyć tę wojnę, przyjdzie nam się dogadywać z Rosją na polecenie naszego wielkiego protektora, bo on nam wtedy każe. I wtedy, no to odkładamy dopiero wtedy, kiedy nam każą. Dlatego uważałbym, że powinniśmy mieć coś do powiedzenia, zwłaszcza, że chociażby prędzej czy później staniemy przed dylematem. Jeżeli przegrana wojna na Bliskim Wschodzie, to przegrana jest przez Zachód. My, nie ten kolektywny tym razem, ale my jesteśmy przegrani.
1: Ten efektywny właśnie przegrał, proszę pana.
0: No właśnie, ten efektywny to jest
1: nie
0: właśnie...
1: Nie ten rozciapciany.
0: Ale właśnie zastanówmy się właśnie, jaki ten Zachód jest naprawdę, a bierzmy z jego przeszłości to, może z legend, to, co jest ważne dla nas, co by nam ułatwiało, a nie utradniało życie. Ale przecież prędzej czy później to przecież pan prezydent Trump nawołuje, żeby powróciła ropa rosyjska na rynki światowe, bo już Ameryka płaci za dużo za galon oleju napędowego.
1: Co oni w ogóle wiedzą o cenach galonu, prawdę mówiąc.
0: Tak, ale dla nich to już jest dużo i nagle się okazuje, że wzięły w łeb wszystkie nasze kalkulacje, że nasze zorientowanie się na ten rynek powoduje, że płacimy koszty przegranej wojny naszego protektora, prawda? No mój Boże, nasz protektor też przegrywa wojny, trochę i dużo przegrał, więc w związku z tym może my niekoniecznie, my jesteśmy po to, żeby płacić jego rachunki, no ale może nie aż tyle, no może tyle.
1: No, przyszłość, jak pan czasami lubi powtarzać, najlepsze prognozy są te, które nie dotyczą przyszłości, bo ona rzeczywiście dosyć mętna, ale o tej przyszłości to sobie jeszcze porozmawiamy przy innej okazji, gdyż ta okazja to już jest zamknięte okienko pogodowe. Musimy studio oddać kolejnym rozmówcom. Tym był poprzedni, był profesor Witold Modzelewski.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: To ja dziękuję za przyjście.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośne okrzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, tam na łabudach ratownik. Oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji, realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
20: Mam 1300, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
21: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
22: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
23: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
24: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
25: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
26: Rodzice na pewno dumni.
27: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
28: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
29: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
30: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
31: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
30: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrost. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabuda ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany po tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
20: Mam 1003 lata, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
21: Dokładnie, jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
22: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
23: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
24: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
25: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
26: Rodzice na pewno dumni.
27: Oczywiście, rodzice dumni, lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
28: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
29: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
30: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
31: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
30: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Grbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miałeś swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przez strzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabuda ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany po tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
20: Mam 1300, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
21: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
22: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
23: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
24: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
25: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczegieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
26: Rodzice na pewno dumni.
27: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
28: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
29: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
30: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
31: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
30: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, po tamtej stronie Piotr oczekujący telefonu. Cześć Piotrze.
2: Witam.
1: Kaśka jest dla ciebie wszystkim, co mogłeś mieć w życiu.
2: Tak, dokładnie.
1: Powiedz mi, jak ty żeś Kaśkę poznał?
2: Po prostu przypadkowo w sklepie. Myśmy się już kiedyś znali, no i przypadkowo. Myśmy się po 3 latach spotkali drugi raz. No i tak wyszło słowa do słowa i się spotkaliśmy. Dogadywaliśmy się jako kolega i koleżanka. No nadal się dogadujemy jako kolega i koleżanka. No i jesteśmy jako kolega i koleżanka. Co mam jeszcze powiedzieć? No?
1: Dlaczego chcesz, żebym ci pomagał?
2: A pomóc? No to nie, bo oczekuję może, że w przyszłości, żeby nie teraz, albo w przyszłości, nie wiem, może za miesiąc, za 2, 3, może żeby było coś między nami więcej, nie wiem, coś więcej nas łączyło, nie, ja nie oczekuję, żeby teraz.
1: Czyli z koleżanki Katarzyny chciałbyś zrobić sobie dziewczynę?
2: O tak, gruby właśnie, miałem się zmienić, ale...
1: Zaraz, jak to miałeś się zmienić? Nic nie mówiłeś mi o swoich błędach.
2: No bo troszeczkę byłem rozczepany.
1: To znaczy...
2: No, nie chciałbym przez telefon mówić takich rzeczy, no między innymi imprezy.
1: Mhm. Balangowicz z ciebie.
2: No właśnie, bolałem nieraz kolegów.
1: Baletowałeś bez niej i wstydzisz się jeszcze przyznać, co robiłeś źle, a prosisz mnie o pomoc.
2: No proszę o pomoc, żeby chociaż mi dała szansę, nie mówię teraz.
1: Co miało miejsce, kiedy powiedziała ci dość?
2: No to nie pamiętam już dziś, nie wiem, z wami.
1: Jak nie pamiętasz? Tak było pite? No, ty gadaj ze mną ostrożnie, bo ja wszystko wyciągam i zapisuję. No.
2: Około 2 miesięcy temu. No przez telefon, jakoś tak wyszło.
1: Coś jej brzydkiego powiedziałeś?
2: Znaczy nie, to w tym sensie. Nabroiłem, to są te sprawy nasze, nie?
1: Wasze sprawy, ale oczywiście ja miałbym je pozamiatać. Najlepiej, tak, gdybyś mi nie powiedział za dużo, żebym zrobił hokus pokus, czary mary i Kaśka rzucać się w ramiona zakochana. Oj, Piotrek, ona mi wszystko powie. Katarzyno, kochasz czy rzucasz?
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Fox. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja do pani kierownik na magazynie. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Oczywiście.
2: Pani Kasiu, kochana, od razu przychodzimy na ty, bo tak naprawdę nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM i jestem zwiastunem niespodzianki, Kaśka. Cześć!
1: Witam serdecznie. To chyba jakaś pomyłka.
2: Nie, nie, Katarzyna, absolutnie. Co ty? Blondynka, 1,65 m wzrostu, atrakcyjna. Taka chwila, taki moment, nie tak dawno podobno miał miejsce, kiedy wchodzisz do sklepu, patrzysz, a tam stoi jakiś gościu. Odwraca się, patrzysz, twój znajomy, z tamtych lat. Kojarzysz zaczepkę w sklepie?
1: Nie.
2: No, to dziwne, bo on jest sprawcą mojego telefonu do ciebie. Wymieniliście się telefonami po 6 latach niewidzenia się. Wkurzał cię strasznie. Taki typowy baleciarz, imprezowicz. Niepoważny typ. No tak mi się tu opisał. Trochę przegieł. Jako materiał na coś poważniejszego. Wiesz, o kim mówię?
1: Tak, wiem. Piotrek.
2: No i mamy jasność w temacie Piotra. Możesz źle odbierać jego lekki stres, kiedy przebywa z tobą. Nigdy nie miał odwagi powiedzieć ci, że od momentu, kiedy ponownie cię zobaczył, to trochę przerażało go uczucie, jakim zaczyna cię darzyć. Słyszysz, Kaśka?
1: Słyszę, tak.
2: I trochę uciekał chłopina w zajęcia ze swoimi kolegami, chwaląc cię oczywiście. Takiej odwagi, by być romantycznym, by coś ci powiedzieć od serca, do tej pory nie miał.
1: Nie, on już nie żyje, no.
2: On nie żyje, bo nie usłyszał od ciebie, kiedy proponował przejść ze stopy koleżeńskiej na taką bardziej, wiesz, bliską siebie. Nie usłyszał, tak, wyrzuciłaś mu po ostatnim razie, kiedy znowu cię zawiódł, że to tylko jako kolega i niech spada. Przecież wie, że to kawaler, lat 41, bez żony.
1: Dobrze, ja dzisiaj dam mu odpowiedź.
2: Nie, mi daj proszę. Kasiu, on ci proponuje miłość i wspólną drogę w kierunku down, down, da, down, down, da, bo on wie, że to ty. To co robisz, Kaśka? Kochasz czy rzucasz?
1: No, kocham.
2: Piotrek, ty słyszałeś to, jak ona ładnie powiedziała?
3: No słyszałem, ale Kasiu, przepraszam cię za to.
1: Piotrek, ty już nie żyjesz.
3: Wiem o tym, mam przerąbane.
2: Kaśka, ten człowiek nie potrafi znosić krytyki. Strasznie się za to obraża. On próbował, żebym załatwił mu ciebie, bez opowiadania, jaki on jest zły.
1: Cały Piotrek, no.
3: Nie bądź na mnie zła, dobrze, okej?
1: Nie, no dobrze, dobrze. Piotrek, ty wariacie, no.
3: A tobie
1: nie
3: dziękuję
1: bardzo.
3: Tego
1: od ciebie.
3: Trzeba być troszeczkę zwariowanym czasami.
2: Na imprezy chodzimy?
1: Razem.
3: No razem, razem. Ja przysięgam. No, dokładnie.
2: Dobrze. Staramy się jak najszybciej znaleźć lokum, w którym będziemy mieszkać.
1: No, Piotrek.
2: No, Piotrek.
3: Tak, staramy się.
2: Kaśka, przygotuj się, że na początku może być ciężko.
1: Ja wiem, bo wiem, z kim mam do czynienia. Zdaję sobie z tego sprawę.
2: Niech żyje miłość! Dziękuję ci, Kaśka, podnosisz mi statystyki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Trzymaj się, pa!
1: Dzięki.
2: Piotrek, powiedz jeszcze tylko, że ją kochasz i spadamy.
3: Kocham, kocham, ona o tym wie.
2: Cześć.
1: Pozdrawiam.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama. Fox.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Lekarze przez cały październik będą zachęcać kobiety do wykonywania mammografii i cytologii. Chcą tym samym przypomnieć, że wykonywanie regularnych badań profilaktycznych może uchronić przed zachorowaniem na nowotwory. Ważnym badaniem jest mammografia, przypomina dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii Tadeusz Pieńkowski.
4: Co roku mamy taką okazję, że o tej chorobie i o losach kobiet mówimy więcej i mówimy zarówno o tych, które miały nieszczęście zachorować, jak i o tych wszystkich, które robią różne działania, żeby zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu tej choroby. Rak piersi jest chorobą, która dotyczy kobiet, najczęściej kobiet w wieku po 50 roku życia, chociaż może wystąpić oczywiście w każdym wieku. Jest to choroba, której w skali populacyjnej nie ma skutecznych metod zapobiegania. Wszystkie czynniki ryzyka, które znamy, są relatywnie słabe i wszystkie z nich działają w naszej kręgu cywilizacyjnym w sposób zwiększający szanse zachorowania. No, głównym czynnikiem jest późne rodzenie pierwszego dziecka i bezdzietność, obniżenie wieku pierwszej miesiączki i podwyższenie wieku ostatniej miesiączki. Te czynniki mają charakter promujący wzrost zachorowań. Natomiast dysponujemy potężnym narzędziem, które umożliwia wczesne wykrycie tego nowotworu. Wczesne wykrycie, to znaczy wykrycie w fazie, w której on nie daje żadnych objawów, w której kobieta nie ma w ogóle poczucia, że jest chora, w której zmiana ma poniżej 1 cm, kilka milimetrów. Takim narzędziem jest mammografia. Mammografia przesiewowa jest badaniem, które zapewnia największe szanse na wykrycie zmiany w okresie tak wczesnym, bezobjawowym. Wykrycie zmiany w tak niskim zaawansowaniu stwarza możliwości wyleczenia jej tak, że do końca życia kobieta nie będzie miała nigdy więcej przerzutów i nawrotu tej choroby z wielkim bardzo prawdopodobieństwem. Stwarza możliwość takiego przeprowadzenia leczenia chirurgicznego, że kalectwo spowodowane usunięciem niewielkiej objętości tkanki gruczołowej nie będzie widoczne i nie będzie deformowało w sposób widoczny piersi. Leczenie promieniami nie spowoduje zaburzeń widocznych w postaci zmian na skórze, a nie wszystkie z tych kobiet z tak małymi nowotworami mają wskazania do prowadzenia chemioterapii. Leczenie to nie zaburzy w takim razie dobrostanu związanego z funkcjonowaniem całości organizmu, nie upośledzi funkcyjnych narządów. Kobiety leczone w tak wczesnym fazie choroby mogą później rodzić dzieci. Ciąża nie wpływa na przebieg choroby, nie zwiększa ryzyka nawrotu. Te dzieci mają takie same szanse urodzić się zdrowe, jakby ta kobieta nie chorowała na nowotwór. Te kobiety mogą cieszyć się pełnią życia, wykonywać wszystkie czynności zdrowotne, życiowe kobiety. Zachęcamy do przyjścia we wszelkich sytuacjach, w których podejrzewają, że z ich piersiami dzieją się jakieś niepokojące rzeczy, że pojawiły się zgrubienia, stwardnienia, których nie było, że obserwują zmianę symetrii ułożenia brodawek, że mają lęki, niepokój związany z tym, że być może coś tam się dzieje. Te panie również zapraszamy. Zapraszamy również te panie, które wykonują co 2 lata mammografię. Jeżeli w przerwach między kolejnymi turami screeningu pojawiają się te same niepokojące objawy, również zachęcamy je do przyjścia do nas. Wszystkie te wizyty i ten nadmiar ostrożności ma na celu przede wszystkim wykluczenie nowotworu, gdyż w znakomitej większości osób, które mają takie objawy, nie nowotwór złośliwy jest ich przyczyną. Może być, jest jedyną z przyczyn, która potencjalnie może zagrozić życiu. Także patrząc na kobiety, które przybyły współcześnie leczenie z powodu raka piersi. Widzi się najczęściej kobiety, które, po których nie widać przybytego leczenia, które funkcjonują, które są normalnymi członkami naszego społeczeństwa. I oby takich kobiet było jak najwięcej. Dlatego zapraszam wszystkich na badania.
3: Radomianki deklarują, że badają się regularnie.
0: Robiłam. Konieczne. Właśnie wróciłam po takich badaniach z Warszawy.
5: No oczywiście, że tak, bardzo potrzebne. Ratują przed niepotrzebną śmiercią przede wszystkim. Ja się badam co dwa lata w tej chwili, bo już jestem w takim wieku, że co dwa lata muszę się badać i oczywiście robię to systematycznie.
6: Myślę, że już teraz coraz częściej. Już teraz coraz częściej, ponieważ mówię, jest tak wiele informacji już w mediach, w prasie zawartych na temat tych groźnych chorób, że dosyć, myślę, panie już zaczynają myśleć.
7: Bardzo ważne i bardzo potrzebne. Sama się badam, także wszystko w porządku.
8: Ja myślę, że każda kobieta co najmniej raz w roku powinna zgłosić się na takie badanie. Ja osobiście dwa razy do roku. Myślę, że profilaktyka powinna być stosowana przez większość kobiet. Nie tylko w Radomiu, jak i na całym świecie.
3: Nauczą się zasad pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Radomska Caritas organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, chodzi o przekazanie praktycznych informacji.
9: Może nie raz, ale kilka razy zdarzyło się, że jadąc drogą napotkałem wypadek drogowy i po prostu tam udzielając pomocy, gdzie trzeba było reanimować człowieka, zanim dojechały służby, chociażby straż pożarna, która też udzielała wtedy pomocy i te 30 uciśnięć i 2 wdechy to jest coś, co może człowiekowi uratować życie. Te szkolenia, które mamy tutaj są bardzo ważne dla nas, bo dowiadujemy się na tych szkoleniach, jak pomagać w sytuacjach, kiedy mamy i widzimy człowieka, który potrzebuje pomocy ze strony medycznej, ale też wiemy doskonale, jak przygotować się chociażby na blackout. A powiem, skąd to wiem? Kilka lat temu, pracując na parafii, przez pewną miejscowość przeszła trąba powietrzna. Ogromny chaos, który tam wtedy zapanował, ludzie nie wiedzieli, co robić. Przez 6 dni był blackout. Nie było prądu. Ludzie nie wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, co zrobić. A te nasze właśnie ćwiczenia powodują, że my będziemy przygotowani. Wiemy, jak się przygotować chociażby do blackoutu. Wiemy, co zrobić, jak zabezpieczyć nasze telefony komórkowe, nasze laptopy. Co zrobić z naszymi dokumentami. Jak przygotować chociażby nie ten plecak, bo to nie jest plecak ewakuacyjny. To jest plecak na przetrwanie. To jest plecak na przetrwanie, plecak, w którym my będziemy mogli przetrwać kilka dni.
3: Warto być przygotowanym na różne zdarzenia, mówi Tomasz Paprocki, jeden z prelegentów na szkoleniach.
10: Nasza rola skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Wiele tematów odczarowujemy, ponieważ my Polacy zostaliśmy przez wiele lat wstecz zaprogramowani, że tylko będziemy uciekali, a to nie o to chodzi. Kiedyś nazwa plecaka ewakuacyjnego była przeszczepiona bezpośrednio z amerykańskiego plecaka, czyli z Boba, czyli z plecaka ucieczkowego, czy plecaka do przetrwania. Dzisiaj my uczymy, proszę Państwa, na tych warsztatach, jak realnie podejść do tego, aby przetrwać, a nie tylko uciekać. Bo to jest ważna rzecz, jak dobrze przygotować się do ewakuacji. Pomijamy, proszę Państwa, zagadnienia związane z kinetyką, pomijamy zagadnienia związane z wojną. Robimy wszystko, abyśmy byli przygotowani na przykład na blackout, czyli brak prądu. Wydaje nam się, że to jest rzecz wręcz niemożliwa. Ja zachęcam Państwa do takiego treningu, czyli weekendowy brak prądu w domu. Sobota, niedziela bez prądu. Zobaczymy wtedy, proszę Państwa, jak my jesteśmy przygotowani na ten blackout, jak nasza rodzina będzie funkcjonowała i jak sobie z tym wszystkim damy radę. Na tych ćwiczeniach i na tych warsztatach pokazujemy właśnie uczestnikom tego projektu, jak do tego podejść profesjonalnie, jak się przygotować i nie tylko kupujemy makaron, olej i papier toaletowy, jak to było podczas epidemii COVID-u, ale też inne środki, które po prostu możemy, proszę Państwa, używać do tego, aby bezpiecznie przeżyć. Ja też na tych zajęciach oraz nasi partnerzy zawsze tłumaczymy osobom, które mówią: ach, jak się coś zadzieje, to ja ucieknę. Proszę Państwa, matematyka, krótko. Radom 200 tysięcy mieszkańców, załóżmy, że na czworo osób przypada jeden samochód, to jest, proszę Państwa, 50 tysięcy samochodów, średnia odległość w korku to jest 5 metrów, korek robi się nam na 250 kilometrów. Pierwszy dojechał do Katowic, a ostatni radomianin jeszcze nie wyjechał, a Białystok puka do naszych drzwi. Tak będą wyglądały ulice, jeśli się zakorkują. Trzeba zrobić wszystko, abyśmy lokalnie byli przygotowani do tego, aby przeżyć różne kataklizmy, bo nie tylko oczywiście wojna, bo to o tym ten projekt nie mówi, ale burze, wichury, zalania, brak światła, to nas czeka i jak bezpiecznie przygotować. Oczywiście ja na swoich zajęciach pytam o ten poradnik, który został rozesłany przez ministerstwo. Wszyscy mówią, dostaliśmy i tak jak kolega mówi tutaj o apteczce, ale on leży, nawet nie przejrzałem, on sobie dalej leży. Jak się coś zacznie, to go przejrzę. Nie, proszę Państwa, teraz trzeba z nim się zapoznać, teraz opracować plany ewakuacyjne i podejść do tego w sposób bardzo profesjonalny. Dlaczego? Bo to jest walka o moje życie, o Państwa życie. Każdy z nas odpowiada za najważniejszy dar, czyli dar życia.
3: W akcję zaangażuje się także środowiskowo-lekarskie Wodne Pogotowie Ratunkowe z Radomia, mówi jego szef Arkadiusz Gradowski.
11: Na pewno my w sektorze zakresu ratownictwa, zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wykonujemy działania związane z udzielaniem informacji, z udzielaniem szkolenia, jak należy pomagać w przypadku zagrożenia życia, udzielając pomoc kwalifikowaną. Widzicie Państwo tutaj taką drobną rzecz, taką apteczkę. Czy taka apteczka uratuje życie? Tak, ale trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać. Sama apteczka się nie rozłoży, sama apteczka się nie zaprogramuje, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Trzeba wiedzieć, jak ją korzystać. My właśnie tego uczymy. Jak korzystać z takiej apteczki, jak zaopatrzyć pacjenta w stanie nagłym, tak? Jak pomóc takiej drugiej osobie, jak ją ewakuować, jak udzielać profesjonalnie pierwszej pomocy, jak również przeprowadzić odpowiednio w sposób skuteczny reanimację, bo większość przypadków, jeśli chodzi o skuteczność reanimacji, no, musi być zgodnie z procedurą pewną. Co do naszego zadania, poleconego zadaniu, to jest przede wszystkim pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc, która szerzymy nie tylko tu wspólnie z Caritasem, ale również w naszym stowarzyszeniu, prowadząc kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również kursy z zakresu ratownictwa wodnego i innych świadczeń. Więc napominamy również naszych tutaj odbiorców, że pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia, w przypadku jakichkolwiek wystąpienia jakichś dysfunkcji życiowych jest kluczowym elementem do ratowania drugiej osoby.
3: Niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom z miedzianych drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
12: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu, kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki, zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszeczkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach, i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium, z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały, i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłożąb dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła, tworzenia takiej większej kolekcji drzew krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach, i stwierdzili, że jest bardzo bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlony ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, w których są takie ażurowe i widać całe unerwienie oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistą, która ma mniejsze takie sercowate bardziej liście i z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu, czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, w których, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną i to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą, czyli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać i to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakiś elektronika się zepsuje i jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy trafiają na PSZOK i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików i kolorystycznie, i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
3: Wieża tego kościoła dumnie króluje nad centrum miasta. Radomska Fara to jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. Powstał on w XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. O tym wyjątkowym zabytku Radomia Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, autorem przewodnika o kościele farnym.
13: No, Fara, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny, pierwszy kościół parafialny w mieście. Więc jeśli chodzi o Nowy Radom, no, my żyjemy w Nowym Radomie, tak? Ten Radom, który obecnie mamy, to jest to, co powstało z Nowego Radomia założonego przez Kazimierza Wielkiego. Więc Fara Noworadomska jest głównym kościołem miasta, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że teraz mamy też katedrę, ale to jest główny kościół diecezji, a historycznie główny kościół miasta to jest Fara. No i druga cecha bardzo ważna tejże Fary to jest jeszcze to, że był to kościół, można powiedzieć, tworzący zespół z Zamkiem Królewskim. Z Zamkiem Królewskim, na którym to zamku w czasach, zwłaszcza w czasach jagiellońskich, ale też w późniejszych czasach I Rzeczpospolitej, miały miejsce przeróżne, bardzo ważne wydarzenia rangi państwowej. I wszystko to, co się działo na Zamku Radomskim, miało też odbicie oczywiście w Farze, jako tym kościele, który służył mieszkańcom zamku, czy tym wszystkim gościom, ważnym oficjelom, którzy się tam właśnie na tym zamku pojawiali. No dość powiedzieć, że czy to sesje Sejmu Radomskiego w roku 1505, nie był to zresztą jedyny Sejm w Radomiu, czy też obrady Koronnego Trybunału Skarbowego zaczynały się i kończyły mszą świętą.
14: A samo w ogóle wyposażenie i to, jak ta Fara wygląda, czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, a nie wszyscy o tym wiemy, jako radomianie? ten wystrój kościoła i to, jak on wygląda dzisiaj. Czy tam są właśnie rzeczy, które właśnie pochodzą z tego XVI czy XV wieku?
13: Tak, jak najbardziej. Przypuszczam, że radomianie, jak to bywa w życiu, po prostu prawie nic nie wiedzą na temat wystroju fary, tak samo jak na temat innych zabytków. Proszę nie traktować tego jak jakiś wyrzut, ale no po prostu taka jest rzeczywistość. Choćby z tego względu, że nie mamy dobrej edukacji regionalnej w szkołach, o co my jako Towarzystwo Naukowe zabiegamy od bardzo dawna. Edukacji regionalnej, która by mówiła nam właśnie o Radomiu, o regionie radomskim, a nie daj Boże o jakichś tam innych regionach, które nas tutaj ostatnio próbują sobie przywłaszczyć. Brakuje tego, tak? Więc ludzie nie wiedzą. Oczywiście, że są pewne artefakty z XVI wieku. Jest na przykład przepiękna chrzcielnica późnogotycka, która została ufundowana, tak się przypuszcza, przez Elżbietę Rakuszankę, czyli małżonkę Kazimierza Jagiellończyka, które to małżeństwo królewskie właśnie mieszkało tutaj na Zamku Królewskim w Radomiu. To była taka jedna z głównych rezydencji w ogóle Kazimierza Jagiellończyka. Więc jest ta chrzcielnica, jest przepiękny portal, trochę późniejszy, to jest już przełom. Przepraszam, ta chrzcielnica jest jeszcze z XV wieku, jest późnogotycka chrzcielnica z XV wieku. Natomiast przełom XV i XVI wieku mamy przepiękny portal prowadzący do zakrystii farnej. Portal, który przypomina swoją konstrukcją, swoją estetyką portale zachowane na Zamku Królewskim na Wawelu w tak zwanym skrzydle północnym, które było fundowane przez Aleksandra Jagiellończyka, czyli tego króla, który właśnie zwołał Sejm w Radomiu. W tym portalu są też zachowane drzwi żelazne, kute z tego okresu z działającym zamkiem.
14: To jest kolejne miejsce, gdzie powinni radomianie przyjść i spokojnie sobie pozwracać uwagę na to, jak to wszystko wygląda.
13: Oczywiście. Mogę jeszcze dodać, że dużo nowszym dziełem sztuki, które jest u Fary, ale też jest dość unikatowe, są malowidła wykonane w latach 70. przez 70. XX wieku przez Wacława Taranczewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie specjalizował się w takich wielkopowierzchniowych malowidłach w różnych zacnych kościołach. U Fary w Radomiu zrobił ostatni taki cykl właśnie wielkich malowideł. Wcześniej pracował na przykład w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, tam gdzie miał miejsce Chrzest Polski, więc to był już taki człowiek zasłużony i on stworzył coś w rodzaju takiej galerii postaci historycznych, które wśród nich właśnie są też osoby związane z Farą, takiej galerii wielkich świętych, wodzów, postaci związanych właśnie z dziedzictwem staropolskim.
3: Nie każda infekcja musi oznaczać brania antybiotyku. Przypominają lekarze, tego rodzaju leki nie zadziałają w przypadku infekcji wirusowej. Nadmierne ich stosowanie prowadzi do

0: ale chcieli być zbadani, chcieli się upewnić, że tą infekcję można leczyć domowymi sposobami. Jeżeli chodzi o wszystkie te przeziębienia czy zapalenia gardła, przepraszam, w większości przypadków można je leczyć bez antybiotyku.
1: Kiedy antybiotyk jest potrzebny?
0: Antybiotyk jest potrzebny wtedy, kiedy mamy podejrzenie bądź potwierdzenie infekcji bakteryjnej. Jeżeli chodzi o te najpopularniejsze infekcje układu oddechowego, to warto byłoby albo nabrać pewności, że jest to infekcja bakteryjna. Wtedy mamy do czynienia z gorączką, z powiększonymi węzłami chłonnymi, z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny, czy wtedy, kiedy lekarz rozpoznaje zapalenie płuc. Wtedy oczywiście dajemy antybiotyk, najczęściej empirycznie. Jeżeli mamy podejrzenie anginy, możemy wykonać wymaz gardła, który nam może wykryć obecność antygenów paciorkowca.
1: A czym jest antybiotykooporność?
0: Antybiotykooporność jest to oporność bakterii na antybiotyki, czy to bakteriostatyczne, czy to bakteriobójcze.
1: Może być tak, że zaatakuje nas jakaś bakteria, jeżeli będziemy często przyjmowali te antybiotyki i one nie zadziałają, to na tym polega?
0: Tak. Na tym to z grubsza polega. Antybiotyki obniżają swoją skuteczność w miarę ich stosowania. Im więcej stosujemy antybiotyków, im częściej przyjmujemy antybiotyk, może się okazać, że ten antybiotyk z czasem przestanie działać na nas jako na jednostkę i na nas jako na populację. I wtedy mamy do czynienia z antybiotykoopornością. Ten antybiotyk musi być wtedy stosowany, ograniczamy jego stosowanie, bo staje się nieskuteczny, a przy infekcjach, które do tej pory były leczone, powiedzmy to, mniej zaawansowanymi antybiotykami, musimy przez to stosować antybiotyki bardziej zaawansowane i niestety w formie dożylnej.

0: Kurowska, czas na pogodę. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Także parasole można zostawić w domu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 17-18 stopni, a obecnie w Grójcu, Białobrzegach i Radomiu jest około 10. Wiatr powieje słabo i łagodnie z kierunku wschodniego. Barometry wskażą wysokie, stabilne ciśnienie około 1028 hektopaskali. Biometr będzie korzystny. To tyle na teraz. Słyszymy się wkrótce, a póki co życzę miłego dnia.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
2: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania.

0: FM. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw

0: Każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Reklama.
2: Godzina 6.30 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
3: Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Lubelszczyzny. Otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z ostrzałem Ukrainy. Rosja uderzyła niedaleko polskiej granicy. Wojsko poderwało myśliwce. Alerty zostały już odwołane. Jak przekazały służby, nie naruszono polskiej przestrzeni powietrznej. Amerykański Departament Stanu monitoruje doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji, poinformowała stacja CNN. To po śmierci 28-letniej Darii Szypiłowej, która pracowała w instytucie badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji. Kobieta przypadkowo rozbiła probówkę, która zawierała patogen dżumy płucnej. Szypiłowa pod koniec września z objawami ciężkiego zapalenia płuc trafiła do szpitala. Zmarła 2 dni później. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Gubernator obwodu irkuckiego powiedział, że osoby objęte obserwacją nie wykazują żadnych objawów choroby, a wyniki ich badań pod kątem zachorowania były negatywne. Na koniec wracamy do kraju. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie między 96 a 98 milionów pasażerów.
2: Zmiany. 32 minuty po 6, więc jest szansa, że pociąg z 6 powinien odjeżdżać właśnie.

0: minut do godziny 7, a my o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do gazet, internetów, żeby dowiedzieć się, co tam ciekawego się wydarzyło, no, kiedy my sobie smacznie spaliśmy.
1: No zaraz, no nie żeśmy tego nie komentowali, zaraz Kątek powie, że to jest stare, ale to jest jare! Jak ja, 6-0.
0: Ale o czym ty mówisz?
1: Polska reprezentacja w piłkę kopaną ograła.
0: Aha, mecz ten w piątek.
1: Zapomnieliście,
2: kogo?
1: Nie?
2: Kogo?
1: Stawiam, że Rumunów.
2: Brawo, dobra.
1: Pamiętam, bo to przecież to jak i tak
2: dzisiaj
1: dawno było.
2: Kolejny mecz reprezentacji, tym razem z Bośnią i Hercegowiną. Jeżeli wam się wydaje, że był taki mecz, to już teraz kolejny będzie z nimi.
1: A pytałem się ciebie, czy oni grają ze sobą rewanże? Powiedziałeś mi, że nie.
2: Ja ci nic nie odpowiedziałem, Paweł.
1: Aha, czyli on mnie wtedy olał.
2: Ale jest też ważniejszy mecz. Ważniejszy, bo nasza młodzieżówka we Włoszech gra o awans do finałów Mistrzostw
0: jest
2: Europy.
0: Jest szansa na jakiś sukces.
1: Mów tłumacz, bo tego nie
2: Bo są liderami i jeżeli remis przynajmniej osiągnął, to albo nie przegrają za wysoko, tak mi się wydaje, że to też im daje awans z pierwszego miejsca, no bo mają na razie jakiś bilans prawie doskonały nasi piłkarze,
1: a wciąż
2: mogą nie awansować, to jest najciekawsze.
1: To jest właśnie dziwne, to znaczy co, układy, układziki, te rzeczy, pieniądze?
2: Nie, po prostu Włosi mają jedno zwycięstwo mniej niż my i jak wygrają teraz z nami, to będą mieli tyle samo zwycięstwo.
1: A!
0: Wszystko jasne, tak?
2: Ale nie wygrają, bo nasza młodzieżówka
1: jest mocna.
2: Selekcjonera Brzęczka jest bardzo dobra.
1: Patrz, tam się nie sprawdził, a tu tak sobie świetnie daje radę. Czyli tak? Jaka jest nauka?
2: Czy coś poza sportem się dzieje na świecie?
1: No pewnie, że
0: no wiadomo, paliwo tańsze, trzeba już na stację benzynową w całych kolejkach stawać, ale jest jeszcze historia senna z województwa podlaskiego. Mhm. Dokładnie z Suwałk. Mhm. Suwalscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie śpiącym w zaparkowanym samochodzie. Co więcej, pan się przykrył kocem, który w samochodzie znalazł.
2: Może z żoną się pokłócił.
0: No nie, złodziej. Nie zdążył zrabować auta już tak.
2: A włamał się do tego samochodu?
0: No tak.
2: Ale to jaki porządny złodziej, no?
0: Czemu porządny?
2: No bo jak chciało mu się spać, to nie jechał z ledwo co oczy na zapałki, tylko się przespać.
1: Nie rozbił auta,
2: bardzo dobrze.
1: Porządny złodziej.
2: Pierwsza Żeby zmiana. Wszędzie tacy porządni złodzieje,
1: jak
2: Suwałka.
1: Tata mi kiedyś o takich mówił.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: 12 minut do godziny 7, aż mi się przypomniało, żeby samej się umówić do fryzjera, jak przeczytałam dzisiejsze
4: zgłoszenie. Na kiedy się umawiasz?
3: Na jutro.
4: O, dobra, czekaj, ja sobie zapiszę. Pojutrze powiedzieć, że była u fryzjera.
5: Okay. Ale zmieniasz kolor, czy tylko fryzurka?
3: Nie.
5: Nikt nie zauważył.
4: Agata kolor. Napisała do nas na voxfm.pl. Moja przyjaciółka ma dzisiaj fryzjera na godzinę 8.
5: O, no, zaraz.
3: Ale co? Nie ma fryzjerki?
4: No, rozchorowała się, ale słuchaj, ja zastąpię. Jestem gotowy.
5: Mariusz jest świetny.
6: Tak, słucham.
4: Halo, dzień dobry, czy ja z panią Moniką rozmawiam?
6: Przy telefonie.
4: Dzień dobry, pani Moniko. Pani do fryzjera była do nas umówiona, prawda? Na 8.
6: Ale o czym pani w ogóle do mnie mówi?
4: Wie pani, bo jest taka sytuacja, że no koleżanka, która miała panią wstydzić, no niestety dzisiaj nie może, bo no zachorowało jej się.
6: No ale to chyba coś nie bardzo, to chyba ona powinna do mnie zadzwonić, a nie pani.
4: No się rozchorowała, więc ma zwolnienie, i ja chciałem zadzwonić, bo ja mogę panią ostrzec. Jeżeli by pani, ja się uczę, przyuczam się do zawodu, bo w ogóle ja się przepraszam, bo ja się nie przedstawię, Mariusz Bołądź. Czy pani byłaby, znaczy ja panią ostrzegę, tak? Dlaczego pani się śmieje?
6: Bardzo chętnie, w takim razie możemy się umówić, nie? Jak najbardziej.
4: Super, no bo ja zapraszam w takim razie na 8. Ja wie pani, no tam jakieś śmeruchy przestrzegałem, chyba nie leczało dobrze.
6: Nie, no mam nadzieję, że fryzura będzie luks.
4: No przepraszam, a pani długie włosy ma?
6: Bardzo długie.
4: A ja na długich jeszcze nie ćwiczyłem, ale to dobrze. To dobrze, tak poćwiczę. No to wie pani, no człowiek uczy się przez całe życie, no.
5: Mariusz.
6: Dobra, spoko.
5: Przepraszam
6: spoko
5: pani. Mariusz, tak? Jak ty strzyżesz psy i strzyżesz owce, to nie jest to samo, naprawdę.
4: Jakie to samo?
5: Nie to samo, tam jest krótki włos.
4: No tam jest włos, tu jest włos.
5: Trochę finezji, znajomości, rozumiesz, to jest twarz, a tam twarzy nie znajdziesz, także to nie jest dobry pomysł.
6: No, mi się wydaje, że chyba nie, jeżeli owce, to odpada raczej.
5: Nie, ale
4: bardzo ładne owieczki.
5: Podstrzyk by ładnie
4: było. Przystojne są.
5: Jakby pani chciała krótką fryzurkę, to mistrz.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć, Monika.
6: Kto mnie wkręcił? Właśnie tak coś mi...
4: Radio Vox FM cię wkręciło, a możesz podziękować Agacie, bo to ona ciebie zgłosiła.
6: Ja wiedziałam, że to ona, tego po prostu nie chciałam kontynuować tę rozmowę.
3: I bardzo słusznie.
6: Byłam bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i jaka fryzura wyjdzie.
3: My też jesteśmy ciekawi, umówcie się poza anteną.
4: Ja bym chętnie poćwiczył. Ja
6: Dzięki.
5: Mariusz, jakiego znam w życiu.
6: Poproszę do tego pana numer telefonu, to się z nią umówię.
4: 609-869-869, zapraszam serdecznie.
3: A dla ciebie 500 na prezent marzeń.
5: Prezenty mamy.
6: Jezus, dzięki serdeczne, będzie fryzura.
4: Miłego dnia życzymy, cześć.
6: Dzięki, pa.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: skoro zabiorę cię do rana, to mam pewną propozycję.
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa. Od rana.
3: No tylko nie mów, że do.
0: Nie, rano. Rano, poranek, ranny, to dzisiaj zakazane słowo dla nas.
2: Aha.
0: Co wy na to?
2: A czekamy się, pierwsza
3: no
2: zmiana.
3: Spoko, może być, to może być. To dobrze, będzie trudno.
2: Będzie
3: co
2: trudno.
3: Z tego, że pierwsza zmiana?
2: No bo to nie ma tam ranka.
0: Jeżeli któryś z naszej trójki powie słowo rano albo jakąś jego wersję, to piszecie na 698-6986.
2: Rano to nie znaczy wcześnie.
0: Ranny, rano, poranek, to są dla nas zakazane
2: ranny
0: słowa.
2: Ranny też, czyli jakby dostał serią z CKM-u. Okej.
1: Okay. Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów, a do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
14: W 29 te urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Reklama. Rosja znów grozi i prowokuje. Kreml wysłał komunikat z ostrzeżeniem dla obcokrajowców. Kierowcy, zróbcie głośniej, na trasach mgły są spore utrudnienia. Literacka Nike dla Szczepana Twardocha. Pisarz został nagrodzony za swoją powieść Nul.
0: Jest minuta po godzinie 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
18: Polska znów poderwała myśliwca, a do mieszkańców Lubelszczyzny rozesłano alertę RCB. Wszystko przez kolejny ostrzał Ukrainy niedaleko polskiej granicy. MSZ nie ma złudzeń, Kreml próbuje zastraszyć Europę. I to nie tylko takimi atakami, ale też komunikatem, który został rozesłany w weekend. Moskwa ostrzegła w nim obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem na Ukrainie. Podobne groźby były kierowane przez Rosjan już w maju tego roku. Z tym tematem nasz reporter Michał Rawa.
19: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
18: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alertę pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Dzień dobry.
18: Dzień dobry, Michale. Powiedz, gdzie jest najgorzej?
20: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
21: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
20: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
18: Relacjonował Michał Skolimowski. Był pijany i rozbił motorówkę o pomost podczas regat nad zalewem w Kobylej Górze w Wielkopolsce. Mężczyzna stracił panowanie nad łodzią podczas zawracania.
22: A następnie wpadł do wody. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, wydmuchując 0,53 mg na litr alkoholu. Doznał on obrażeń ciała powyżej 7 dni. W związku z powyższym został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
18: Mówiła Magdalena Domerecka z komendy w Ostrzeszowie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. W wiadomościach zaproszeni na poranną ósmą rundę w Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej będzie dziś Leon Komornicki, generał w stanie spoczynku, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednym z tematów będzie ewentualny powrót powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej. Tego domaga się m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Początek rozmowy minutę po ósmej w Vox FM i na voxfm.pl. Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
23: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
18: Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i sprzęt wojskowy na front.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: I tak jak Marta wspominała, uważajcie na mgłę. Widoczność w wielu miejscach poniżej 50 metrów nawet jest, na przykład na A2, jak
2: donosicie. Potwierdzam.
3: Ale to tylko o poranku, w ciągu dnia przejdzie i będzie całkiem sympatyczna pogoda. Tak. 22 stopnie nawet na południu Polski mogą się na termometrze pojawić i sporo tam słońca. Na północy trochę więcej chmur, ale chmur bezdeszczowych.
2: Okej, znasz się też troszeczkę na szyi, przepraszam, bo boli.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Julia Chrem.
0: Konrad Piwowarski.
2: I taki zadymiony Pawelec.
0: 5 minut po godzinie 7.
25: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
26: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: To się nazywa mistrzowska forma. To jest tak jak nasi siatkarze, tak? Że są jednak ludzie, którzy są mistrzami w pewnych dziedzinach życia, tak?
3: Na chwileczkę oddaliśmy jej, że tak powiem, koszulkę lidera.
4: Ja się nie przyznaję. Jeżeli złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, jak powiedział klasyk.
2: Spokojnie, mamy tutaj VAR.
3: Tak.
2: System VAR działa. Zakazanym słowem dzisiaj było rano, poranek. No i w prognozie
4: ale to tylko
3: poranku.
4: W ciągu dnia. To nie był mój głos.
3: To nie był mój głos.
4: To ktoś inny.
2: To było na VAR-ze w zwolnionym tempie już.
3: Do poranku.
4: 13 minut po godzinie 7. Tak, jest poranek. Już można to mówić legalnie. Daga wysłyszała, że powiedziałam poranek. No jak mogłaś, Daga?
5: No jakoś tak mi się spodobało to słowo w twoich ustach.
4: No wiesz, widzisz, no.
3: Ale powiedz mi, lubisz, bo pewnie pierwszy raz brałaś udział w tym programie, próbowałaś wygrać, czy wielokrotnie?
5: Już mi się kiedyś udało.
2: Czyli doświadczona zawodniczka. Jak mówiłem, że są mistrzowie i mistrzynie w swoich dziedzinach.
3: Kobieto, powiedz, lubicie czekać na takie słowo, kiedy my się pilnujemy i pamiętamy? Czy właśnie większa zabawa jest wtedy, kiedy totalnie zapominamy i nagle strzelimy tak i nawet powtórzymy kilka razy, bo w ogóle zapominamy, że to jest zakazane słowo?
5: Ja odstawiam tą drugą opcję. Jak mi się uda, no to strzelam i ja. Jak mi się nie uda, ktoś inny wygra.
2: No i się dzisiaj udało. A jak tobie ten poranek poniedziałkowy mija?
5: Bardzo dobrze, nie narzekajmy. Zawsze może być gorzej.
3: Oczywiście.
4: Kawusia już była, czy dopiero przed?
5: Jestem w trakcie kawy. Ojej, za parę minut wychodzę.
3: Nie, Kawusia, Dwojusia wychodzisz.
2: Paweł!

0: No dzisiaj by przydałby się taki super bohater, który by przedmuchał tę mgłę.
1: A myślałam, że poniedziałek, żeby przedmuchał
0: no
1: do wtorku.
2: To jakiś, to nie ma takiego odkurzacza, żeby to wciągnąć, albo żeby to
0: jakby przedmuchać. Jakby ktoś mleko rozlał dzisiaj w większości kraju, tak to wygląda
2: tak,
0: o poranku.
2: Mąką rzucił, cokolwiek.
1: Także noga z gazu, żeby było trochę bezpieczniej. 22 minuty po godzinie 7, dzisiaj poniedziałek. Kto z dalej sezonu czas wakacyjnego oszczędził sobie urlop? To jest no, szczęściarzem. I muszę powiedzieć, to takiej osobie zazdroszczę.
2: Mam, zazdrość
1: i kto
2: mi
1: na przykład w tym w miesiącu planuje sobie wybrać się na urlop, to też zazdroszczę.
2: A dlaczego mówisz o tym?
1: Mówię o tym, aha, bo nie tylko ludzie urlopują.
2: Aha.
1: Tak przynajmniej wyczytałam w internecie.
2: Dziki pies.
1: Nie dam rady tego powiedzieć.
2: Dziki pies.
0: W miejscowości Wielgłowy się pojawił.
2: Czy Polska?
0: Na wakacje sobie przyjechał, miał rzeczywiście urlop, no wyszedł z lasu.
2: Miał ola?
0: No ale jak jest urlop, no to co?
2: No co, no to wiadomo.
1: No to co, drink bar, basenik.
2: Bliziutko jest, powinien
0: no
2: być przy basenie.
0: No i rzeczywiście strażacy z OSP w słupkowach zostali wezwani do takiego dzika, który się pluskał w basenie. Nie wiedzieli, jak on tam wszedł.
1: Basen nie jego, więc tutaj doszło do włamania.
2: Słoneczko, wyskocz po jeszcze jakiś ten dobyć, jakieś mydełko, ewentualnie szamponik na włos, cokolwiek. Dawaj maleńka tutaj i potem trzeba będzie wysuszyć.
3: Pierwsza zmiana.
2: O, jak miło.
0: I właśnie takiego poniedziałku wam życzymy, moi drodzy.

0: Dzień dobry, ekipa, w poniedziałek, Seweryn z tej strony. Ja chciałem odnośnie urlopu się wypowiedzieć, bo jestem częściowo z tej grupy, która właśnie zaoszczędziła podczas wakacji urlop na późniejsze terminy.
1: Zazdrościmy.
0: Ale również należy do grupy, która, że tak powiem, jeszcze nie zaoszczędziła pieniędzy, aby na ten urlop dalej wyjechać.
2: No to jak to jak na dziko tam.
3: Taki paradoks.
2: Podajmy mu adres tego basenu.
1: Gdzie dzik był?
3: No dzik zwolnił, bo go wyjęli w końcu z tego basenu, no, więc jest zawsze jakaś
1: okazja. Teraz może
2: przyjadą, wyciągną cię, prawda. Wysuszą, odwiozą do domu.
3: Tylko boję się, że temperatura wody może nie być jakaś super.
1: Ale przestań, ludzie jeżdżą nad polskie morze w wakacje. No, tak.
3: A to prawda,
1: łącznie ze mną.
3: Dzisiaj o poranku na Helu było najcieplej.
2: W basenie na pewno jest cieplejsze.
3: Całe 12 stopni.
1: Czyli jednak warto. 3 minuty nie do godziny 7.30.
2: Chud daje gwarancję, że nie ma meduz. Tak strzałem.
1: To my mamy teraz gościa specjalnego, Rysiu Piwek.
4: Kto się najbardziej obija w pracy?
2: O.
1: 609-869-869. Nie piszcie o swoich szefach.
2: Tyle o mnie.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM. Autopromocja.
5: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parowniczej do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: 7:30 na Vox FM Zegarze. To czas na wiadomości Vox FM, a zapraszam Marta Kiermasz.
8: Tragiczny pożar w Chojnowie na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Około godziny 21:00 strażacy dostali zgłoszenie o ogniu w bloku na pierwszym piętrze przy ulicy Paderewskiego. Część mieszkańców ewakuowała się sama, pozostałych wyprowadzili strażacy. Ogień ugaszono na miejscu, pracuje prokurator. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwińsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Usterka nastąpiła około 4 rano. Na miejscu pracują ekipy naprawcze. Pociągi dalekopieżne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej i z opuszczonymi pantografami. Na tablicach rozkładów są opóźnienia, nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej będzie dziś Leon Komornicki, generał w stanie spoczynku, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednym z tematów będzie ewentualny powrót powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej. Tego domaga się m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny 1 punkt.
10: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
8: Mówił Marcin Bułka. Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2. Polak wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie. Złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył 6. w historii, a 2. z rzędu tytuł mistrza Polski.
11: Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko. Bardzo się cieszymy.
12: A Pator wygrał, będzie miał to mistrzostwo.
8: Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
9: Pierwsza zmiana. Od rana.
7: Ryszard, przypomnimy.
13: Kto się najbardziej obija w pracy?
7: 609 869 8692 27 minut do 8.

0: Ale ten czas dzisiaj szybko leci, 21 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM.
1: Szczególnie o poranku, bo można.
2: Dobra, to przypomnijmy pytanie od Rysia.
3: Kto się najbardziej obija w pracy?
1: O, u nas u. Piotrek. To nas bardzo dobrze.
2: Politycy na wiejskiej.
0: Dyrektor do spraw niepotrzebnych.
1: O, bardzo ładne.
2: Kierownik.
0: Kto Paweł.
1: Kto tu napisał Paweł? Właśnie, ja nie rozumiem, ja nie... A, to ty, słoneczko moje, wysłaliście SMS-a nawet, żeby zaznaczyć.
0: Młotek.
2: Tapicer.
0: Nie, że Paweł to młotek, tylko młotek się obija w pracy.
1: Bardzo dobrze. A tak, no masz rację. No? Kolana się też obijają w pracy czasami.
0: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Kto się najbardziej obija w pracy? Pięściarz. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
3: Ała!

0: 6-0.
1: To milion.
2: Tak było w piątek. Wielki sukces Polaków.
1: 6-0.
2: Myślałem, że 6-0. Wygrali z Rumunami, także wielkie brawa. Naprawdę na ten sukces musieliśmy troszeczkę poczekać, ale to nic, no, trzeba to docenić.
3: Ja się zgadzam z opiniami w internecie, że to jest taktyka dla nas. 11 na 10, musimy zawsze grać i wtedy będą sukcesy.
1: Ale ty jesteś złośliwy, więc ty tego nie widzisz.
3: Co?
1: Genialne wprowadzenie Roberta Lewandowskiego.
2: Genialne.
1: Który załatwił po prostu eliminację jednego z zawodników.
2: Po prostu genialne.
1: Wiedział, jak to zrobić. Tak naprawdę ja nie wiem, dlaczego tamten dostał czerwoną kartkę, ale...
3: No bo musiał. Jeżeli sędzia odgwizdał faul tam, to musiała być czerwona kartka.
1: Aha, okej.
3: Bo był ostatni Robert Lewandowski i szedł
1: Mistrzostwo świata, jak wyeliminował, no. A potem sobie patrz, wszedł w kolejnym meczu.
3: Trzecia, a później sobie załatwił. Wolne w poniedziałek.
1: Mistrz.
3: Komu by się w poniedziałek chciało pracować, tak?
1: Mistrz, jak on to robi?
3: Żółtą karteczkę.
1: Tak, my wszyscy myślimy, że on gra tylko w piłkę, a on myśli, po prostu on kombinuje. On wie dokładnie, teraz wraca do Stanów Zjednoczonych zarobić swoje miliony dolarów, tam czekają na niego.
2: No właśnie, bo dzisiaj o 20:45 kolejny mecz reprezentacji Polski, naszej przyszłości świetlanej, no ale Robert nie zagra.
3: Robert już wrócił do Stanów, no ale to sprawił tym swoim powrotem pewien problem swojej żonie.
2: A ona była na lekcji baczaty?
3: No właśnie nie, znaczy gorzej, bo okazuje się, że w czasie jego nieobecności ona zarządziła przeprowadzkę, bo oni do tej pory mieszkali w hotelu.
1: On nie wiedział.
3: Tak, no ja nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział, ale opublikowała w internecie filmik, że ono w związku z tym, że mąż wcześniej wraca z pracy, z delegacji, to ona musi przyspieszyć tę przeprowadzkę i ja się teraz zastanawiam.
1: Ona musi zdążyć, bo on się pewnie nie chciał zgodzić. No.
3: Ale pytanie,
1: tak,
3: czy oni razem się przeprowadzają, czy ona jego wyprowadza?
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Po co by to przyspieszała?
2: Już dość rozstań w świecie gwiazd.
1: Czy tam w związku mógł się pojawić jakiś jeszcze jeden napastnik?
2: 11 minut do godziny 8. Modern Talking, gramy dalej.

0: proszę się bawić. Można sobie w taki sposób polepszyć trochę ten poniedziałek. 4 minuty do godziny 8.
1: No, pięta pazur, tylko ostrożnie, jak będziecie jechali samochodem, bo to się może źle skończyć.
2: No właśnie, 609-869-869. Dajcie znać, czy przewiało już te mgły, czy jeszcze dalej wiszą nad całą Polską.
1: Gdzie widać niebo?
2: Mobilki, jak tam widoczność?
0: Czy są mgły, czy nie, to na drodze i tak trzeba uważać, więc wy też uważajcie.
2: 3 minuty zostały do 8, to Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
16: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
15: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Reklama.
0: Dogaszanie wciąż trwa, to w Lubuskiem płonęła hala magazynowa. Rosyjski dron znów uderzył w most północny, to w Kijowie. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach też 8 runda Vox FM. Zaprasza Karolina Pajączkowska.
2: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszenie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczynę pojawienia się ognia.
20: Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię pożarzyska, no musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu. To, co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, ani jeżeli chodzi o mieszkańców, ani jeżeli chodzi o samych ratowników.
0: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne, niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Rosyjski dron uderzył w most północny w Kijowie. To drugi atak na ten most w ciągu ostatnich dwóch dni. W Kijowie przebywał w tym czasie kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
1: Ósma runda.
0: Gościem ósmej rundy dziś generał Leon Komornicki, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na rozmowę zaprasza Karolina Pajączkowska. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. No, panie generale, w takim razie szybkie pytanie. Widzimy ostrzał infrastruktury cywilnej w Kijowie. Czy takie cele będą się powtarzać? Czy ta zima będzie przełomem na tej wojnie?
22: Tak, no Rosja przystąpiła do wojny totalnej, czyli do ataku na Ukrainę o charakterze wyniszczających to, co stanowi fundament czy bazę rozwoju społeczeństwa, więc infrastrukturę krytyczną, energetyczną, tak, oraz przemysłową, gospodarczą Ukrainy, w tym przemysł obronny, mający na celu załamanie się ukraińskiej gospodarki, która też jest oczywiście w głębokim kryzysie, i ukraińskiego społeczeństwa.
21: I tutaj widzimy, że przyjeżdża do Kijowa kanclerz Merz i zapowiada ogromny pakiet. To jest 1,5 miliarda euro na tylko przetrwanie tej zimy i najbliższym czasie. Chciałoby się powiedzieć, że Niemcy to mają timing, bo na początku nie pomagali, a dzisiaj bardzo otwarci są.
22: No oczywiście, że przyszła refleksja, dobrze, bo zaczynali od rzeczywiście zardzewiałych hełmów, które tam gdzieś im zalegały. Natomiast nieprzypadkowo to jest, przecież to jest wyjątkowo koniunkturalna oczywiście pomoc. Tutaj nie ma żadnych sentymentów, bowiem Niemcy zainwestowały w przemysł zbrojeniowy w Ukrainie, chciałem zauważyć, 13 miliardów euro. A więc to jest niemała kwota.
21: Czy szykuje się jakiś sojusz obronny, to znaczy produkcja broni pomiędzy Niemcami a Ukrainą?
22: Tak, no na dobrą sprawę to jest widoczne w wszystkich przestrzeniach tej politycznej, ale też gospodarczej, właśnie co stanowi przemysł obronny. Niemcy tam sporo zainwestowali już najnowsze technologie i korzystają z doświadczeń ukraińskich, właśnie jeżeli chodzi o współczesne pole walki, tego uzbrojenia, które Ukraińcy już stosują.
21: Pamiętamy sojusz niemiecko-ukraiński z roku 1939-1941. Nie był on korzystny, ale może przejdźmy do baz wojskowych.
22: No, to jest bardzo ważne, pani redaktor. Muszę się do tego odnieść. Właśnie Ukraina tutaj podejmie wysiłki, żeby wejść w nasze buty, czyli być w tej przestrzeni wschodniej flanki Europy. Ja już nie mówię o NATO czy Unii Europejskiej. Państwem moderatorem wpływającym na układ sił tej przestrzeni, która jest na styku z Rosją. Tak? Gdzie te państwa łączy wspólnota zagrożeń. Ukraińcy na skutek naszej takiej defensywy w tej przestrzeni, tak, przejmują inicjatywę strategiczną i właśnie stają się tym partnerem, tym samym dla Niemiec.
21: O tym, czy jest to zagrożenie dla Polski, to może już nie będę dopytywać, bo kwestia baz wojskowych, amerykańskiej bazy stałej, widzę ministra Przydacza, który mówi, polityczna decyzja w tej sprawie została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Czy my zobaczymy 15 tysięcy żołnierzy mieszkających na stałe w Polsce amerykańskiej?
22: Właśnie. Wtedy uwierzę, jak zobaczę. Ja na razie deklaracje polityczne przy tej niestabilności Stanów Zjednoczonych w przestrzeni geopolitycznej, bo już ta wojna miała być Iranem zakończona parokrotnie, już były te deklaracje zgłaszane i także tutaj wobec Europy padały określone deklaracje i póki co one nie ujrzały światła dziennego.
21: 1 października na forum waldajskim przez 3,5 godziny przemawiał Władimir Putin i on mówił m.in., że atak jest obroną. No i tutaj słuchał pan tego wystąpienia. Co my możemy z niego wywnioskować?
22: To, że Rosja nie zrezygnowała z tych celów politycznych, bo od tego trzeba zacząć. Wojna przecież to jest przedłużenie polityki, a nie wojna jest wojną tylko dla siebie, a dla generałów czy też polityków, którzy kochają rozlew krwi i zniszczenia. Tak jest polityką. No więc tym samym Rosja nie zrezygnowała z tych celów, które sobie postawiła, rozpoczynając wojnę w Ukrainie, i traktuje atak jako obronę. Jako obronę, zresztą to by brzmiało w tym wystąpieniu. Tak, i to, że Putin tutaj też jednoznacznie powiedział, że nie dla Europy w Rosji, ale tak dla Europy z Rosją, czyli
21: rosyjskiej Europy.
22: Tak jest.
21: Więcej na kanale Super Ring. Zapraszamy państwa na audycję.
0: Przyszła refleksja, bo zaczynali od zardzewiałych hełmów. To jest koniunkturalna pomoc, tu nie ma przypadków. Niemcy zainwestowali w system obronny na Ukrainie. Tak o gigantycznej pomocy wojskowej dla Kijowa ze strony Niemiec mówił przed chwilą w ósmej rundzie generał Leon Komornicki. A dalszą część programu możecie śledzić na vox.fm.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Są dobre informacje, bo te mgły tak troszeczkę przewiewa, dajecie znać. Chorzów, Siemianowice, Katowice, piękne słońce. Podobno okolice Wieliczki mgły brak, no ale to w kopalni nic dziwnego, że mgły nie widać.
4: Ale Adam napisał, że parę minut po wejściu do budynku mgła sama znika z okularów.
6: O. No tak, jak te mgły miną, to przyjdą chłody. Także chociaż ja bym trzymał
4: jakie chłody? Jakie 22 chłody? Stopnie Celsjusza na południu kraju to są chłody?
2: Co ty gadasz? No.
6: Sprawdzę jak jutro.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Julia Hren.
2: Konrad Piwowarski.
6: Oj, głupi ja, macie rację. Paweł Pawelec.
4: 7 po 8, dzień dobry.
23: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
24: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: 13 minut po godzinie 8.
1: Szczęśliwych, jak, dodaj.
0: Wiadomo, że zawsze szczęśliwych.
1: Jak,
0: i jak przeglądam internet, to zastanawiam się i tak mi się wydaje, że tym zwierzętom dzikim to się u nas w Polsce nie podoba.
1: Podoba się, jak dlatego się... tak się rozprzestrzeniają, tak rozpełzają. Tak,
0: dziki chcą się rozmnożyć.
1: Penetrują.
2: Penetrują miasta.
1: No dokładnie. Baseny.
0: I koszy na śmieci.
2: Tak mówiliśmy
1: tak
2: o basenach.
1: Kto wie, być może o chomikach powiemy.
2: Jakie to były świnki wietnamskie, a, uciekły komuś też, tak?
1: Świnki
0: tak.
1: Się pomylił.
0: Złapali 3, a 4 uciekły niestety.
1: Wolność, rządzi, wolno!
2: Mało tego. I kolejny taki przypadek. Jakaś kumulacja się zrobiła. Mhm. Może no. Przez tę mgłę, ale uciekł płetwal.
0: Płetwal?
1: Płetwal.
0: A skąd on niby uciekł?
1: O rany.
2: Na Mazurach, w Orzeszu, tam jest jezioro.
1: Jest.
2: To musiał uciec. Jak? No. Jak w nocy on... zwiał z domu, ma na imię Gustaw. Powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki.
0: A ty jesteś może pewien, że to jest płetwal?
1: Płetwal?
2: No chyba tak, no.
1: Wiesz, jak wygląda płetwal?
2: No wiem, taki...
1: Duży ssak.
2: Taki wieloryb, no. No nie?
1: Tak.
2: Ja chcę pomóc w poszukiwaniu. Ja morza? Zawsze chciałem zobaczyć wieloryba.
1: A to co, on ekspresówką uciekał?
0: Jakoś wydaje mi się, że mogłeś się przesłyszeć.
2: No jak, no dobra, to ja zadzwonię dopytaj. I się dowiem, dopytam się.
0: No to dzwoń.
3: Tak, słucham.
2: Halo, dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tych poszukiwań.
3: Dzień dobry.
2: Chciałem się spytać, czy już się znalazł, czy nie.
3: Nie, niestety nie.
2: Wie pani, bo ja mogę pomóc, bo ja mam łódkę, mam sonar, to mogę pomóc na jeziorze poszukać tego płetwala.
3: Wie pan, na jeziorze, nie wiem, chyba on raczej nie dotarł do jeziora. Gdzieś tu dostaliśmy sygnał, że na ulicy Mazurskiej się kręcił, gdzieś tam w chasztach, w krzakach, ale no dziękuję za telefon, ale myślę, że tutaj raczej on, raczej krzaki i takie rzeczy gdzieś tam się
2: jak
3: chowa.
2: Jak to płetwal w krzakach?
3: Nie, to nie płetwal, to jest serwal. To jest serwal.
2: A, przepraszam, bo ja usłyszałem, to ja źle usłyszeć musiałem, bo ja chciałem na łódce szukać. A ten serwal, to jak to wygląda?
3: Wie pan co, to taki kot duży, jasny, centkowany na długich łapach.
2: Okej, dobra, i gdzie szukać? Czy jaka ulica?
3: No wie pan co, ulica Mazurska, tutaj z Zatorami, nie wiem, Grądy, te okolice, nie?
0: A on reaguje na swoje imię?
3: Reaguje, ale on to może być bardzo wystraszony, nie? No ale reaguje, no.
1: To kiciuś jest.
0: To
1: jest kiciuś. Nie.
2: Tak krzyczeć? Tak. Czy bardziej? Czy
3: no
2: tak,
3: tak, tak, tak.
2: Gustaw.
3: Po prostu Gustaw.
1: Gutek po prostu. Gutek. Tak, ja bym wołał Gutek, pewnie Gutek wołaliście na niego. No. Jak był malutki. No to mi się te lata przypomnę.
0: Dobra, to my bierzemy się do roboty, nie?
2: No tak, no. No. Gustaw!
3: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. Bardzo proszę. Może pani na nas liczyć na bank.
2: Pozdrawiamy Radio Box FM.
3: No, dziękuję.
1: My bardzo chętnie pomożemy. Ja to się kocham w kotkach.
4: Pierwsza zmiana.
2: No dobra, pomyliłem się.
1: Nie jednak.
2: Serwal.

0: 22 minuty po godzinie 8, a ten utwór to specjalnie na cześć tych bananów, które już nie będą czarne.
1: Gdyby miał być utwór ekstazego na cześć bananów, to jednak nektar z banana bym wybrał.
0: A, to prawda.
1: A o bananach chcielibyśmy wam powiedzieć, bo wiemy, że pora śniadaniowa, tak?
2: Było kiedyś taki przesąd był, że węże jadowite gryzły banany i trzeba było uważać nad czarnymi końcówkami.
1: No właśnie, i podobno teraz banany nie będą brązowiały. Już niedługo do sklepów w Wielkiej Brytanii mają trafić nowe banany, które nie będą brązowiały.
2: Co ty gadasz?
0: Tak, zrobili im tam jakiś szacher-macher w laboratorium i udało się takie banany stworzyć.
1: Tak się chwalą naukowcy.
2: One nie będą brązowiały, a my nie będziemy się starzeć, tak?
0: No tak,
2: nie,
0: dokładnie to jest taki gen.
1: Nie!
2: To dajcie kilo!
0: Znaczy, taki gen, że się banany nie starzeją, więc być może za parę lat...
1: No, ale ja nie wierzę tym naukowcu.
0: Nie?
1: Jak zjesz, to i tak będzie brązowiał ten banan.
2: Leciutko!
3: Pierwsza zmiana.
1: Pozdrawiamy tych, co jedzą śniadanie.

0: coś dla tych, którzy dzisiaj zaspani, spóźnieni do pracy, pędzą i pędzą, to informujemy. 25 minut po godzinie 8, zaledwie 25 minut się spóźniliście, więc już nie ma co się spieszyć.
1: Jak jesteśmy w tematach jedzeniowych, bo o bananach było przed chwilą, to chciałam się pochwalić pewnym szlachetnym czynem, którego wczoraj dokonałam.
2: Czekaj, co mogła zrobić? Coś umyłaś, wysprzątałaś?
1: No, nie. Co w tym szlachetnego? Nie, byłam wczoraj na spacerze w lesie.
0: Okay.
1: Byłam na spacerze w lesie.
2: Zebrałaś śmieci z lasu.
1: To też nie. Ale idąc na tym spacerze,
2: Nie można tak robić.
1: Zauważyłam takiego pięknego, dorodnego grzyba. Sezon grzybiarski. I wyobraźcie sobie,
2: że
1: ponieważ. Tak. Ponieważ byłam na spacerze, to stwierdziłam, że ktoś na pewno przyjdzie na grzyby i sobie tego grzyba zabierze. Beruj, ja go zostawię.
0: I co, mamy ci dziękować za to, że zostawiłaś mu homoras robotnikowego komuś, tak?
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Skąd wiedziałeś? Zmiana.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Wpadaj do Lidla

0: To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer. 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni. 249 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
3: 8.30. Marta Kiermasz, wiadomości Radia Vox FM, na które serdecznie zapraszamy.
4: W Świnoujściu rozpoczyna się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Chodzi o 5 min o wspólnej wadze 3,5 tony. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
5: Podczas tej akcji nie wolno przebywać w wodzie. Od miejscowości Albek w Niemczech poprzez Świnoujście do Międzyzdrojów. Natomiast na plaży można spokojnie przebywać.
4: Akcja potrwa do czwartku. W wiadomościach dzisiejszych maksymalne ceny paliw, podobnie jak w weekend, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, a oleju napędowego 7,88. Jutrzejsze ceny poznamy dzisiaj około południa. Również dzisiaj rusza Tydzień Noblowski. Około 11.30 poznamy laureata z dziedziny fizjologii lub medycyny. Jutro fizyka, a te najbardziej wyczekiwane nazwiska pojawią się w dziedzinach literatura i pokojowa Nagroda Nobla. Wręczenie tych wyróżnień zaplanowano na czwartek oraz piątek. Tydzień Noblowski zakończy się 12 października. Wtedy poznamy laureata z dziedziny ekonomii. Odrodzenie Igi Świątek. W drugim secie przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia. Mimo to Polka wygrała z Doną Vekić 4-6, 7-6, 6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Chorwatka wygrała pierwszego seta i pewnie szła już po zwycięstwo w drugim. Polka odwróciła jednak losy spotkania. O ćwierćfinał zagra teraz ze zwycięzczynią meczu Jović-Rahimowa.
6: Pierwsza zmiana.
3: Coraz bliżej 9:28 pozostało do niej

0: Ja chciałem serdecznie przeprosić wszystkich słuchaczy.
1: Za co?
0: Za to, że podałem godzinę tym spóźnionym kilka chwil temu. I Monika słusznie tutaj zauważyła, że nie powinienem podawać godziny w ten sposób, że jest 8.39, tylko jest 7.99 aktualnie.
1: Więc jeżeli ktoś ma na 8, to jeszcze wciąż się nie spóźnił.
2: No w sumie, jeżeli szef przychodzi na 10, to jesteście kryci. Tak jak u nas. Ja.
1: A my tymczasem przenosimy się chwilowo do Suwałk, ponieważ tam nastąpiła...
2: Biegun zimna.
1: Nie wiem, jakieś kombo, czy jak to powiedzieć. Ponieważ panu ktoś ukradł rower.
2: Tak. Rower.
1: Więc ten pan postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość.
2: Pięknie.
1: Parę dni później podobny rower stał pod sklepem, z którego wychodził.
2: Bierzmy sprawy w swoje ręce.
1: Tak, to jest mój rower, biorę.
2: Poznaję przecież, wszystko ma swój.
1: Okazało się, bo okazało się, że to nie był jego rower.
2: Okej.
1: Okay. Więc ten pan miał ukradziony rower i ukradł rower.
2: Ten
1: a to wszystko oznacza, bo to wszystko się działo w województwie podlaskim.
2: Rozumiem. Aha. Czyli on miał wcześniej rower kradziony, o czym nie wiedział, tak? I ukradł rower kradziony.
1: On ukradł dla niego rower.
2: No, kradziejowi. Mogłabyś mi to poza anteną jeszcze troszeczkę
1: wyjaśnić? I to ma
2: wyjaśnić,
1: podwójne znaczenie teraz.
0: Rozrysuj to.
2: Podwójne znaczenie ma. A, jeszcze
0: ale
2: coś
0: dla
2: takiego.
0: Mnie się podoba. Jak
2: co na

0: Kurczę, ale numer ile wtedy lat miałem.
1: Że, i ja muszę jeszcze raz wytłumaczyć, o co chodzi z tym rowerem.
0: Nie, naprawdę.
1: Bo że ukradłem dla ciebie rower, bo ten pan dla niego ukradli rower, ale on też dla kogoś ukradł rower.
0: To był rower, mówiąc krótko, kradziony.
2: Ale coś jeszcze po Podlasku.
0: I rozumiem.
1: Nie mogę takich rzeczy, to po 22.
0: Facet był wzburzony, że ukradli mu kradziony rower.
2: A propos wzburzony, ja jestem wzburzony.
0: O, jak ocean.
2: Dawidem Zrawicza.
0: Co Dawid Zrawicza czy
1: zrobił? Dawid wykradł te grzyby.
2: Ale on takie zdjęcia brzydkie nam wysyła. Tak. 3 pełne wiadra grzybów to ja jestem, zebranych.
0: A to mój kolega Jacek, też jestem wzburzony, przysłał mi cały bagażnik pełen grzybów. Chyba z 6 czy 7 koszy.
2: Ale przysłał ci
1: zdjęcie,
2: te grzyby?
1: Czy te grzyby?
0: Nie, zdjęcie grzybów. Nie, wpadł
1: to
0: na to.
1: To jest bezczelność.
0: To straszni ludzie są na tym świecie.
3: Pierwsza zmiana.

0: jednak nie pykło, to Powelec może pomóc w Kochaj albo Rzucaj. Przypominamy, Vox.fm.pl, tam można się zgłaszać, a po 9 kolejny odcinek. Kto dzisiaj?
1: Kto będzie bohaterem?
2: Zaniedbanie, jak zawsze, panowie. Ja już po prostu nie mogę znieść więcej tego typu zgłoszeń, ponieważ, no cóż się mogę powiedzieć, to jest mądry Polak po szkodzie. Mm-hmm. Mamy to do czynienia. Także wymarzona, wypatrzona kobieta, która na początku była nieuchwytna, którą ofiarował mu los, a później, kiedy doszło do wszystkiego, to wiesz co,
1: Po dziewiątej dowiemy się więcej.
2: Na półce z napisem Moje! Z Vox
3: FM. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Reklama. Nie zgadzają się na likwidację kolejnych zakładów. Przed resortem energii rusza dziś manifestacja górników. Najpewniej dziś usłyszy zarzuty. Prokuratura przesłucha kierowcę, który śmiertelnie potrącił pieszego w Nowym Sączu. A za chwilę też Małopolska, Wierni i Zgrojca protestowali w obronie proboszcza.
16: Godzina 9 na zegarach to czas na wiadomości w Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
15: Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Za godzinę rusza manifestacja górników i hutników ze Śląska oraz Bełchatowa. Pojawią się przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach.
17: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
18: Walczycie o całą branżę.
17: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
19: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji.
15: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dziś zostanie przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Chodzi o kierowcę, który w sobotę potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy w Nowym Sączu. Pieszy zginął na miejscu. Policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę.
20: Kierujący Volkswagenem poruszający się lewym pasem nie zatrzymał się i z prędkością wjechał na pasy, potrącając mężczyznę. Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, umarł na miejscu.
15: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z policji w Krakowie. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
0: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje! Dekorzu!
2: Oddajcie proboszcza! Oddajcie proboszcza!
15: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Zaznaczono, że zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne. Ksiądz miał pełne prawo do obrony, a decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół. Na chwilę po godzinie 9 mieszkańcy Świnoujścia usłyszą pierwsze wybuchy. Za kilka minut oficjalnie rozpocznie się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej na statku w bezpiecznej odległości. Jest nasz reporter Krzysztof Baziuniak. Krzysztofie, jak wyglądają przygotowania?
21: Akwen jest zabezpieczony przez jednostki marynarki wojennej oraz Straży Granicznej, a bezpośrednim wykonawcą neutralizacji będą nurkowie, minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców. Około godziny 9 nastąpi niszczenie pierwszego znalezionego niewybuchu. Wszystkie te miny znajdują się na głębokości 10 metrów.
15: W trakcie akcji nie wolno wchodzić do wody. Dreszczowiec z happy endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Dunę Vekić. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
22: Dzień dobry. Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
15: Relacjonował Michał Skolimowski.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: W Szczecinie 9 teraz.
16: Mgły powinno już przewiać, więc same dobre informacje będziemy prezentować. Moi drodzy, 20 stopni, tak mniej więcej dzisiaj w większości 20. Kraju powinno
25: nawet
16: się pojawić.
25: Nawet więcej jak termometr na słońcu położycie, bo będzie sporo słońca na południu Polski.
24: Zakopane 17, Suwałki 14, to tak troszkę tak.
25: W ciągu dnia?
16: Nie, no 16 podciągnąć. Nawet na Suwalszczyźnie może być.
24: Więc... Dobra, niech będzie. No niech będzie. Dobra, proszę, idziemy dalej.
25: Z matematyki z zaokrągleń to
24: w środę cieplej, chyba w czwartek deszcz.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Dopiero poniedziałek, a ty już o czwartku myślisz. Julia Chlen.
16: Konrad Piwowarski.
24: Paweł Pawelec i zapraszam na spotkanie z Kamilem, który będzie walczył o Karolinę. Wybrałem.
26: Pierwsza zmiana.
27: Od rana z Fox FM.
23: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: 16 minut po godzinie 9 to już czas na miłość w Radiu Vox FM, czyli kochaj albo rzucaj. Przed nami dziś kto walczy o kogo?
1: Kamil zaniedbał przez swój specyficzny charakter pracy, w której musi spędzać bardzo dużo czasu, co przekładało się oczywiście na pieniądze, a kobieta wymarzona, wypatrzona, której na początku nieba uchylał, z którą wszędzie wyjeżdżał, no właśnie została odłożona na półeczkę z napisem mój misio, moje,
2: no i w końcu
1: moje.
2: Karolina powiedziała dość, tak?
1: Tak, chce ode mnie odejść po wielu, wielu latach bycia razem, to nie wiem ile, bo wierzy w moją, nie wierzy w moją zmianę. Proszę Pawle, naprawmy to, bo już wszystko wiem. Brunet będzie starał się o bardzo długie, jak pisze, piękne nogi.
0: To dzwoń do Kamila.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Cześć Kamilu, Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
4: O, witam cię serdecznie, cześć.
1: No, ja już dzwoniłem wcześniej, tylko ty nie odbierasz. Sprawa z Karoliną aktualna?
4: Aktualna. O, wiesz co, ja, bo ja teraz widzę, że do mnie dzwonisz, bo jestem cały czas tak jakby w pracy.
1: Ja też, wyobraź sobie. A po pracy na pewno ci tego nie załatwię. Ha, ha, zażartował prowadzący. Ja zacznę od przeczytania kawałka twojego zgłoszenia. Od kilku miesięcy zaniedbywałem moją dziewczynę. To były takie drobne kałamstewka i przerzucanie wszystkiego na pracę. I właśnie w tej pracy jesteś.
4: Jak najbardziej.
1: Ale to co ty, Kamil? Zarabiasz taki ciężki hajs, że warto poświęcić wszystko dla tej roboty? Jesteś prawnikiem.
4: Nie.
1: Czekaj, jesteś stomatologiem.
4: Nie, zdradziłem. Nie. W handlu praca po prostu.
1: To handluje, ten żyje. Wiem o co chodzi.
4: Praca w handlu, że tak powiem, duże skupienie znak na klientach i tu jest z mojej strony ogromne zaniedbanie, a ona jednak wymaga większej uwagi. Jestem tego świadomy.
1: Jak ci to wypomniała i zrobiła ci malutką przerwę w miłości? Dawaj.
4: Powiedziała po prostu, że musi odpocząć, przemyśleć sobie to wszystko, bo już nie czuję tego. Nie czuję tego, że o nią staram, że zależy mi, tak? Nie czuła tej kobiecości. Po prostu nawet już kwiatka nie było od długiego czasu, więc sprawa jest poważna, naprawdę.
1: Czyli ona może powiedzieć definitywnie, że ty ją nie tylko zaniedbywałeś, ale mogła mieć wrażenie, że przestałeś być zainteresowany.
4: Tak, mogła tak poczuć. Mimo tego, że jej to mówiłem, to nie okazywałem.
1: Ale nie postanowiła sprawy jasno. Pieniądze, czyli hajs, albo ja. Popatrz na mnie. I tu ci się ładnie zaprezentowała. To sobie zdecyduj. Albo będziesz zarabiał hajs, albo znajdziesz równowagę. Będę ja i te twoje pieniądze. A ile czasu wy jesteście razem?
4: Sporo.
1: Będzie to dużo zniosła. Ile?
4: 7 lat. Bardzo dużo zniosła. Koło 7 lat będzie.
1: Ciebie tak to złapało na te pieniądze? Na ten handelek? To wcześniej tak nie miałeś?
4: Nie, no chyba, że tak powiem, miałem, ale też trzeba iść do przodu. Jest możliwość rozwoju i tak dalej. Wiesz, za duże poświęcenie ku temu poszło.
1: Jak się z tobą rozstała? To jest ważne, bo to mówi o emocjach, to mówi o tym, zazwyczaj mówią wtedy o istotnych sprawach, które im przeszkadzają, czyli kobietom.
4: W emocjach, w sensie w emocjach, ale takich no pozytywnych. Kazała mi czekać, ona sobie to musi wszystko poukładać.
1: Telefonicznie, czy przyjechała, bądź ty byłeś u niej?
4: Przyjechała,
1: żeby się rozstać.
4: Przyjechała, żeby się rozstać.
1: Pełen szacunek. Brawo, fajna dziewczyna.
4: No, tutaj mam ogromny szacunek za to. Tak zrobiła.
1: Dobrze, rozumiem, że mam jakoś ocieplić twoje pojawienie się w poniedziałek.
4: Gdyby taka była możliwość, to wręcz proszę o nią. Tak, o ocieplenie takiego lekkiego wizerunku.
1: Dobrze, zobaczymy, co się da zrobić. No to mamy konkret, wiemy, na czym stoimy. Jestem ciekaw, jak zareaguje Karolina. Czy da szansę, coś powie, czy nie. Karolino, kochasz, czy rzucasz Kamila? Bo Kamil jest w stanie troszeczkę mniej zarabiać.
4: Więcej dla niej poświęcić. Może nawet nie zarabiać, ale tą uwagę na nią koncentrować.
1: Tak. Będzie brał tylko gruby hajs. Drobnica nie będzie mu zabierać czasu. No to dzwonimy.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Czy jest jeszcze dla nich szansa? To pytanie do Karoliny. Okaże się za chwilę, jak Pawelec będzie dzwonił.
1: Ważne jest wasze zdanie, pisze.
2: 609 869 869. Na ten numer prosimy o SMS-y.

0: prosta sprawa, będzie kochaj. No chyba, że nie wiemy wszystkiego.
1: 24 minuty po godzinie 9, czas na drugą część kochaj albo rzucaj. No
2: tutaj piszą specjaliści, o miałem podobnie, już ma kogoś i nic z tego
0: tak,
2: nie
0: to
2: będzie.
0: Adrian napisał, są też...
1: Ale z drugiej strony, nie będzie hajsu, to też będzie awantura.
0: Robota nie za... czego nie powiedział.
1: O, no właśnie.
2: Dziewczynie się poprzewracało, wiemy gdzie, z nadmiaru siana.
1: A ty coś podejrzewasz, że on nie jest do końca prawdomówny?
0: Albo, że ona już kogoś ma na boku?
2: No może tam się ktoś i pojawić, no bo jakby przestrzeń nie lubi.

0: Serdecznie, Paweł Pawelec, stowarzyszenie Nie Chcę Zostać Kawalerem do Końca Życia. Kłaniamy się nisko.
1: Dzień dobry.
0: Tak naprawdę jestem prezenterem Radia Vox FM. Ratuję coś, co się mogłoby zepsuć przed tym, zanim się zawali.
1: Okej, proszę szczegóły.
0: Bardzo przepraszam, że na początku zabrał w tak piękną podróż jak Bieszczady. I to mogło rokować. A potem takie drobiażdżki weekendowe. A to Kraków, a to Mazury, a to Warszawa. Za drobne wypady jak na związek siedmioletni. Przypomina, że to on pierwszy wycałowywał w samochodzie, bo ty nie miałaś odwagi. A on już wiedział, że to ty do końca życia. Bardzo przepraszam za zakola, które mu się porobiły w tym wieku. Przypomina, że wciąż szczupły, że inteligentny, że zna historię Polski i świata, bo to jego konik i ha, i ha. Uwielbia za ciepłe serce, za piękne długie nogi, za cudowne włosy, za to, że jesteś religijna, za to, że wiesz, że miłość jest najważniejsza w życiu. Przeprasza, że zaniedbywał. Przeprasza, że handlował grubymi milionami, przegrywając miliard. To ty. Przepraszam, że cię wyceniłem. Myślę, że jesteś warta więcej, diamencie. Żebyś nie rzucała, żebyś się zastanowiła, że jak facet ma takie pomysły, to znaczy, że to nie jest jego ostatnie zdanie. Dzieci też się nie byle jakie urodzą. Daj szansę.
1: Okej, no niezły. Trochę mnie zatkało, muszę przyznać.
0: Mądry Polak po szkodzie.
1: A właśnie. Tyle czasu i brakło czasu. Jak to jest?
0: Tak. Nie ma nic gorszego jak kobieta, która czuje się zaniedbywana.
1: No to na pewno.
0: Również w drugą stronę, kiedy nie chcesz do tego dopuścić i tak naprawdę jest cię dużo, jesteś chodzącym wulkanem energii, to też mają pretensje, że to się dzieje zbyt szybko albo że to ją okrąża, ogranicza. To jest sztuka wiedzieć jak. Szczególnie kiedy, no, kierujesz się sercem. On chciał dobrze, on ten hajs gruby zarabiał dla ciebie, wiesz o tym, przecież nie dla siebie. Marzyło mu się w wieku 40 lat już po prostu nie musieć pracować. Głuptas. Przepraszam cię za... Tak. Gdybyś chciała jeszcze raz skoczyć w te kapcie, w te fajne buciki, szpileczki z napisem Kamil, bo w jego sprawie dzwonię, nie masz żadnych wątpliwości. Chciałabyś w tym pochodzić, popatrzeć jak ci ładnie, stanąć przed lustrem, pokazać te ładne nogi. No. To byłoby bardzo miło, bo my uważamy, że trzeba walczyć o każdą miłość.
1: No to prawda.
0: Nie będzie popełniać już takich błędów. Na początek raz jeszcze Bieszczady. A potem wypad za granicę. Myślisz czasem o nim?
1: Myślę, jasne, że myślę. Ciężko po takim czasie nie myśleć.
0: 7 lat, ciężkiej charówy.
1: Od czasu. No.
0: 7 razy Wigilia.
1: Dobrze, że się przeżyło. No.
0: Karolina, czy ty go kochasz? Odezwiesz się, czy myślisz nad tym, żeby zakończyć ten związek?
1: To znaczy, no, my się umówiliśmy na to, że się rozstajemy, więc de facto nie jesteśmy razem. Kwestia jest tego, czy my wrócimy, czy nie.
0: Przyjmiesz chłopa jeszcze raz?
1: Od niego zależy.
0: No właśnie, ja jestem po to. Kara, ja jestem po to.
1: No ja wiem, ale słów to ja wiele słyszałam od niego i od innych chłopów, więc
0: ja ci ładnie opowiem, a on go wprowadzi.
1: No, okej.
0: Jak go wprowadzi, sprawdź, czy to działa. Jak nie działa, to rzucisz raz jeszcze. Już masz wprawę. Powiedz, że kochasz.
1: Wolę jemu, jeśli to poczuję. Na tę chwilę nie będę tego mówić. Chodzi o to, że wolę jemu to powiedzieć, nie będę
0: Wolisz
1: tego pewna. Teraz
0: ale Karola, wiesz, ja prowadzę statystyki, ludzie mnie rozliczają z kochaja albo zrzucają. Proszę cię, jeżeli jest nadzieja, to powiedz, że kochasz, a nie wiesz, co zrobisz. Ja sobie zagram fanfary, dam ci jego, on się uśmiechnie, coś fajnego ci powie, a ja będę miał sukces. Zrób mi dzień, proszę.
1: Ja wiem, ale to bym musiała ciebie i wszystkich oszukać, więc nie zrobię tego.
0: Musisz. Czyli jednak rzucasz. Wiesz, jak ja nie słyszę, że kocham, to rzucam.
1: Ja mu mówiłam to. On to wie, jakie jest moje uczucie.
0: Ja nie wiem.
1: Na tę chwilę nie czuję tego.
2: No nie! Yeah!
1: Myślę, że już tyle godzin przegadaliśmy, że on wie, co ma robić.
0: Ale chciał jeszcze mnie rzucić na pożarcie.
1: To jest mega miłe, nie spodziewałam się takiego ruchu. Mało takich niespodzianek było, więc to jest dość miłe.
0: On ma jakiś plan, nie wiem, chyba chciałby ci o nim powiedzieć, zanim się zobaczycie na definitywne być albo nie być do końca życia.
3: No i ciężko, że tak powiem, cokolwiek tu dobrego powiedzieć, ale będę czekał na spotkanie w takim razie.
0: Nie lubię, jak się skamlę.
1: No właśnie.
3: Biorę wszystko, że tak powiem, to co to, co powiedziałaś i uderzam do ciebie z tym wszystkim. Ja to jeszcze naprawię, że powiesz tak.
0: No dobra, no nie krzyknę sobie, niech żyje miłość, ale to wszystko nie moja, tylko Karoliny wina.
1: O, no pewnie, baba zawsze pierwsza.
0: A ty, bardzo cię proszę, Kamil, nie skaml. Opowiadaj, co zrobisz. Weź trochę budź jej wyobraźnię, niech ona sobie wyobrazi te miejsca, które z tobą zwiedzi. Sytuacje, które z tobą przeżyje.
3: Dobre. Po prostu zabieram cię, Karolina.

0: Podróż za granicę, no, na grubo. To tamto. Tak.
1: Nie ma miętkiej gry. Będziesz latała w bikini.
0: Grubo, z tymi kartami trzeba grać.
2: O matko, dajcie mi je.
1: Trzymajcie się, buziaki, pa! Biorę tę porażkę na plecy.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Ale brania na litość, Paweł, to jeszcze nie było w wykonaniu twoim.
1: Ojejku, no ja troszkę na litość, to on nie musi, nie?
5: VoxFM.pl, tam się możecie do Pawełca zgłaszać.
4: No powiedz, kochaj, bo mnie rozliczają.
1: Koledzy i koleżanki z pracy.
5: Jutro spróbujesz, Paweł, jeszcze raz, okej?
1: Dam radę.
5: Jutro kolejny odcinek.
1: Weź rozmasuj mi serce.

0: że co, że
1: po urlopie. Dzień dobry,
0: siedzi, że się pani tak nie rozpędza, ja tylko na chwilę.
1: No właśnie zauważyłam, no. Już przyszedł ulot, bo się zdążyłam ucieszyć i już zdążyłam zdenerwować, żeby brzydzie nie powiedzieć.
0: Już tłumaczymy, wracam z urlopu.
1: I zaraz jadę na urlop.
0: Zgadza się.
1: Arek Sikora
0: i Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry. Mimo wszystko. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Siadek.
6: No co, a ja...
7: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
9: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
11: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
12: Reklama.
13: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. W cierpliwość muszą uzbroić się radomscy kierowcy tej jesieni. Drogowcy ruszyli ostro do pracy. Roboty prowadzone są między innymi na Chrobrego 1905 roku, Sandomierskiej i Idalińskiej. To jednak nie koniec, bo jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, w tym tygodniu planowane są kolejne inwestycje.
14: Wykonawca rozpocznie prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy 25 czerwca. Początkowo będą one związane m.in. z regulacją studni kanału sanitarnego. Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć pracę w tym miesiącu.
13: Do stycznia mają potrwać prace związane z przebudową zatok autobusowych w Radomiu. Można było zobaczyć roboty układające kostkę Rubika, obserwować słońce przez teleskop czy brać udział w interaktywnych warsztatach. W kamienicy Deskurów na radomskim rynku odbył się weekend z nauką. To była wyjątkowa okazja, by spędzić czas na wspólnej zabawie i eksperymentach.
15: Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. Pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec.
16: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan?
17: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
18: A co najbardziej może przykuło uwagę?
17: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków.
18: Co podczas tych eksperymentów się działo?
17: Córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca.
13: Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu.

0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
9: Tato, to my z Zuzią lecimy!
10: Dokąd?
9: Do Antka na urodziny!
10: To bawcie się odlotowo!
9: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
11: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
12: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
0: Reklama.
13: Vox FM Radom.
14: Stan jednego z rannych zaczyna się poprawiać, to po ataku w klasztorze na Podkarpaciu. Kolejny proces w trybie wyborczym o Łukasz Gibała wytoczył go swojej konkurentce. W pierwszym meczu było bez bramek. Jak będzie dzisiaj, piłkarze zmierzą się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny.
15: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
14: Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie, to ksiądz Marek Pieńkowski. Duchowny nadal przebywa w szpitalu. Do ataku, przypomnijmy, doszło 24 września. Zginęła w nim jedna osoba, 5 zostało rannych. Za atakiem stał obywatel Ukrainy. Z tym tematem nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
16: To pierwszy od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na ojomie.
14: Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze, nadal nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie i udział w czynnościach procesowych. Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym. Przed sądem Monika Piątkowska. Właśnie teraz rozpoczyna się druga rozprawa. Pozew przeciwko Piątkowskiej wytoczył sztab Łukasza Gibały. O szczegółach Urszula Bienia-Niesyczyńska.
17: Sprawa dotyczy wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały na sesjach Rady Miasta. Chodzi o stwierdzenie, że radny w większości przypadków wstrzymał się od głosu. Rozprawa miała odbyć się w ubiegły piątek, ale została odroczona do dziś.
18: Sąd okręgowy napotkał pewne trudności z doręczeniem zarówno odpisu wniosku, jak i pisma uzupełniającego ten wniosek.
17: Mówi sędzia Zbigniew Zgód. To druga rozprawa w trybie wyborczym. Pierwsza dotyczyła wypowiedzi Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd uznał je za nieprawdziwe.
19: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje.
17: Komentuje Łukasz Gibała. Ten ostatecznie musi sprostować swoje słowa zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.
14: A druga tura wyborów, przypomnijmy, już w najbliższą niedzielę. Hiszpania walczy z ulewnym deszczem i spowodowanymi przez to zniszczeniami. Dwie osoby nie żyją, jedna jest zaginiona w wyniku powodzi i burzy, która nawiedziła Katalonię w ten weekend. Na barcelońskim lotnisku El Prat wczoraj odwołano 380 lotów. Problemy były też na kolei. Powódź zniszczyła domy, garaże oraz drogi. Woda porywała ludzi z samochodów, opowiada jeden z mieszkańców regionu. Siła powodzi była tak ogromna, że woda porwała samochód. Mężczyzna zdołał wydostać się z auta, złapał się latarni stojącej na placu. Potem woda wyrwała drzwi kościoła, znalazł tam schronienie. Musiał jeszcze przepłynąć kawałek, żeby dotrzeć do świątyni. Na niektórych stacjach w Barcelonie po raz pierwszy w ciągu jednego dnia odnotowano ponad 200 litrów deszczu na metr kwadratowy. I jeszcze sport. Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt.
20: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
14: Mówi Marcin Bułka. Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Za pogodę dziękować nie musicie.
21: Że co? Że przywiodłeś nam słoneczko?
15: Ale ja wiem, że jak ja byłem na urlopie, to też było słoneczko. No. Ale to dlatego, że...
21: O, chociaż pogoda nam sprzyjała.
15: Tak. A u mnie było kiepsko. To wam mogę powiedzieć, pocieszyć.
21: Naprawdę?
15: Padało, tak.
21: Poczekaj, powtórz jeszcze raz, padało. Bo nie usłyszałyśmy.
15: Pół urlopu lało, były burze i w ogóle...
22: Ojej,
15: tak,
22: biedny
15: zimno.
22: Ty, no popatrz, popatrz na tym urlopie.
15: Człowiek z basenu wychodził, to musiał schnąć nieco dłużej. No, tak
21: ty
15: było.
21: Ty mu uwalniesz, czy ja bym zrobił?
22: Możemy obie w tym samym czasie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: A od nas dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
21: I Arek Sikora, ale jeżeli chodzi o pogodę, to synoptycy, słuchajcie, zapowiadali deszcze od poniedziałku, ale naprawdę mamy przepiękną pogodę, 21
15: tak.
21: stopni, no, tak maksymalnie dzisiaj.
15: Dokładnie. Padać będzie, tak, gdzieś tam widziałem, okolice weekendu, piątek deszczowy, sobota
21: a,
15: trochę mniej.
21: A to się jeszcze może zmienić.
15: A to jeszcze tak.
21: Arka na urlop wyślemy i...
15: Nie ma za co, super, fajnie. 5 minut po 10 poniedziałek. Touch by touch zapowiedziane.
22: Kto ci te urlopy podpisuje?
21: Też się zastanawiam.
15: No, ten, tamten, z tamtym.
22: Szef wie w ogóle, co podpisuje?
15: Przecież też jest na urlopie.

0: 17 minut po godzinie 10. Mieliśmy mówić o pewnych urodzinach.
1: No właśnie.
0: No to powiemy jeszcze w swoim czasie.
1: Ja wracam z urlopu, także ty musisz
0: No właśnie, bo ty byłeś na urlopie. Możesz
1: przyjść
0: podkład, proszę bardzo. Dzień dobry! Arek miał urodziny w sobotę, a my świętujemy dzisiaj. Ktoś był na urlopie? Nie ma! Prosto z Rio de Janeiro. Tancerki dla naszego Arkadiusza, który skończył 18 lat po raz kolejny.
2: Ja jednak usiądę do programu.
0: Ja się mogę wymiksować, nie ma problemu. Areczku, takich kobiet w twoim życiu jak
2: Boże
0: najwięcej.
2: Święty.
0: Takich wrażeń jak najwięcej.
2: Państwo tego nie widzą, ale do studia weszły tancerki.
0: Są pióra, drodzy państwo, są cekiny, są uśmiechy, wielkie makijaże, uśmiechy. Arek cały czerwony.
2: Zobaczycie to na social mediach.
0: A ty się odwróć, odwróć się, zobacz.
2: Ja nie jestem czerwony, to opalenizna po urlopie.
0: Jeszcze musiał dorzucić. Tym piórkiem cię tam delikatnym
2: Najfajniejsze 100 lat, jakie można było zaśpiewać.
0: Tak się zastanawiałam, czy ci kupić jakąś świeczkę, może ci kulę, wiesz.
2: Ale to też można zdmuchnąć.

0: Roma, Roma, ma Gaga, oh la la, what about Roma?
1: Lady Gaga. Vox FM.
2: Ochłonąłeś?
1: Ochłonąłem, już jest okej. Okay. Możemy zacząć robić program już teraz.
2: 609-869-869, Grzegorz pisze. No. Witam ekipę Voxa, mam prośbę, jeśli macie taką moc, to proszę o 40 stopni ciepła, ponieważ się żenię.
1: O, Grzesiu, wszystkiego dobrego, współczujemy. 40 stopni to już można zapomnieć. Zima przed nami, szanowni państwo, zima nadchodzi, a wraz z zimą... Sen zimowy, niedźwiadków.
2: No, trzeba najpierw zrobić masę, jak już
1: dokładnie
2: się chce
1: tak, dokładnie
2: spać.
1: Tak, bo później, wiesz, śpisz te parę miesięcy,
2: tak.
1: Przez te parę miesięcy nie jesz, więc musisz podkładać. Tak robił niedźwiedzie. I co roku na Alasce jest konkurs, słuchaj, który niedźwiedź zrobił to najlepiej.
2: W sensie, co ty mówisz?
1: Tak.
2: Któremu udało się najbardziej przytyć?
1: Tak, Fat Beer Week to się nazywa.
2: Wow.
1: W czasie tego konkursu Fat Beer Week internauci wybierają swojego ulubionego niedźwiedzia brunatnego z Parku Narodowego Katmai na Alasce. No i mamy zwycięzcę.
2: Mam chyba typ.
1: No?
2: Misiu? A ty byłeś na All Inclusive ostatnio?
1: Nie, to nie ja. A miś nazywa się Plecak.
2: O!
1: No, tak się nazywa. Patrzę na jego zdjęcie. Rzeczywiście kawał niedźwiedzia. Kawał dzika. W związku z tą informacją chcemy ją jak najszybciej podać, prawda? Żeby naród polski mógł odetchnąć z ulgą. Zwłaszcza męska część, bo to jest takie... Na szczęście to nie byłem ja.
3: Autopromocja.
4: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Colima ze swoimi znajomymi.
3: Na

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią pora.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
4: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
5: Reklama.
6: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Nowe boisko przy filii publicznej szkoły podstawowej nr 15 na Kieszkowie oficjalnie otwarte. Obiekt posiada bezpieczną poliuretanową nawierzchnię i umożliwia grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę czy tenisa. Teren jest oświetlony i ogrodzony, a obok powstały nowe chodniki, ławki oraz stojaki na rowery. Inwestycja kosztowała ponad 730 tysięcy złotych i otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu województwa mazowieckiego. Ponad 500 osób opanowało ścisłe centrum Radomia, by piec po zdrowie i promować profilaktykę nowotworową. Za nami druga edycja radomskiego biegu onkologicznego. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę, by w ramach miesiąca świadomości raka piersi przypomnieć mieszkańcom, jak ważne są regularne badania. Pierwszy na metę dobiegł Wojciech Stankiewicz, a najszybszą kobietą była Marta Szczykutowicz.
7: Bardzo fajna pogoda, dobra trasa. Wojciech Stankiewicz. Trudna rywalizacja, mocni konkurenci, ale udało się obronić tytuł.
8: Wyjątkowa frekwencja, bieg nowy, młody. Mamy ponad 500 osób. Tadeusz Kraska, biegiem Radom. Potwierdziło się, że pomysł ubiegłoroczny zainicjowany przez Radomskie Centrum Onkologii chwycił. No my już teraz nie mamy wyjścia, musimy kontynuować.
9: Marta Szczykutowicz, super trasa. Dwa kółka mocno gdzieś musiały dać pracę z naszej głowie, ale mimo wszystko idea biegu gdzieś przyświecała cały czas w trakcie trasy.
6: Bieg onkologiczny odbył się po raz drugi.

Pogodnie i bez deszczu jest i będzie do końca dnia w naszym regionie. Obecnie na termometrach 15 stopni, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 18.

0: programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Tato, to my z Zuzią lecimy!
12: Dokąd?
11: Do Antka na urodziny!
12: To bawcie się odlotowo!
11: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
13: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
1: Reklama.
14: Fox FM, FM, Rada.
15: Jedna osoba nie żyje, to po tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. Ropa tanieje. Powód? Decyzja Arabii Saudyjskiej o obniżce cen dla odbiorców w Azji. Na Mazurach wielkie poszukiwania. Serwala zwierzę uciekło z prywatnej posesji. Posłuchajcie.
16: A więc słuchamy wiadomości Radia Fox FM punktualnie o 11, które do studia przynosi Marta Kiermasz.
15: Na początek tragedia w Świętokrzyskiem. W Woli Jachowej na trasie wojewódzkiej numer 753 ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba.
17: Strażacy zabezpieczyli teren i uwolnili poszkodowanego, wykorzystując narzędzia hydrauliczne. Następnie mężczyzna został przekazany przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala.
15: Mówiła Beata Gizowska, oficer prasowy kieleckich strażaków. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Rijadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. I o tym już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ostatnie notowanie ze świata będą miały odbicie na polskich stacjach?
18: Tego dowiemy się najpewniej za około godzinę, bo wtedy poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Zaraz po wprowadzeniu obniżek stawki spadły miejscami o około złotówkę i 30-40 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, diesla 7,88. Prezydent i opozycja apelują jednak do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą Donald Tusk obiecywał w innych okolicznościach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej kwestii złudzeń nie pozostawiają eksperci.
19: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków.
18: Mówi Michał Stajniak z XTB. Zaznacza też, że wysokie ceny paliw to przede wszystkim droga ropa i marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach.
15: Michał Skolimowski, dziękujemy. Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Polskie i niemieckie służby prowadzą kontrolę. Największe problemy są na przejściu granicznym w Świecku. Więcej wie nasz gorzowski reporter Wojciech Hańczuk.
20: Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali.
15: Przypomnijmy, kontrole na przejściach przedłużono do końca marca. Zabrakło głosów, referendum w sprawie odwołania wójta gminy Szaflary na Podhalu. Nieważne, Rafał Szkaradziński zostaje na stanowisku. Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki.
0: W referendum, które odbyło się w niedzielę 4 października, wzięło udział niespełna 9% uprawnionych do głosowania, dokładnie 758 osób. Żeby te wybory były ważne, konieczna była frekwencja na poziomie 2159 osób, co stanowiłoby 3/5 wszystkich biorących udział w wyborach w 2024 roku. Spośród tych, co zagłosowali w niedzielę, ponad 96% było za odwołaniem wójta.
15: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek, a referendum zorganizowała opozycja, która zarzuciła wójtowi niegospodarność, zadłużanie gminy, a także braki kadrowe w urzędzie. Nietypowy uciekinier na Mazurach. Nadal na wolności w Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
21: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Cechą charakterystyczną Gustawa jest to, że miał na sobie czerwone szelki.
15: Mówiła Anna Szepczyńska z Piskiej Policji i apeluje, jeśli zobaczycie kota, dzwońcie pod numer alarmowy 112.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: A co tutaj na tych mapach? Zobaczmy, sprawdźmy.
23: Zobacz, jaki ładny poniedziałek nam się rysuje. 21 stopni dzisiaj maksymalnie w Rzeszowie.
16: Słoneczko, słuchaj.
23: Najchłodniej 16 stopni w Zakopanem, 16 również w Suwałkach, 17 w Gdańsku i w Białymstoku, no ale wszędzie przepiękne słońce. Może miejscami chmury, ale mimo wszystko deszczu to ja tutaj nie widzę, mój drogi.
16: Nie, w nocy też bez deszczu, ale jeżeli mamy przed czymś ostrzegać, to w nocy ostrzegamy przed zamgleniem bardzo dużym, ograniczającym widzialność na południu kraju. Kierowcy, tam uważajcie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Można ładną pogodę zrobić i o pogodzie na pogodzie
16: można,
23: pogadać.
16: Można, ale po co za często, nie? Tak jakby, wiesz, od czasu do czasu, żeby też nie rozpieszczać za bardzo.
23: Tak,
16: no właśnie, właśnie, tak. 4,5 minuty po 11, poniedziałek, dzisiaj wszystkiego pięknego nauczycielom życzymy.
23: No. Wydawałoby się, że do 14 października jeszcze trochę i to wtedy Dzień Edukacji Narodowej.
16: Ale tak, to jest Dzień Edukacji Narodowej 14, a dzisiaj jest światowy, a więc taki globalny, prawda?
23: Globalny.
16: Dzień Nauczyciela.
23: Wszystkim nauczycielom. Niezależnie od tego, czy mamy 5 czy 14 w kalendarzu, wszystkiego najlepszego.
16: Pamiętajcie, że każdy może być nauczycielem, każdy jest uczniem.
23: A będziesz moim nauczycielem w tej godzinie?
16: A co, czego byś chciała się nauczyć?
23: A czego mnie możesz nauczyć?
16: A, dziewczyno! Żebyś ty tyle szkół skończyła, co ja zacząłem!
23: Arek Sikora.
16: Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
23: Dzień dobry, 5 po 11.
16: Ina też jest razem z nami.

0: Alors danse.
1: Alors danse.
0: Różnie można czytać, w zależności od tego, w jakiej części Europy jesteśmy, to tak się czyta. Żebyś ty słyszała turecki, angielski, tam dopiero się dzieje.
1: A wiesz, jak na Podlasie mówią?
0: Właśnie. Ale my dzisiaj robimy program bardziej urodzinowy, bo październik takim miesiącem jest, że sławni ludzie mają urodziny, na przykład
1: tak,
0: Arek Sikora
1: na przykład
0: ma.
1: Nie, też nie przez przypadek o tym Podlasiu wspominam, właśnie, bo my na Podlasie, słuchajcie, się wybieramy.
0: Skolim ma urodziny też właśnie w październiku. I na te urodziny możecie za pośrednictwem Radia Vox FM pojechać.
1: Tak. No, voxfm.pl jest taka strona i na tej stronie, słuchajcie, musicie nas przekonać, dlaczego to akurat wasza paczka powinna wpaść na urodziny z Kolima.
0: No.
1: No a potem, słuchajcie, już 8 października, czyli jak patrzę w kalendarz, to już w najbliższy czwartek.
0: W czwartek.
1: Bawimy się razem w amfiteatrze w Siemiatyczach. Na jednej scenie, oprócz z Kolima, słuchajcie, Zenek Martyniuk, Cleo, Prymaki, Zorka, Krakhaus Rider, Dance to Disco i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale to nie wszystko, słuchajcie, bo na tych urodzinach będzie jedzenie, będzie picie, będzie ekskluzywne spotkanie jeden na jeden ze Skolimem. To też możemy wam załatwić.
1: Tak, i my mało tego, nawet możemy wam zatankować na ten wyjazd. Mamy 1000 złotych
0: kieszonkowego,
1: bo
0: to trzeba dojechać do Siemiatycz, wiadomo, to nie każdy ma blisko, to też się tym zaopiekujemy. Voxfm.pl, zakładka konkursy. No cóż, zgłaszajcie się.
1: Czekamy.
0: I bawimy się w czwartek.
1: No to trzydziestka. Okrąglutka.
0: No, ładnie, 100 lat.

0: To, szanowni państwo, Naya i Body Talk, czyli Troubles w nowej, odświeżonej wersji.
1: Wchodzę na voxfm.pl i sprawdzam, i to jest, słuchajcie, miejsce czwarte.
0: Brawo, ostatniego notowania. Super, świetnie.
1: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było jeszcze lepiej.
0: voxfm.pl, zakładka Bestlista, głosujcie na stronie, a także w naszej aplikacji na smartfonach. A w piątek koniecznie słuchajcie. Godzina 17:00. Krzysiek Skrzypkowski zaprasza.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na BRW.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: Reklama.
7: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Nie ma domów dla bezdomnych, bo osoby bez dachu nad głową pojawiają się sporadycznie. Tak jest w większości małych miast powiatowych w rejonie radomskim. Na terenach wiejskich bezdomność to nieznana liczba, zauważają pracownicy społeczni.
8: Mam takie poczucie, że w mniejszych miejscowościach, nawet jeżeli ktoś pomieszkuje w opuszczonym gospodarstwie, to nie postrzegamy tej osoby jako bezdomnej. Raczej postrzegamy ją jako kogoś na marginesie społeczeństwa, kto najczęściej ma problem alkoholowy i absolutnie nie dotykamy już tego, czy on jest bezdomny, czy nie.
7: Mówiła Karolina Lis z Fundacji Klementyna. Przypomnijmy, osoby bezdomne z miast powiatowych odwożone są do odpowiednich placówek, na przykład w Radomiu czy Warszawie. Zwycięstwo na inaugurację sezonu. W meczu pierwszej kolejki siatkarskiej Tauron Ligi Moja Radomka Radom wygrała na wyjeździe z Sokołem Hagrik Mogilno. Mecz zakończył się wynikiem 3-0. To oznacza, że podopieczne Piotra Filipowicza wróciły do Radomia z kompletem punktów. MVP spotkania została Aleksandra Dudek. Kolejny mecz za tydzień we wtorek. Tym razem Radomka zagra przed własną publicznością z Wolej Wrocław. To miejsce spotkań, działań ekologicznych i wspólnego tworzenia zielonej przestrzeni. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje Ogród Społeczny, czyli cykliczne spotkania w ogrodzie dla każdego. Opiekunką spotkań jest Jadwiga Konotopska, ogrodniczka i przyrodniczka. W październiku ogród otwarty jest w każdy wtorek w godzinach od 12 do 16. Wstęp wolny.

0: 18 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Do końca dnia będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
1: Vox FM.
2: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom. Vox FM robi dzień dobry.
3: Magia radia.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co?
6: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
8: Tato, to my z Zuzią lecimy.
9: Dokąd?
8: Do Antka na urodziny.
9: To bawcie się odlotowo.
8: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
1: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
12: Vox FM Radom.
13: Jest wyrok po zabójstwie ratownika medycznego w Siedlcach. Tragedia rozpoczęła dyskusję o poprawie bezpieczeństwa medyków. Górnicy protestują w Katowicach, za chwilę więcej o ich postulatach. Będą też wiadomości sportowe. Iga Świątek poznała rywalkę w kolejnej rundzie turnieju w Pekinie.
14: Michał Skolimowski zaprasza na wiadomości Vox FM w samo południe. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
13: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
15: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
13: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
16: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
17: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
18: Rząd polski poszedł po bandzie.
19: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
20: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
19: Czego by pani oczekiwała?
20: No, żebyśmy przetrwali.
19: Jest górnik z Bełchatowa.
21: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
13: Na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Pierwsza już zdetonowana, ale to nie koniec akcji. W Świnoujściu trwa neutralizacja 5 min o łącznej wadze prawie 3,5 tony.
22: Są neutralizowane przy użyciu metody deflagracji. Polega to na tym, że materiał wybuchowy znajdujący się wewnątrz zostaje wypalony bez wzbudzenia detonacji.
13: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Podczas akcji obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana. Znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin. Otrzymali wyróżnienie za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. To medycyna. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, w środę z chemii.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, która wyeliminowała Kamilę Rahimową z Uzbekistanu. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty, które mają pozwolić jej na udział w turnieju w WTA Finals. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
2: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, po Piotrku Zielińskim.
13: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Także już wiemy, co dzisiaj wieczorem w telewizorze oglądamy, prawda?
13: Tak,
4: Polska biało-czerwoni. No, tak, Klaudia, tak.
23: Czy nie masz tak dobrze?
4: No, oczywiście. Pogoda niesprzyjająca spacerom w nocy. Absolutnie nie. Zimno będzie w nocy, bo 9 stopni, 10, 12 w najcieplejszych miejscach w kraju, ale w tych najchłodniejszych 4 tylko.
23: A jedynie. Ja jeszcze chciałam pogodę dla grzybiarzy zafundować. Słuchajcie, od czwartku popada, więc wtedy będzie można coś tam więcej odbierać.
4: I się pochwalić później koszyczkami na social mediach.
23: O!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: To teraz sprawy organizacyjne. Mamy 4,5 minuty po 12. Klaudia Wasiluk,
23: Arek Sikora,
4: dzień dobry, i Michał Skolimowski wraca za godzinę. To taki Skolim.
23: Nasz Skolim. Tak.
4: Mamy Skolima w domu. A urodziny Skolima w najbliższy czwartek. Wejściówki możecie zgarniać na vox.fm.pl. Tak tylko przypominam, jak już przy Skolimie jesteśmy. Dzień dobry.
24: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: To szanowni państwo, Ekwador? Gdzie to jest?
1: O, ja to jest bardzo dobre pytanie.
0: Kręca może tam na urlop teraz?
1: A nie chciałam z tobą rozmawiać. Teraz możemy, słuchajcie, sobie tym globusem zakręcić.
0: Dokładnie tak. Słuchajcie, mamy taki punkt programu, który nazywa się Ciocia i wujek z Ameryki. Chodzi tu o to, że odbieramy telefony od słuchaczy, ale tylko z zagranicy.
1: No. I to jest ten moment.
0: Właśnie, 609-8669-869. Dzwońcie!
2: Ciocia i wujek z Ameryki.
0: A powtarzam numer 609-869-869. I halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
3: Dzień dobry.
1: Cześć.
3: Kacper.
1: Cześć, Kacper.
0: Skąd do nas dzwonisz, Kacper, powiedz?
3: Z Ameryki.
1: Z Ameryki!
0: Naprawdę?
1: Czekali
0: ale tak,
1: słuchaj,
0: naprawdę nie ściemniasz?
3: Nie, no trochę ściemniam.
1: Aha! Gdzie ta Ameryka?
0: Czekaj, bo jest taka Ameryka, gdzieś tam na Podlasiu chyba, nie? Taka miejscowość Ameryka.
1: Tak?
3: No to ja niedaleko.
0: To ty niedaleko, no. Kasperku, jakie plany na poniedziałek, powiedz? Halo, halo?
3: Praca, później do domu.
0: Praca, później do domu.
1: No to klasycznie.
0: No, czyli w Ameryce po pieniądz pojechałeś, bardzo, bardzo dobrze, znamy sytuację. Kasperku, wszystkiego dobrego, miłego poniedziałku życzymy, no i szybkiego fajrantu. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
4: Siemaneczko, Krzychu z tej strony.
0: Siema, Krzychu. Hej.
1: Skąd dzwonisz?
4: No co ja mam powiedzieć, tu się podszywa ktoś pod Ameryka. Ameryka to na Warmii Mazurach koło Olsztynka jest.
0: O, właśnie tam, właśnie ta Ameryka. I ty stąd, powiedz, stamtąd dzwonisz?
4: Oczywiście, no jak nie inaczej.
0: Pozdrów sąsiadów, powiedz im, że szanujemy.
4: Sąsiady pozdrowieni będą.
0: No, dzięki.
1: Kiedy Warmia jest z Mazury na antenie, to słuchajcie, Marek z Brukseli pisze. Aha. I pozdrawia tutaj wszystkich serdecznie. A, on dopytuje o Białystok i Akalice, czyli mimo tego, że z Brukseli, to i tak serce pamięta. Na Podlasiu.
0: My pamiętamy o tych, którzy za granicą. Kierunkowy plus 46. Halo, dzień dobry. Halo?
5: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Kto po drugiej stronie?
5: Sylwester.
0: Sylwester, kierunkowy plus 46 to na pewno z zagranicy, a dokładniej z, przypomnij nam, gdzie to jest?
5: Szwecja.
0: Co ty tam robisz w Szwecji, powiedz?
5: Zajmuję się budowlanką.
0: Budowlanka, dobrze. Czyli budujesz ten szwedzki kraj, że tak powiem, polskimi rękoma.
5: Dobrze.
0: A powiedz, jakaś perspektywa? Przyjeżdżasz, nie wiem, na święta czy coś?
5: Na święta teraz nie. Okay. Będę, a w tym tygodniu będę w Polsce, w Poznaniu.
0: O, proszę bardzo, no to fajnie, to wracaj do nas bezpiecznie i nie zapominaj o polskim narodzie w tej Szwecji pięknej.
5: Oczywiście.
1: Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj
0: buduj
1: się
0: tam.
5: Ja też pozdrawiam żonkę, która teraz jest w pracy, a ja w domku maluję.
0: A żonka z tobą w Szwecji?
5: Tak.
0: O, no to tak, to można wyjeżdżać za granicę, pewnie, że tak. Pozdrawiamy, całujemy, pa. Halo, dzień dobry, kierunkowy plus 47. A jaki głośny ten kierunkowy, halo. Halo.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
6: Michał z Norwegii.
0: Michał, ty chyba w drodze jesteś, powiedz, że wracasz do Polski z tej Norwegii.
6: No nie, z jednego projektu na drugi.
0: A, z jednej części do drugiej, no. To w transporcie Norwegia, tak? Tam przewozisz jakieś rzeczy, rozumiem?
6: Nie, pracuję w wentylacja, rekuperacja, klimatyzacja.
0: A, rekuperacja, klimatyzacja.
1: To jest prawda.
0: Tylko, że w Norwegii zimno, to tam klimy potrzebują, nie wiem, jakoś czy ty...
1: Może dogrzewają się tymi
0: sposobami. Może się dogrzewają.
6: Dokładnie, dogrzewają.
0: No dobrze, no to powiedz, dzisiaj w pracy jesteś?
6: Od samego rana, od 5:30.
0: Od samego? No to trzymaj się tam, wiadomo, na obczyźnie nie jest łatwo.
1: Cieplutko się trzymaj, nawet byśmy dorzucili.
0: Dokładnie tak, a żeby cię ogrzać, to możesz nam podesłać adres na 609-869-869. Paczuszka niebieskich gadżetów do ciebie wędruje.
6: Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam małą miejscowość koło Krakowa, Gotkowice.
0: Pozdrawiamy!
2: Ciocia i wujek z Ameryki.
0: No trzymajcie się tam. Daleko od domu.
1: Nawet jak daleko, to jesteśmy z wami. Gdzie byście nie pojechali? 21 po 12.

0: To jest właśnie to, żeby nie przegapić najlepszych momentów. Łam ma taką prośbę. Obudź mnie, zanim zaczniesz tańczyć go-go.
1: No, dziękuję, że mi to wytłumaczyłeś. Tyle lat żyłam w tej nieświadomości. Fajnie było. 23 minuty do godziny 13.
0: O ciekawostkach ze świata. Nowe trendy nadchodzą. Pewnie niebawem w Polsce się pojawią.
1: A w Japonii już są, słuchajcie.
0: Przygotować, tak.
1: Jest tam coś takiego, nazywa się Book Rave.
0: Book Rave.
1: Mhm. I polega na tym, że ludzie idą na przykład do klubu nocnego, aha, ale tylko po to, i to jest w ogóle najlepsze, żeby w ciszy po prostu poczytać książki
0: jak
1: przy spokojnej muzyce DJ-a.
0: O, spokojna muzyka DJ-a. Wiesz, jak to jest? To proszę bardzo, mam przygotowane nawet.
1: A ja zupełnym przypadkiem książka.
0: To jest spokojna muzyka DJ-a.
1: Lecimy.
0: Taka w klubie nocnym, a ty czytasz książkę, tak? No,
1: historia Agnieszki ma już 6 lat. A przynajmniej dla mnie ma tyle.
0: Aha, aha.
1: Poznaliśmy się, bo Agnieszkę bolało. Plecy. Operacja. No jaka książka, no znalazłam.
0: Co ty czytasz?
1: No to wybierz inną stronę.
0: Dobra,
1: rzuć jakieś cyferki.
0: Dobra, czytaj,
1: no,
0: bo tu DJ gra, czytaj, dawaj. No,
1: utrzymanie miękkości ciała pozwala na...
0: Jak sobie radzisz? No, no.
1: Utrzymanie.
0: No dawaj.
1: No wibracja, jak teraz znalazłam fragment.
0: Super,
1: no,
0: pasuje, bo to tak basem o ubierze
1: gdy
0: wibruje.
1: Mówisz prawdę, czujesz czystość. Jak oni mogą czytać do czegoś takiego?
0: Już niebawem w polskich klubach, przygotujcie się.
2: Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
6: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
8: Reklama.
9: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Chcą przypomnieć historię radomskiego czerwca 76 i na jej podstawie pokazać, czym jest hejt i jak sobie z nim radzić. Fundacja Czerwiec 76 stworzyła specjalną aplikację i warsztaty dla uczniów. Wszystko po to, by pokazać, że historia może być nauczycielką życia. Jak mówi Łukasz Kowalski, prezes Fundacji Czerwiec 76, dzisiaj wobec hejtowanych ich rówieśnicy mogą postąpić podobnie.
10: Odwaga nie należy wyłącznie do historii. Czasami odwagą jest powiedzenie, dajcie mu spokój, to nie jest śmieszne. I właśnie w tych dwóch zdaniach mieści się nasza idea. Dumni z historii, wolni od hejtu.
9: W aplikacji pojawił się numer zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Pod nim ofiary hejtu mogą szukać pomocy i wsparcia. Ten wirus może doprowadzić do raka szyjki, macicy albo jamy ustnej. Lekarze starają się tłumaczyć i przestrzegać przed wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Można zarazić się nim przez kontakt seksualny. Przed wirusem można się bronić. Szansą, jak mówi Kamila Jakubiak, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, są szczepienia dla dziewczynek.
11: Szczepienia ochronne na HPV objęły całą populację i tam problem nowotworów typu rak szyjki, macicy, nowotwory prącia, głowy i szyi są znacznie mniejszym problemem ze względu na wyeliminowanie czynnika, którym jest HPV i który prowadzi do powstawania tych nowotworów.
9: Szacuje się, że tylko 20% zakażonych wirusem HPV zachoruje na nowotwory.

0: Chmur, ale bez opadów deszczu będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach 18 stopni i więcej już dzisiaj nie będzie.
1: Vox FM jest impreza.
0: Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem, ale kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje nowe motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu. Widowisko odbędzie się 25 listopada w Szkole Muzycznej. A my mamy dla Was podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Piszcie na adres radom@voxfm.pl.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Reklama.
19: Fox FM, FM Radar.
20: Szokujące ustalenia prokuratury. Po tragicznym wypadku w Nowym Sączu sprawca brał udział w nielegalnym wyścigu. W wiadomościach też Kraków Monika Piątkowska musi sprostować wypowiedź o Łukaszu Gibale. Na koniec poszukiwań na Mazurach. Serwal uciekinier wrócił do domu.
21: Jest 13, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Michał Skolimowski. Posłuchajmy.
20: Mężczyzna, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. To najnowsze ustalenia prokuratury. Zatrzymany kierowca auta, który uderzył w pieszego, jest w policyjnej izbie. W policyjnym areszcie jest też drugi uczestnik wyścigu.
22: Ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
20: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, a mieszkańcy przyznają, ulica, na której doszło do wypadku, często zamienia się w tor wyścigowy.
23: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
24: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
25: Prawo jest największy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
26: No jeżdżą, bardzo szybko.
20: 21-letni kierowca jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić 20 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach Rady Miasta, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
27: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa, i nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
20: mówi Zbigniew Zgut z Sądu Okręgowego w Krakowie. Strony mają teraz 24 godziny na złożenie ewentualnego odwołania, a już w niedzielę wybory na prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Kilkuset pacjentów bez ogrzewania w budynku głównym szpitala w Bełchatowie. Od kilku dni jest problem z dostawą ciepła. To przez usterkę podczas remontu.
0: Spróbowaliśmy uruchomić centralne ogrzewanie. Okazało się, że doszło do wielu jakichś tam nieszczelności. Musieliśmy zakręcić to ogrzewanie. No i firma, która remontowała kardiologię, podjęła się naprawy tych nieszczelności.
1: Czy pacjenci skarżyli się, że jest im zimno?
0: No dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno. Nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy, no mówię, to nie jest taka nasza złośliwość, to nie jest tak, że my nie chcemy uruchomić tego centralnego ogrzewania, tylko wynika z tego, że mamy bardzo dużo remontów i no niestety czasami wychodzą jakieś tam awarie w trakcie.
20: Z Alicją Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala rozmawiał Rafał Różycki. W placówce liczą, że dostawy ciepła wrócą już jutro. Koniec poszukiwań. Odnalazł się serwal, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Według informacji uzyskanej od właścicielki, kot samodzielnie wrócił do domu, przekazała policja. Wcześniej informowała, że zwierzę jest raczej łagodne, ale mimo wszystko przestrzegała przed zbliżaniem się do niego i łapaniem na własną rękę. Na posiadanie tego gatunku dzikiego kota nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: No to jak tam ten przegląd termometrów?
4: No trzeba będzie dogrzewać się tej nocy, słuchajcie, bo od 4 stopni dzisiaj w Zakopanem tej nocy przez 9 w Suwałkach, a najcieplej, jeżeli tu jakimkolwiek cieple tej nocy można mówić, to 10 stopni wskażą termometry w Zielonej Górze.
3: Dzisiaj w ciągu dnia do 21, jutro, co pocieszające, będzie nieco cieplej, bo do 22 stopni Celsjusza i więcej słońca. Więcej słońca we wtorek. Cieszmy się nim, korzystajmy, czerpmy, ładujmy do wiader, bo
4: środa też
3: środa słoneczna.
4: Czwartek
3: też, ale od piątku to już tak trochę się zrobi nieco chłodniej i mniej słonecznie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Ja to bym jeszcze nie mówiła, hop. Pójdziesz na urlop, tak? I słońce przyjdzie samo.
3: Wyślę wam troszeczkę w kopercie. Pomimo tego, że w prognozach tak troszeczkę nieciekawie na weekend, to możemy się pocieszyć tym, że mamy poniedziałek.
4: Tak.
3: I pomimo tego, że jest poniedziałek, mamy biometr korzystny.
4: O, tak, jeszcze można dodać. Bardzo. Jakiś jeszcze powód do uśmiechu?
3: Michał Skolimowski przyjdzie za godzinę.
4: No,
3: taki uśmiechnięty, nie? Klaudia Wasiluk
4: i Arek Sikora, dzień dobry.

0: Szanowni Państwo, bardzo ważne ogłoszenie, tak żebyście nie zapomnieli. Dziś w nocy, godzinę po godzinie drugiej będzie godzina trzecia.
1: Co?
0: Tak.
1: Ale to znaczy, że nie ma żadnej absolutnie zmiany czasu. Chciałeś mnie w tym momencie wrobić.
0: Tak, tak.
2: Na szczęście ci się nie udało.
0: Ale już niebawem, słuchajcie, 24 października.
1: Jak gdzieś
0: to miałem zapisane. Z 24 na 25 października.
1: No to ale to kiedy
0: czas
1: to będzie?
0: Czas letni, zmienię zimowy, słuchaj, ale no co, to... Jak co roku mówi się o tym, że to już ostatni raz.
1: Tak? Tym razem może się uda.
0: Tym razem to już chyba na pewno.
1: Chyba na pewno.
0: Japonia, Islandia, Meksyk już zrezygnowali. To może na nas czas, nie?
1: Może.
0: Może. Tymczasem jeszcze się nastawiamy, że w tym miesiącu taka zmiana nastąpi. Że jeszcze 20 dni, żeby się zaprzyjaźnić z tym i poczytać instrukcję obsługi kuchenki, bo trzeba będzie zmienić tam zegarek, a to nie jest łatwa sprawa.
1: Nie, to wtedy się robi tak. Arek!
0: Bo mi to nie działa!
1: To mamy opanowane do perfekcji.
0: I wymówkę mamy, jak się spóźnimy do pracy też. Jedno,
1: 20 po 13.

0: A czy to jest numer jeden w Bestliście po ostatnim notowaniu?
1: Armin van Buuren, Sacha i Everlasting. Naprawdę to jest numerem jeden?
0: Oczywiście, że to jest numerem jeden.
1: Sprawdzić. Wow!
0: Zakładka Bestlista, tam głosujemy. Są plusy. No wyżej się nie da. Ale żeby utrzymać pozycję, to też musimy na was tutaj liczyć.
1: W piątek słuchajcie koniecznie o 17, jak te wasze głosy się poukładały. Tymczasem mówiliśmy o zmianie czasu. Zegarki zostają na tapecie. Kryptowaluta Donalda Trumpa. Kojarzymy sytuację?
0: Jak nie, to ja szybko powiem.
1: Donald Trump wypuścił swoją kryptowalutę, tam był strzał do góry, później wszystko pospadało, no ogólnie ludzie potracili pieniądze. No.
0: Nie fajnie.
1: Donald Trump też stwierdził, że to nie fajnie i postanowił dla czworga najhojniejszych inwestorów w kryptowalutę Donalda Trumpa, ci, którzy stracili pieniądze.
0: Najwięcej.
1: Czterech, którzy najwięcej wpłacili, otrzymali od prezydenta specjalne złote zegarki.
0: Takie, w ramach nagrody pocieszenia takiej?
1: Takie Donaldo Trumpo zegarki. Takie
0: no
1: właśnie.
0: Nie wiem, podziękować za taki czyn?
1: Czy nie wiem, to na pewno przemyślane było, bo szczęśliwi czasu nie liczą, a oni już pewnie muszą.
2: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Tato, to my z Zuzią lecimy.
11: Dokąd?
10: Do Antka na urodziny.
11: To bawcie się odlotowo.
10: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
12: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
15: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Planowany przebieg trasy S12, który ma połączyć Radom z województwem łódzkim i Lubelszczyzną, dzieli sadowników z gminy Wieniawa. Rolnicy powołali Komitet Obrony Producentów Rolnych i sprzeciwiają się wybranemu wariantowi trasy, mówi sadowniczka Monika Bankiewicz.
16: Droga jest tak zaprojektowana, że my, żeby do sadu dojechać, który jest 500 metrów od chłodni, to będziemy jechać w jedną stronę 4,5 kilometra albo w drugą 5, bo my nie mamy drogi przejazdowej zrobionej.
15: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stwierdza, że po analizie wybrano najkorzystniejszy wariant, mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału.
17: Zebrane w trakcie spotkań informacyjnych opinie były analizowane przez projektanta, a zaproponowane zmiany, które były możliwe i zasadne do wprowadzenia, zostały uwzględnione w opracowaniu.
15: Inwestycja wymaga jeszcze zezwolenia na budowę. Decyzję w tej sprawie ma wydać wojewoda. Ta ma pojawić się najpóźniej do końca roku. Lekarze przez cały październik będą zachęcać kobiety do wykonania mamografii i cytologii. Chcą tym samym przypomnieć, że wykonywanie regularnych badań profilaktycznych może uchronić przed zachorowaniem na nowotwór. Ważnym badaniem jest mamografia, przypomina dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii Tadeusz Pieńkowski.
18: Wykrycie zmiany w tak niskim zaawansowaniu stwarza możliwości wyleczenia i tak do końca życia kobieta nie będzie miała nigdy więcej przerzutów i nawrotu tej choroby z wielkim bardzo prawdopodobieństwem.
15: Darmową mamografię w ramach programu NFZ mogą zrobić kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Słone słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się po południu w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 18 stopni.
19: Vox FM jest impreza.
15: Na mój obraz i podobieństwo to tytuł wystawy, którą można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy pracę Beaty Ewy Białeckiej. Artystka łączy tradycję ikonografii religijnej ze współczesnym spojrzeniem na kobiecość, ciało i tożsamość. Ekspozycja będzie czynna do 8 listopada.
19: Vox FM.
0: Vox FM Radom.
19: Vox FM Radom. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
20: Kawusi,

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
13: Vox FM Radom.
14: Benzyna, parę groszy wyżej, a za diesla zapłacimy mniej. Wiemy, jakie jutro będą ceny paliw. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Dzieci i personel udało się sprawnie ewakuować. W wiadomościach Vox FM też K03 Ryś, czyli nowe mundury dla polskich żołnierzy.
15: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Przygotowała i przedstawi już teraz Beata Piekarska.
14: Benzyna parę groszy w górę, diesel nieco w dół. Znamy ceny paliw, jakie będą obowiązywać jutro na stacjach. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, litr 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. Turecki statek został zaatakowany prawdopodobnie przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby, a trzech członków załogi, w tym kapitan, zostało rannych. 11 osób udało się uratować. Do uderzenia doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. Zmierzał do portu we Włoszech, informuje jeden z radnych rumuńskiej Konstancy. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był to statek o wyporności 7000 ton i długości około 140 metrów, przeznaczony do transportu dużych ładunków. Przewoził zboże, wygląda na to, że płynął z Ukrainy. Jest to statek turecki. Akcja ratunkowa trwa, biorą w niej udział m.in. rumuńskie statki i helikoptery Black Hawk. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla wyrodnej matki z Lubania. 37-latka szarpała i podduszała dziecko poduszką. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
16: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
17: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
16: Biegli uważają, że może mieć zaburzenia osobowości. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
17: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
16: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
14: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. A teraz pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki ewakuowano ponad 70 osób, dzieci i opiekunów. Ogień pojawił się w piwnicy budynku, nikomu nic się nie stało, informuje nas kapitan Krystian Bąk z Komendy Strażaków w Stalowej Woli.
18: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. No i działania cały czas trwają. No i staramy się zlokalizować pożar, czyli żeby się nie rozprzestrzeniał.
14: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
14: Nowy wzór maskujący K03 Ryś dostępny będzie w 5 kolorach, oczywiście w wersjach i damskiej, i męskiej.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: A w pogodzie coś się zacięło, ale na szczęście tylko na chwilę, bo tego popołudnia niestety, ale sporo chmur, niemal dosłownie w całym kraju. Na szczęście nie popada nic z tych chmur i temperaturowo całkiem sympatycznie, bo nawet 18 stopni tego popołudnia będą pokazywały termometry w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze, do 13-14 tyle w Suwałkach oraz Białymstoku. Noc całkiem ciepła, 9-10 stopni na termometrach, najchłodniej w Rzeszowie 8, a najcieplej 15 stopni na termometrach. W Gdańsku oczywiście nigdzie nic nie pada.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jak to się mówi, kłaniam się. Moje uszanowanie, witam Państwa serdecznie w to poniedziałkowe popołudnie, bo na szczęście mamy już 4 minuty po godzinie 14. To jest czas, kiedy w końcu można się zaciągnąć i oddychać pełną piersią. Bo teraz to jest dzień. Kamil Rutkowski, zapraszam, Dręczyl, Konki, Alerter CB i Jorgus już czekają. Dzień dobry.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: o pięknej nieznajomej. Każdy pewnie taką teraz widzi gdzieś. No pod warunkiem, że jest nieznajoma, bo cała reszta na pewno się zgadza. 11 minut, mamy po godzinie 14. Wielkie ukłony, wielkie dzień dobry. To już program To Jest Dzień, czyli taki czas w ciągu dnia, nawet poniedziałku, kiedy wszystko wydaje się trochę piękniejsze, troszkę lepiej pachnie, powiedziałbym. Kiedy powietrze w końcu ma zapach, kiedy wszystko można, nic nie trzeba. Dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela. Tak, dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela. I dlatego tak sobie pomyślałem, że wszystkich nauczycieli należałoby bardzo mocno dzisiaj docenić za to, że w ogóle mi się chce być nauczycielami. Bo umówmy się, to taki nauczyciel uczy życia. Uczy tego wszystkiego, czego innym się nie chce, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A jak przy okazji głowa boli, to wie tylko nauczyciel.

0: Kaleti i Selavi, czyli takie jest życie, 17,5 minuty po 14. Gdyby wam się nudziło w poniedziałek, to pomyślcie sobie, że rano była taka sytuacja. Tylko to zamknijcie oczy i sobie to wyobraźcie. Jesteście Igą Świątek. No jesteście, nie? Tutaj się zgadza, tam się zgadza, tu się ładnie ubiorę, tu czapeczkę sobie założę. Wychodzę na kort, tam jest przeciwniczka, opykała mnie w pierwszym secie do 4, w drugim opykuje mnie do 2 i mam takie... Nie... Będę rozpoczynać tygodnie od czegoś takiego. I przystanie 4-6-2-5, wygrywa drugiego seta, później wygrywa trzeciego, wygrywa cały mecz i sobie idzie. Jakie są wasze argumenty, że wam się nie chce?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Dziękuję.

0: Tak przyjemne dźwięki tego popołudnia. To musi być Avalon for Nothing. 26,5 minuty po godzinie 14. No to uderz w stół, a nożyce się odezwą. Dzień dobry, pisze Dominika, 609-2-0869. A ja jestem właśnie nauczycielką. Bardzo dziękuję za docenienie. Pierwsze słyszę, że dzisiaj Dzień Nauczyciela. To usłyszysz jeszcze po raz drugi i po raz trzeci. A propos słuchania, za 2,5 minuty słuchamy, bo najświeższe wydanie wiadomości Vox FM przed nami. To punktualnie o 14.30, a zaraz po Wspomnień Czar. Czeka Aleksja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.com.

0: 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, litr 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. Dwie miny z czasów II wojny światowej usunięte. W Zatoce Pomorskiej w Świnoujściu zakończył się pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, na które natrafiono w miejscu budowy falochronu.
1: Akcja nie przeszła w detonację. Wszystko udało się wykonać zgodnie z naszymi zaplanowanymi działaniami, czyli zgodnie z naszą koncepcją i planem i harmonogramem.
0: Mówi nam zastępca dowódcy grupy nurków porucznik Patryk Zając. Do usunięcia zostały 3 miny. Jutro akcja rozpocznie się około 8 rano. Koniec poszukiwań. Odnalazł się serwal, który uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu. Według informacji uzyskanej od właścicielki, kot samodzielnie wrócił do domu. Na posiadanie tego gatunku dzikiego kota nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie.
2: To obiecana Aleksja, ulalala, trochę w temacie. Gramy.

0: The Weeknd i oczywiście Blinding Lights w VoxFM. I to jest i romantyczne, i fajne, i sympatyczne, i nóżką można sobie potupać. I właśnie przy okazji zaproszenie na urodzinki do Skolima, proszę Państwa, w najbliższy czwartek, siemiatycze. O, mamy dla Was niespodzianki, voxfm.pl. Ekipa VoxFM oczywiście w najbliższy czwartek na urodzinach Skolima na miejscu. Do zobaczenia, do posłuchania, do zbicia piąteczki, a dla tych, którzy z jakiegoś powodu być nie mogą, do zobaczenia oczywiście w naszych social mediach, no i do usłyszenia na antenie. Był The Weeknd, to teraz czas na Weeknd, ale polski, chociaż tytuł międzynarodowy. Halo, halo, tu Londyn.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
11: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
12: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
13: No co wy, spawane z profili będą git.
14: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
12: Siadek.
14: No co?
15: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
16: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów, a do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
19: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 220 cudzoziemców z naruszeniami przepisów pobytowych musi opuścić Polskę. To wynik kontroli przeprowadzonych od początku roku przez Straż Graniczną w Radomiu. Funkcjonariusze sprawdzali legalność pobytu cudzoziemców, mówi Dagmara Bielec, rzecznik komendanta nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej.
20: Od początku tego roku funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Radomiu przeprowadzili ponad 1320 kontroli legalności pobytu wobec 5,5 tysiąca cudzoziemców. W przypadku 220 osób, które naruszyły przepisy pobytowe, postępowania zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Wśród nich było 50 cudzoziemców, których pobyt stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
19: Większość tych osób została doprowadzona do przejść granicznych i przekazana służbom. Pozostali cudzoziemcy trafili do strzeżonych ośrodków. Pogoda sprzyja przeziębieniom. W tym czasie warto zadbać o swoją odporność. Dobrze zbilansowana dieta to klucz do zdrowia i remedium na infekcje, informują dietetycy. To, co ląduje na naszym talerzu, może wesprzeć nasz organizm. Największe zło w diecie to nadmiar cukru, stwierdza Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
1: Przede wszystkim należy zrezygnować z cukrów. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, czyli przerostowi żeba w naszych jelitach, w całym organizmie. Wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych patogenów.
19: Dietetycy zachęcają również, by napoje gazowane zamienić na wodę. Dodatkowo w okresie jesienno-zimowym warto suplementować witaminę D. Za oknem niebo pełne słońca, aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 18 stopni.
21: Vox FM. Jest impreza.
19: Można tutaj wypocząć wśród zieleni. Radomski Amfiteatr zaprasza mieszkańców miasta do wspólnej pielęgnacji ogrodu społecznego. Każdy jest mile widziany, mówi Karolina Rudecka z Amfiteatru.
22: Przyjść może każdy, kto tylko ma ochotę, przychodząc i pomagając w pracach. Można założyć swoją rządkę.
19: Spotkania odbywają się we wtorki. Szczegóły na stronie Amfiteatru.

0: RMFFM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
14: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Dużo dobrego.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
18: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
19: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas. Radom Kościuszki 7.
1: Reklama.
20: Przy mikrofonie Anna Badowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczniemy od Radomia i od przypomnienia o utrudnieniach na ulicy Jana Pawła II. Trwają tam prace modernizacyjne. Z ruchu wyłączony jest jeden pas w kierunku osiedla Prędocinek. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w mieście i o tej porze więcej aut przy szpitalu miejskim. Postoicie też na Traugutta, jadąc w kierunku dworca PKP. W cierpliwość musicie też uzbroić się na światłach przy parku Kościuszki. Więcej aut o tej porze także na dojeździe do Ronda Kisielewskiego. Tutaj postoicie na Mariackiej i na Rutowicza. Jeśli jedziecie w kierunku osiedla Worki, postojcie na Limanowskiego i Maratońskiej. Więcej aut o tej porze także na Okulickiego tuż przy Sanepidzie. Tutaj stracicie chwilę czasu, dojeżdżając do Placu Kotlarza. To tyle. Szerokości. Do usłyszenia.

0: Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie, który w lipcu wbił się w przejście podziemne. Francja wrze, uczniowie i studenci znów wyszli na ulicę. Na pomoc bezdomnym na koniec wybierzemy się na nocny patrol Straży Miejskiej w Łodzi.
1: 15 na zegarach, słuchamy wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Beata Piekarska.
0: Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 186 zderzył się z kilkoma samochodami, a potem uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię. Badania techniczne jednak to wykluczyły. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Przed kościołem wczoraj zebrało się kilkaset osób. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
2: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Zachodzić wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
3: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
4: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko. Ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plebanie.
0: Diecezja zaznaczyła, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za Kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. W szpitalu w Bełchatowie trwa walka z czasem przed nadejściem ochłodzenia. To po tym, jak doszło do awarii centralnego ogrzewania podczas remontu placówki, mówi nam Alicja Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala.
5: W związku z tym, że w tym tygodniu ma już się zacząć bardzo brzydka pogoda, chcemy jak najszybciej uruchomić to ogrzewanie, żeby tutaj pacjenci mieli zapewnione odpowiednie warunki.
0: Część pacjentów już skarży się na chłód w salach, zwłaszcza w nocy, ale większość nie narzeka.
6: Nie. Ciepło.
7: Jest bardzo ciepło, wszystko jest w porządku. Szpital staje na wysokości zadania, jest okej.
0: Naprawa usterki trwa, jutro ma być kolejna próba uruchomienia centralnego ogrzewania. A teraz w wiadomościach Vox FM Francja. Tam wciąż wrze po weekendowej przerwie. Uczniowie i studenci znów protestują. Około 500 szkół z tego powodu zamknięto lub działają z ograniczeniami. Uczniowie domagają się poprawy warunków nauki. Skarżą się na przepełnione klasy, braki kadrowe i zaniedbane budynki. Protesty przerodziły się w starcia z policją. Dziś została zdewastowana kolejna paryska szkoła. Mocno uderzali w drzwi. Prawdopodobnie chcieli je wyważyć. Następnie wlali łatwopalną ciecz. Od razu ją wyrzuciliśmy, bo byliśmy w holu. Potem podpalili budynek. W stronę obiektu poleciały też jakieś pociski. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Relacjonuje dyrektorka szkoły. Według francuskiego ministra edukacji od początku protestów spalono lub splądrowano 24 szkoły. Aresztowano ponad 5 tysięcy osób. I na koniec w wiadomościach Vox FM wracamy do kraju. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania, pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
8: Coś pan potrzebuje od nas?
9: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
10: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
9: Jakieś odzież, koce.
10: Jakie się zajmie? Gdzie mieszkacie teraz? W komórkach?
11: No tak samo, w komórkach, w poklaskach.
10: Nie lepiej iść do schroniska?
11: Mam to nie.
12: Po prostu nie. To jest umieralnia.
10: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
13: No, docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
14: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
15: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
16: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
15: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
0: A w Łodzi jest w tej chwili około 1000 osób w kryzysie bezdomności.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 4,5 minuty mamy po godzinie 15. Trochę dobrych, trochę złych informacji na to popołudnie. Dobre informacje są takie, że nigdzie nie będzie padało i całkiem ciepło. 17-18 stopni, super temperaturka. Proszę korzystać, bo to są ostatnie dni z tak fantastyczną pogodą. Najbliższej nocy nie pada 10-11 stopni. 15 pokażą termometry w Gdańsku. Jutro powtóreczka z dzisiaj, z tym, że jutro nadchodzi deszcz. Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, tam wszędzie popada. Chciałem powiedzieć pokropi, ale tam jednak popada. 20-21 stopni, nieźle.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Nie wiem, jak się do tego odnieść, ale dzisiaj jest także Światowy Dzień Mieszkalnictwa, czyli tak zwany World Habitat Day, zwany też jako Światowy Dzień Habitatu. Nie mam pojęcia, co to znaczy.
8: To jest dzień z Vox FM.
1: Ale na wszelki wypadek po prostu wszystkiego dobrego.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: A ponieważ wiem, że lubicie, zaczniemy romantycznie. Enrique, Polo Vibes za chwilę. Kamil Rutkowski, program To Jest Dzień, poniedziałkowy, ale popołudniowy. Dzień dobry.

0: Ludzie często pytają, zwłaszcza przy weekendzie, jak brzmi puls miasta? No właśnie tak. Polo Vibes, 10 minut, mamy po godzinie 15. Jak brzmi popołudnie? No właśnie tak. Tu program To Jest Dzień. Już wiemy, że tankowanie jutro będzie i droższe, i tańsze zarazem. Jeżeli zapytacie, jak to możliwe, to ja wam odpowiadam. A to zależy, czym jeździcie. Czyli co tam wlewacie do środka. 95, jutro 6,79, a olejek napędowy 7,82. Co to się porobiło? Troszeczkę drożej benzynka, troszeczkę taniej jutro dieselek, czyli jednym słowem sytuacja się odwraca i teraz pomyślcie sobie, że jak ten trend się utrzyma do najbliższego weekendu, to w końcu ci od diesla na każdej szanującej się dobrej imprezie będą mogli jakoś zachować twarz, mówiąc, no nam w końcu spada, wam benzyniakom nie.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo ci, którzy leją ropę od jakiegoś czasu, co tu dużo mówić, mają trochę trudniej. David Guetta, Kelly Rowland, El Profesor za chwilę. No to bella ciao.

0: profesor i oczywiście Bella. Ciao, ciao, 17,5 minutki po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie w pełnej krasie. Takie pytanko 609-2x8-69, a co robicie, jak stoicie? A ja nic nie robię. Ja sobie jak stoję, to rozglądam się dookoła i tak podziwiam naszą piękną, złotą polską jesień, a prowadzący mnie tu straszy, że to się prędzej czy później skończy. No musi się skończyć, bo idzie zima, cytując klasyka. I ta zima przyjdzie, no może jeszcze nie od razu, ale proszę Państwa, łapcie to wszystko, co za oknami, bo tylko do najbliższego tak naprawdę czwartku, a od piątku zaczną się temperatury raz, że nawet jednocyfrowe, a dwa. Deszcz, deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. Jeszcze zatęsknicie za słońcem, zwłaszcza ci, którzy już czekają na jakieś mgliste poranki. No nie, czekaj, mgliste poranki to my już mamy. Ci z meteo nazywają to tąpnięciem w pogodzie. No, biorąc pod uwagę, że jesteśmy wszyscy po weekendzie, tąpnięcie nie kojarzy się najlepiej, to fakt.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Zwłaszcza jak się wychodzi ze szwagrem o 5 rano, a miało się wyjść o 22. Modern Talking Geronimo z Cadillac i z Colim Zenkiem Martyniukiem jeszcze przed wiadomościami, te za 11 minut.

0: Zalecany Zap.
1: Czyli o tym, że mamy słońce.
0: Ina wie, co mówi i co śpiewa. Proszę Państwa, 27 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie w decydującej fazie. Już za chwilę wiadomości.
2: Autopromocja. Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Jeden zestaw. Wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma w

0: 20.30, a w studium znikąd pojawił się Paweł Dącbach. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
2: Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki w Małopolsce. Zginęła po tym, jak w sobotę podczas budowy wiaty parkingowej przez jej ojca w Woli Rzędzińskiej runęła jedna z belek. W ciężkim stanie dziecko trafiło do szpitala w Tarnowie, gdzie lekarze przez kilka godzin walczyli o jego życie. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Przenosimy się do Rumunii. Dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym, na którego pokładzie wybuchł pożar. Według tamtejszych mediów ogień na tureckiej jednostce pojawił się po tym, gdy została trafiona dronem. Co najmniej 13 milionów, tyle książek zostało zniszczonych na Ukrainie od początku roku. To w wyniku rosyjskich ataków dronów i rakiet na obiekty cywilne i logistyczne. Takie informacje podał brytyjski dziennik The Guardian, powołując się na szacunki rządu w Kijowie. Straty stanowią około 1/3 wszystkich książek wydrukowanych w Ukrainie w tym roku.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Przed nimi kolejny mecz w ramach Ligi Narodów. Polscy piłkarze ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Na murawie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
4: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
2: Mówił selekcjoner Jan Urban, pierwszy gwizdek o 20:40. Iga Świątek zna już rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowić, która z kolei pokonała Kamillę Rahimową z Uzbekistanu. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, również o kolejne punkty, które mają pozwolić jej na udział w turnieju WTA Finals.
0: Jaka to jest piosenka? Blu da ba di da bu da, da bu di da bu da, da bu di.
2: Dokładnie tak. Taka.
0: Eiffel 65.

0: to jest Body Talk i to jest oczywiście Nadia, bo nie Naja. 21 minut do godziny 16, a propos pogody, pisze Zdzisław, już czytam, 609 2x8 69. Martwi mnie, że to tego deszczu nie ma. Grzybów coraz mniej, ryby nie chcą brać, albo odwrotnie. Wytłumacz proszę swoją myśl. Bo jeżeli jest odwrotnie niż myślę, to daj numer do siebie, zdzwonimy się.
1: Reklama.
2: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przy

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: Tato, to my z Zuzią lecimy!
7: Dokąd?
6: Do Antka na urodziny!
7: To bawcie się odlotowo!
6: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
8: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Nauczą się zasad pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Radomski Caritas organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor Radomskiej Caritas, chodzi o przekazanie praktycznych informacji.
15: Wiemy, jak się przygotować chociażby do blackoutu. Wiemy, co zrobić, jak zabezpieczyć nasze telefony komórkowe, nasze laptopy, co zrobić z naszymi dokumentami, jak przygotować chociażby plecak ewakuacyjny. To nie jest plecak ewakuacyjny, to jest plecak na przetrwanie.
14: Na warsztaty można zapisać się na stronie Caritas Diecezji Radomskiej. Jesień to coraz krótsze dni i gorsza widoczność na drogach, a tym samym większe ryzyko wypadków z udziałem pieszych. Policja apeluje, by zadbać o swoje bezpieczeństwo i nosić elementy odblaskowe. Dzięki nim dajemy kierowcy więcej czasu na reakcję, mówi rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz.
16: Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza mająca na sobie element odblaskowy staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru. Może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Stosowanie elementów odblaskowych może ocalić życie wielu użytkowników dróg.
14: Za brak wymaganych elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym grozi mandat w wysokości do 500 zł. Słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 18 stopni.
17: Fox FM. Jest impreza.
14: To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Hackiwatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. Hackiwaton rusza 9 października podczas targów Radom Expo. Szczegóły dostępne są na stronie Fundacji Symbiosis.
13: Vox FM Radom.
17: Vox FM robi dzień dobry.
18: Magia radia.
19: Ej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
20: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.
21: Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
1: Reklama.
19: Anna Wadowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zaglądamy do Grójca i sprawdzamy aktualną sytuację na drodze. I o tej porze płynnie nie pojedziemy na całym odcinku ulicy Piłsudskiego. Chwilę czasu stracimy też na Mogilnickiej i Lewiczyńskiej. Nie lepsza sytuacja o tej porze na Armii Krajowej. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do ronda Żołnierzy Wyklętych. Żółwim tempem pojedziemy też przez Piotra Skargi. Tutaj w cierpliwość musicie uzbroić się, dojeżdżając do ronda Honorowych Dawców Krwi. O tej porze zakorkowana także Aleja Niepodległości. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i aktualnie zakorkowana jest ulica Limanowskiego. Więcej aut także na Narutowicza. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, dojeżdżając do ronda Kisielewskiego. Uważajcie na pieszych, szerokości i do usłyszenia.
20: Vox FM Radom.
1: odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie. Pojazd taranował samochody i wbił się w przejście podziemne. Są lżejsze, trwalsze i zapewniają dobre maskowanie. Wiemy już, jakie są nowe mundury dla polskiego wojska. Kilkadziesiąt worków z odpadami, do tego wózki sklepowe i opony. Ochotnicy posprzątali krakowski zalew Zakrzówek. Posłuchajcie.
11: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM, godzina 16 na zegarze. Zaprasza Paweł Donzbach.
1: Grozi mu do 8 lat więzienia. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. W lipcu staranował kilka aut i wjechał do przejścia podziemnego na rondzie zesłańców syberyjskich. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać pojazdu i stracił nad nim kontrolę. Co innego stwierdzili biegli.
20: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu Solaris. Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
1: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław S. usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ma dozór policji. Zamiast panter rysiem, resort obrony pokazał nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
21: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
22: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
21: Podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysięcy sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
1: Michał Rawa, dziękuję za tę informację.
13: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
1: Stanie przed sądem za znęcanie nad niemowlęciem i partnerką. Jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
23: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
24: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
1: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. 24-latka opuściła już Ojom. Jest przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. Kobieta trafiła do Polski z Pekinu, gdzie z powodu rozpoznania potworniaka jajnika w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Obecnie jest w ośrodku rehabilitacji w Krakowie.
25: Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
1: Mówiła mama Klaudii, Anna Uciechowska. Cały czas trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-letniej kobiety. Butelki, puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
26: Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
1: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
27: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb i choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
1: Dodajmy, że regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Jak rozumiem, po tym sprzątaniu Atlantyda się znalazła.
29: Była na Zakrzówku.
30: Być może tak, być może właśnie tam.
28: W Krakowie na Brackiej pada deszcz. Ale to nie dzisiaj, nie jutro, nie tej nocy. 9 stopni tam pokażą termometry. I to
30: może
28: jest
30: w listopadzie.
28: To jest chłodno, Paweł.
30: Ile?
28: 9.
30: Tak, to chłodno.
28: Bo w Gdańsku 15 stopni.
30: No proszę bardzo, ładnie.
28: 15 stopni, nigdzie nic nie pada. Jutro powtóreczka z dzisiaj, ale w rzeczonym Gdańsku jutro deszczowo. Podobnie w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Szczecinie. Na pozostałym obszarze dużo, bardzo dużo słońca. Bo powiedzieć dużo słońca, to jak nic nie powiedzieć.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Czy to jest złota polska jesień, twoim zdaniem?
30: Jest jak najbardziej. Pięknie wyglądają drzewa. Jak się jedzie trasami.
28: W mgle. Kiedy nie widać drzewa.
30: Jest dużo słońca.
28: A wczoraj była mgła.
30: Więc masz tyle kolorów, że wow.
28: Ja wczoraj jechałem i widziałem mgłę. Znaczy nic nie widziałem, ale to...
30: To nie wiem, gdzie jechałeś.
28: I to oznaczało, że albo jest mgła, albo miałem bardzo udany weekend.
30: No właśnie.
28: Cicho.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
28: Byłem na Kaszubach. Naprawdę.
30: Piękna kraina, uwielbiam.
28: Byłem na Kaszubach i po prostu najadłem się truskawek, tylko obawiam się, że niektóre mogły być nieco sfermentowane.
30: Ale na Kaszubach czy na Kaszubach nad morzem?
28: Paweł, proszę, naprawdę nie dociekajmy, bo za chwilkę się znowu pokłócimy. Abba, mamma mia, w temacie!

0: Małgorzata zwana Kamasutrą, tego chcesz?
1: Chcę.
0: 12,5 minuty po godzinie 16. Chcecie wyjść z pracy? Chcecie. No to za chwilkę będzie taka okazja. No oczywiście pod warunkiem, że kończycie o 17, bo jeżeli skończyliście o 16, a nadal jesteście w pracy, jakby to powiedzieć, chyba coś poszło nie tak, aczkolwiek ja się nie znam i za nadgodziny bierze się dodatkowo, to tylko podpowiadam. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim, to fantastyczne. Mam nadzieję także u was poniedziałkowe popołudnie. Czy oglądaliście mecz z Rumunią? No właśnie, i co wy na to? Bo kiedy człowiek już postradał wszystkie nadzieje, kiedy już nie ma co zbierać, nagle się okazuje, że przychodzi taki mecz z Rumunią, 6-0 i człowiek ma takie, no, co tego. I dzisiaj gramy z Bośnią. No i tak się zastanawiam, czy to będzie kubeł zimnej wody na nasze rozgrzane głowy, czy może wręcz przeciwnie. Ale z drugiej strony, po meczu z Rumunią już podobno to nie są piłkarze, tylko panowie piłkarze obiecują, że dzisiaj to my zobaczymy ho, ho, ho, ho, albo ho, ho, ho, tylko że na wyjeździe. Więc znowu trzeba szwagra brać do domu.
2: To jest dzień z Boxem.
0: A biorąc pod uwagę, że mecz startuje o 20:45, to brać z noclegiem.

0: O tym, że kocha swoich ludzi, to jest pieśń o naszej pięknej, ale trudnej miłości.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: Paweł Pawelec słyszy to każdego dnia. A co usłyszę ja, to zależy wyłącznie od was. 609-869-869, tam ja. Co usłyszy cała Polska? Dzwonicie na żywo, opowiadacie nam dzień na tak czy dzień na nie. Mowa oczywiście o poniedziałku. Z definicji podobno jest to dzień, który bywa, no co tu dużo mówić, średni, ale może coś tam się dzisiaj udało komuś i powie: o, kochany, ja to mam taki dzień na tak, że głowa mała. Numer do mnie 609-869-869. Numer, przypominam, prosto do studia, prosto na antenę. 609-869-869. Pytanie tylko jedno, poniedziałek, 5 października, to jest dzień na tak czy dzień na nie u was i oczywiście dlaczego? 609-869-869. Dzisiaj jest dzień nauczyciela, to tak czuję, że może nauczyciel, a może nie. Kto jest z nami, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Cześć, cześć, Beata mówi.
0: Cześć, Betty.
4: No dzień na nie, ponieważ nie dość, że się spóźniłam do pracy, nie dość, że musiałam wcześniej z niej wyjść, ponieważ w córce się tak rozkiwał pierwszy ząb plecak, że teraz muszę jechać szybko do dentysty i jeszcze wydać na dentystę, a jeszcze zębuszka.
0: A próbowałaś metody ze sznureczkiem, z niteczką?
4: Nie, ja jestem tak wystresowana. Pierwsze dziecko, pierwszy ząb, ona jest tego wyjść.
0: Nie, daj spokój, pierwszy
4: nie
0: ząb.
4: Nie da, nie da rady.
0: Będzie dobrze, co się pani przejmuje? Mówię ci, metoda z nitką i drzwiami u mnie działa. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Agnieszka ze Zgierza.
0: O, Agnieszka,
5: no,
0: brzmi...
5: Był, no...
0: no właśnie,
5: tak?
0: No że na nie, tak? To chcesz powiedzieć?
5: No na nie, no właśnie zadzwonił mechanik i mam do naprawy auto, muszę wydać sporo pieniędzy, plus jest taki, że już wiem, co to jest dwumasa i dlaczego mam nie kupować auta, które ma dwumasę.
0: Aha.
5: No także, no naprawdę na nie.
0: Ale to strasznie ci się wybór ogranicza w tych autach, a żeby ten mechanik nie robił ci dnia na nie, musisz odbierać? No, oczywiście telefon, bo z samochodem trochę gorzej. No zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego. Jak nas mechanik słyszy, to bądź tam dla Agnieszki jakiś bardziej łaskawy, wiadomo jak jest. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Siemanko, siemanko.
0: Cześć.
6: Dominik z tej strony.
0: Ratuj sytuację, powiedz, że masz poniedziałek na tak.
6: Poniedziałek mam na tak, bo przyjechał tu taki pan Krzysztof, deweloperek, powiedział, że mam dzisiaj wolny.
0: A czy to jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów?
6: Słucham?
0: Czy to jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, czyli szef wszystkich szefów?
6: Nie, nie, nie.
0: Ale brat.
2: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Nie no, jak on rozdaje wolne, tak na prawo i na lewo, no to naturalnie. Roxette, Sleeping in my car, Ronnie Ferrari, za chwilę trochę w temacie, za 8 minut wiadomości.

0: Nie mam Roniego, ale mam Ferrari. Albo na odwrót. Ona by tak chciała 27,5 minuty. Po 16 za 2,5 minuty wiadomości. Przypomnę, że zaproszenia na urodziny z Kolima czekają na voxfm.pl.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Reklama.
0: 16.30 na zegarze. Paweł Dącbach w studiu. To oznacza tylko jedno. Czas na wiadomości już teraz.
18: Statek na Morzu Czarnym uderzyli Rosjanie. Przeprowadzili atak z użyciem dwóch dronów, poinformował Wołodymyr Załański. Ukraiński prezydent dodał, że cywilna jednostka należąca do Turcji przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych. Na pokładzie byli obywatele Azerbejdżanu i Indii. Wiadomo, że zginął kapitan statku. 11 osób uratowano.

0: Policja zabezpieczyła skradziony towar, w tym blisko 50 złotych łańcuszków, ale też gotówkę.
1: Paweł, podaj 14 powodów, dla których warto być na urodzinach z Kolima. Dziękuję bardzo. Bartes on the move.

0: Global DJs, What a Feeling, czyli co to jest za uczucie? Bardzo dobrze się składa, bo ja dokładnie w temacie uczucia, no teraz...
1: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga.
2: Urodziny Uskolima.
0: Urodziny Uskolima, na których bardzo chciałaby być Klaudia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A co robi Klaudia w poniedziałkowe popołudnie?
3: Odbiera dzień ze żłobka.
0: Ulala, swoje?
3: Twoje.
0: No to uf, bo jakbyś zabrała jakieś inne, to moim zdaniem coś by poszło bardzo nie tak. Jak ma na imię twoja ukochana przyjaciółka, w sprawie której piszesz?
3: Ukochana przyjaciółka ma na imię Kasia.
0: Kasia, i Kasia jest wielką fanką Uskolima, tak?
3: Oj, chyba nie ma większej.
0: No co ty mówisz, no to i Kaśkę chciałabyś zabrać, tak?
3: Oj, bardzo bym chciała zabrać.
0: 20 lat się dziewczyny znacie. Kaśka by się ucieszyła?
3: Na pewno.
0: Słuchaj, spróbujemy do niej zadzwonić, chociaż już wiemy, że Katarzyna we Włoszech odpoczywa sobie, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: Poczekaj, czyli tak, czyli ty, Katarzyna, i mówisz, że największa fanka, nie wiesz, czy nie ma większej, to ja nie wiem, czy Katarzynę zapraszać. Halo. Na to. Cześć Kasiu, dzień dobry, Kamil Rutkowski, Vox FM, z tej strony się kłania. Dzwonię w sprawie twojej przyjaciółki Klaudii.
4: O, momencik. No.
0: Tak, jesteś Katarzyna, słyszymy się?
4: Słyszymy się.
0: Super, wiesz to dlatego, że Klaudię mam akurat na antenie i tak się składa, że Klaudia ma dla ciebie zaproszenie właśnie od Vox FM, zresztą coś tu będę produkował. Klaudia, mów.
3: Panie, jeżeli zdążysz wrócić z Włoch, to idziesz świętować na 30 urodziny z Kolima.
4: Gdzie?
0: Siemia tycze, najbliższy czwartek. Jeszcze tysiaka dorzucamy, żebyście miały za co dojechać, żebyś z tych Włoch mogła wrócić. Czwartkowe urodziny 30 z Kolima. Kaśka, wierzysz? Bo ty tak mam wrażenie, że nie dowierzasz. Klaudia, przekonaj.
3: No serio, nie żartuję. Bo kiedyś żartowałam, ale teraz nie żartuję.
4: A ja mam zawał serca.
0: To niedobrze. To potrzebujesz pomocy? Mrugnij dwa razy, będziemy pomagać. Do Włoch niedaleko.
4: Ja mrugam trzy razy, potrzebuję bardzo pomocy.
0: Kaśka, Klaudia ci załatwiła całą paczką. Jedziecie na urodziny z Kolima i dostajecie tysiaka na to, żeby tam dojechać. Jeszcze koszt prezentowy do tego wszystkiego. Wracaj do nas!
4: Rany boskie, nie.
0: Nie, tak. Bella ciao.
4: A ja jestem akurat w Palermo.
0: No to... Nie może być. No to, a jest temperatura?
4: Ostra temperatura.
0: Kaśka,
4: no.
0: Wyglądasz idealnie. Mam nadzieję, że jeszcze piękniej będziecie panie wyglądały w najbliższy czwartek. Zaproszenia są oczywiście wasze, kasa wasza, kosz od sponsora wasz. No widzimy się w czwartek, siemiatycze, urodziny z Kolima. A jak?
2: Urodziny u Kolima.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
5: Nie zdążyłeś zapisać na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Reklama.
8: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Ma to być nowoczesna przestrzeń kultury i ważny punkt na mapie życia społecznego i artystycznego miasta. Projekt architektoniczny nowego amfiteatru jest już w zasadzie ukończony. Do końca roku spłyną szczegółowe plany branżowe, co otworzy drogę do uzyskania pozwolenia na budowę. Trwają także zaawansowane rozmowy w sprawie sfinansowania inwestycji, mówi Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatru w Radomiu.
9: Istotniejszą kwestią są rozmowy w kwestii pozyskania środków na budowę amfiteatru. To idzie w dobrym kierunku. Ja oczywiście nie mogę zdradzić jeszcze szczegółów, ale jeśli wszystko się dobrze ułoży, to będziemy mieli taką instytucję o charakterze, powiedziałbym, nawet europejskim.
8: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, oficjalne umowy i harmonogram prac poznamy na przełomie roku. Jesień nie musi oznaczać nostalgii i leżenia pod kocem. Wiele osób rusza na górski szlak, bo nie ma tam tylu turystów jak podczas wakacji. Jak mówi Anita Krzemińska, trener personalny z Radomia i miłośniczka górskich wędrówek, wbrew pozorom w październiku czy listopadzie łatwiej zaplanować wyjazd.
10: Ja myślę, że chyba jesień to jest najlepszy czas i ta pogoda jest dużo bardziej stabilna niż latem, dlatego że latem przez te różnice temperatur, kiedy mamy upalne dni, to rzeczywiście jest większa częstotliwość występowania burz, a jesienią naprawdę mamy bardzo piękne dni.
8: Wybierając się w góry, musimy pamiętać o ciepłym ubraniu, pelerynie przeciwdeszczowej i odpowiedniej ilości wody. Ale słonecznie. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 16 stopni.
11: Wóz FM jest impreza.
8: Grójecki Ośrodek Kultury zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie recytatorskim Moja Ojczyzna. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Grójeckiego Ośrodka Kultury.

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tato, to my z Zuzią lecimy.
10: Dokąd?
9: Do Antka na urodziny.
10: To bawcie się odlotowo.
9: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
11: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
12: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
8: Reklama. Anna Wadowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczniemy od Grójca. Tam spory ruch przy wjeździe do miasta na 50 przy Krajowej 7. Podobnie jest z drugiej strony od Lesznowoli. Spory zator o tej porze na Armii Krajowej przy rondzie Solidarności Wiejskiej. A teraz zaglądamy do Radomia i sprawdzamy wylotówki z miasta. I tak postoimy na Czarnieckiego przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych oraz na Warszawskiej i Żółkiewskiego. Duży korek na Kozienieckiej przy rondzie Popiełuszki. Sporo samochodów też na ulicy Kieleckiej. Wśród mieściu bardzo duży korek na ulicy 25 czerwca od Partyzantów aż do ulicy Żeromskiego. Podobnie jest o tej porze na 1905 roku i Maratońskiej. Postoimy także w centrum na Malczewskiego i Reja. Tutaj musicie się uzbroić w cierpliwość, jeśli skręcacie w ulicę Mileckiego. To tyle informacji z dróg na dzisiaj. Do usłyszenia.
13: To były nielegalne wyścigi. Na początek ustalenia prokuratury po tragedii w Nowym Sączu na pasach zginął 50-letni mężczyzna. Wojskowe wzmocnienie Lubelszczyzny, to tam stanie jedna z baterii rakiet Patriot. Zbiorniki opróżnione, można więc tam zajrzeć. Podziemna katedra w Łodzi już otwarta. Posłuchajcie.
14: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
13: Tragedia rozegrała się podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy. 50-latek zginął na miejscu.
15: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
13: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. W tej sprawie sprawie zatrzymano też inną osobę.
15: 20-letniego mieszkańca Sądeczyzny. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
13: Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kierowcy może grozić do 20 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
1: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
13: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache.
16: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
13: Aż 20 interwencji toprowców w miniony weekend. Mimo, że było dużo słońca, to w wielu miejscach na szlakach zalega twardy śnieg, który jest bardzo niebezpieczny. Ratowani turyści wyszli w wyższe partie gór z nieodpowiednim sprzętem, mówi Edward Lichota z Topru.
17: Jeden wypadek okazał się śmiertelny. Osoba zmarła już w szpitalu po ciężkich upadku z dużej wysokości. Poważnych wypadków było kilka. Upadek z rejonu Zawratu, z rejonu Koziej Przełęczy, z rejonu Żlebu Kulczyńskiego. Większość tych przypadków te osoby były nieprzygotowane kompletnie. Raczki, jest to bardzo dobry sprzęt, ale nie na takie warunki.
18: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
19: To jest świetny sprzęt, jak idziemy do Doliny Kościeliskiej czy do Morskiego Kazimą. Tutaj w tym momencie te tereny, które są oblodzone, no to są tereny wysokogórskie, tutaj zdecydowanie raki.
17: Teraz słyszeliśmy śmigłowiec, też dwie osoby ewakuowane z rejonu Koziej Przełęczy właśnie w Raczkach.
13: Słoneczna pogoda ma być do połowy tygodnia, od czwartku pogorszenie pogody. Miejscami ruszył, miejscami ruszy. Za chwilę strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
20: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
13: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Na koniec jeszcze Łuci. Otwarta podziemna katedra to zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
21: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
13: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
22: To jest jesień, co?
23: No
22: to
23: piękna, jest jesień. Tak, właśnie. Piękna polska jesień.
22: No właśnie, jak jesień, to tylko i wyłącznie taka. Dzisiaj naprawdę ciepło, przyjemnie, mnóstwo słońca, więc korzystajcie. 21 stopni w Legnicy w tym momencie. To najcieplejszy punkt na mapie Polski. Najchłodniej gdzie, Paweł, jak myślisz?
23: Gdzie najchłodniej? W Suwałkach.
22: No Suwałki, oczywiście, że tak. Tam jest zaledwie 14 stopni, więc ta rozbieżność temperatur całkiem spora, ale generalnie no nie powinniśmy narzekać, bo umówmy się, lepsze to niż deszcz.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
22: 5 minut po 17. Paweł Dąsbach wraca do nas za 25 minut z kolejną porcją wiadomości.
23: Tak jest.
22: A ja mówię dzień dobry. Michał Drawka, kłaniam się.
16: Pełnej z Vox FM.

0: To jest bardzo dobre pytanie. Za co można lubić poniedziałek? Za wszystko i za nic. Bo poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia, on jest najmniej lubianym dniem i ja się zastanawiam dlaczego. Dlatego, że co? Że po weekendzie trzeba iść do pracy, tak? Wrócić do codzienności? Nie, no chyba nie o to chodzi. Chyba tam jest coś innego musi być. Ale gdyby jednak chodziło faktycznie o to, no to jest dobra wiadomość, bo 12 minut po 17 na zegarach, więc większa część z was już mimo wszystko pracę skończyła. Albo w najbliższym czasie będzie kończyć. No, gorzej mają ci, którzy pracę będą zaczynać na drugą zmianę. Ale spokojnie, jesteśmy my w Vox FM, gramy w rytmie hitów i dzień staje się lepszy.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Witajcie kochani, z tej strony ciocia Madzia. Przygotowałam dla was nową zagadkę. Uwaga, co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem?
2: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem? To dzisiejsza zagadka cioci Madzi. Jeżeli znacie odpowiedź właśnie na tę zagadkę, no to śmiało można wysyłać pod 609-869-869. Będzie nagroda. Jak ktoś odgadnie, ktoś na pewno, to zostanie nagrodzony. Proste.

0: Piosenka dla wszystkich zakochanych i oby tych było jak najwięcej. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem?
0: Jeśli ktoś z was zna poprawną odpowiedź, no to śmiało można pisać 609-869-869. Za chwilę najświeższe wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
6: Ludzkie pojęcie,
3: pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy, dach, taras, listwa, kuchnia czy okno. Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
13: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
14: Nie, a powinnam?
13: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
14: I możesz z nich korzystać?
13: Jasne, w każdej chwili.
14: To i ja się zapiszę.
13: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
15: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
10: Na początek ważne informacje dla kierowców w Wielkopolsce. Zablokowana jest droga krajowa nr 25 między Ostrowem a Kliszem. W miejscowości Boczków zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Nikomu nic się nie stało, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Jest wniosek prokuratury o umorzenie śledztwa. Chodzi o kobietę podejrzaną o zabójstwo męża, przedsiębiorcy z Podmińska Mazowieckiego. Biegli uznali ją za niepoczytalną. Dlatego śledcze wnieśli o umieszczenie Elżbiety P. w szpitalu psychiatrycznym. Do tragedii doszło pod koniec zeszłego roku. 51-latek zginął od ran zadanych młotkiem. I jeszcze Francja. 15-latek stracił rękę podczas protestów licealistów w tym kraju. To w momencie, gdy podnosił

Przygotowania naszych piłkarek ręcznych wchodzą w kluczową fazę. Chodzi o grudniowe Mistrzostwa Europy. Przed nimi zgrupowanie i mecz towarzyski z Islandią w Katowicach. A dzisiaj trener ogłosił 18-osobową kadrę. Zapowiedział jednocześnie, że czas eksperymentów się skończył. Start zgrupowania biało-czerwonych 18 października. Spotkanie z Islandią 6 dni później.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Przy poniedziałku faktycznie może się troszeczkę trudniej myśleć, ale czy tak faktycznie jest, to zaraz się przekonamy. Ze mną z tematem, w temacie tak naprawdę zagadki, poniedziałkowej zagadki cioci Madzi, Adam. Cześć Adam.
2: Cześć.
1: Gdzie cię złapaliśmy, opowiadaj, gdzie ty jedziesz? Bo wiem, że gdzieś jedziesz.
2: Do domciu.
1: Do domciu, po pracy już, rozumiem.
2: Tak.
1: Okej, dobra, powiedz mi, poniedziałek był dla ciebie na tak, na nie? Coś tam cię zasmuciło, zdenerwowało, czy raczej były to rzeczy pozytywne?
2: Raczej pozytywne, wszystko na tak.
1: Wszystko na tak, dobra, no i bardzo dobrze. To zobaczymy, czy zagadka też będzie na tak. Zanim rozwiązanie, to może sobie ją przypomnijmy. Proszę bardzo, oto i ona. Żeby każdy jeszcze miał okazję też, no, odgadnąć. Być może w domowym zaciszu.
3: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem?
1: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem? I tutaj razem z Adamem będziemy sprawdzać wasze odpowiedzi. Adam, jak myślisz, czy to może być latawiec?
2: No raczej nie.
1: Raczej nie. Czy to może być kurczak pieczony?
2: Też nie.
1: No też nie. Struś ktoś napisał, ale struś jest ptakiem, jakby nie patrzeć, prawda? Nietoperz jeszcze ewentualnie. Ale czy to jest nietoperz? No nie wiem. Jak myślisz, Adam? To może być nietoperz?
2: Raczej nie.
1: Raczej nie. Dobra, Adam, to twoim zdaniem jaka jest poprawna odpowiedź?
2: Według mnie jest to samolot.
1: Dobra, sprawdzamy, czy jest to samolot.
3: A poprawna odpowiedź to samolot.
1: No i tak, i samolot, także Adam, no gratulacje, no, dobrze ci poszło, no ewidentnie poniedziałek masz na tak. Korzystając z okazji, powiedz, czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: No, oczywiście.
1: No to dawaj, to jest twoja chwila, to jest twój moment.
2: Chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę Karolinę i moje wspaniałe dzieci.
1: Okej, a jak dzieci mają na imię, powiedz jeszcze?
2: Jakub, Maja i Szymon.
1: Jakub, Maja i Szymon, no to pozdrawiamy całą twoją rodzinkę. Aha, no i bym zapomniał o najważniejszym. Adam, oczywiście woksowe gadżety wędrują do ciebie.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
4: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 Radom.pl.
3: Tato, to my z Zuzią lecimy.
4: Dokąd?
3: Do Antka na urodziny.
4: To bawcie się odlotowo.
3: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
5: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
6: Reklama.
7: Vox FM, FM, Radio. Vox FM, Vox FM, robi dzień dobry.
8: Kamusi?

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu, przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
0: Reklama.
8: Vox FM.
9: Vox FM.
8: Radom.
10: Od jutra zmiany w cenach paliw. Posłuchajcie, ile zapłacimy za tankowanie auta. Najbliższy czas spędzą za kratkami. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Rumunii za napad w Oslo. Obaj wpadli w Gdyni. Lubuskie będzie kształcić rusznikarzem. To spec od broni palnej. Posłuchajcie.
11: Jest 18. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
10: Od jutra nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
12: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą groszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa, ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
10: Michał Rawa, dziękuję za tę informację. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
13: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
10: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o ich dwumiesięcznym areszcie. Przenosimy się na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Charków. Wiadomo, że jest ponad 30 rannych, w tym dzieci. Na skutek bombardowania wybuchł pożar w okolicznych magazynach. Uszkodzone zostały też budynki mieszkalne. Z kolei w rejonie kijowskim Charkowa odnotowano uderzenie drona na stację benzynową. Z Ukrainy przenosimy się do Hiszpanii. Premier tego kraju ogłasza przedterminowe wybory. Mają odbyć się 29 listopada. To po przegraniu przez mniejszościowy rząd 2 głosowań w sprawie ochrony najemców. Od końca września w Hiszpanii organizowane są liczne protesty z żądaniem rozwiązania kryzysu mieszkaniowego. premier Pedro Sanchez w specjalnym przemówieniu mówił m.in. o konieczności utworzenia większościowego rządu, który mógłby, jak twierdzi, przeprowadzać transformację kraju. Musimy zmobilizować siły i zapewnić sobie szerszą, postępową większość w parlamencie, taką, która będzie w stanie przeciwstawić się elitom, doprowadzić do nowych osiągnięć społecznych i kontynuować transformację. Wybory zostały ogłoszone po trudnych miesiącach dla rządu Sancheza. Społeczna i polityczna presja szczególnie nasiliła się po kryzysie w Ceucie oraz przez liczne przypadki korupcji, w którą zamieszane były osoby z otoczenia premiera. Wracamy do kraju i zaglądamy w Lubuskie. Tam niebawem będzie można kształcić się na rusznikarza, speca od broni palnej. Chodzi o wytwarzanie, naprawę, konserwację, renowację czy modyfikację. Edukacja w zespole szkół nr 2 w Międzyrzeczu może ruszyć od września przyszłego roku.
9: A w przyszłości wojskowy oddział branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej, odnowić ten zawód. Jest bardzo niszowy.
10: Mówi emerytowany major Radosław Trzaskowski z Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Obecnie w województwie lubuskim klasy z taką specjalizacją nie ma.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Czyli kolejny zawód na rynku, który będzie szukał ludzi do pracy.
10: Tak jest. I można nie zastąpi go AI.
15: No właśnie.
10: Raczej nie.
15: O to chodzi. No to myślę jeszcze trochę. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj mieliśmy naprawdę ciepły, przyjemny dzień i dalej jeszcze mamy, chociaż noc już miejscami chłodna. Na południu kraju 6-5 stopni i tam też mgliście. A w centrum okolice 8-9, na zachodzie nawet 10, ale jutro mnóstwo słońca.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Mnóstwo słońca i oczywiście ciepło. I to jest jesień, którą chcemy.
10: Tak,
15: którą chcemy oglądać.
10: Chcemy, dokładnie tak.
15: Chcemy oglądać, chcemy przeżywać.

0: Dzisiaj mamy, uwaga, Dzień Nauczyciela. No i umówmy się, z nauczycielami bywało różnie i bywa różnie. Byli tacy, których wspominamy zapewne bardzo dobrze, ale byli też tacy, których nie wspominamy wcale, ale jak już to faktycznie robimy, no to aż dostajemy gęsiaka albo... No dobra, nieważne. No i teraz to jest ten moment. Ten moment, w którym wy możecie wysłać w świat wiadomość do swoich nauczycieli. Oczywiście, tylko niech to będzie jak najbardziej cenzuralna wiadomość, bo niecenzuralnych wysyłać nie będziemy. Natomiast, gdybyście chcieli swojemu nauczycielowi, swojej nauczycielce coś teraz powiedzieć, coś oznajmić, no nie wiem, pokazać, to jest ta chwila, jest ten czas, jest ten moment, można wysyłać swoje głosówki 609-869-869, antena należy do was.
1: Na pełnej z Vox FM.

A, dobrze, dobrze, dobrze, nie daliście się złapać. Ja myślałem, że tutaj polecimy, ale nie, jesteście czujni, bardzo dobrze. Czyli jednak w poniedziałek, pomimo tego, że już ciemno za oknami i wieczór, to jeszcze myślimy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No nie, no dzisiaj nie ma żadnego dnia nauczyciela. To znaczy, no jakby się mocno uprzeć, to jest, no bo jest światowy, ale ten światowy nie jest świętowany w Polsce. My świętujemy oczywiście 14 października, czyli w przyszłym tygodniu. No i sprawdzałem waszą czujność i dobrze, dobrze, ale wiadomości odnośnie waszych nauczycieli i tak się pojawiły i teraz nie omieszkam jednej przytoczyć. Uwaga, szanowny panie nauczycielu matematyki z 1992 roku ze szkoły 101 w Pyrach, Ursynów. Bardzo pana przepraszam za to, jako pana uczeń z innymi pana uczniami postanowiliśmy panu Trabanta, panu Trabanta na szkolną wiatę śmietnikową. Pozdrawiam, Adam z 8C. No, kiedyś to fajnie się ludzie bawili. Na pełnej z Vox FM.

0: Sia, Move Your Body, czyli rusz się, wy też możecie się ruszyć na urodziny, na 30. urodziny króla Latino. To wszystko już 8 października, amfiteatr w Siemiatyczach. I tak się akurat składa, że no my mamy wejściówki, możecie zabrać swoją ekipę i bawić się wspólnie z nami. A żeby tak się stało, to teraz musicie wejść na voxfm.pl, no i tam się zgłosić, napisać, dlaczego to właśnie twoja paczka powinna wpaść na urodziny do Skolima. Umówmy się, tam cała plejada gwiazd na scenie, zabawa, no myślę, że do białego rana. A żeby jeszcze było za co się pobawić, to dorzucamy 1000 zł kieszonkowego. voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z VoxFM. Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny Skolima ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: sofia.pl.
1: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte.

0: Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Vox FM. Radom.
11: Mieszkańcy Lubelskiego z alertem RCB, to w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainie. Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki w Małopolsce. Na dziecko runęła część budowanej wiaty parkingowej. Przede wszystkim spotkania, warsztaty, ale i zdobywanie nowej wiedzy. W całym kraju ruszyły uniwersytety trzeciego wieku. Posłuchajcie.
12: Jest 19, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dąsbach.
11: Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. To przez rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy otrzymali SMS. W nim informacja o tym, że wojsko podrwało samoloty. Alert został już odwołany, a sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
13: Zgadza się, dobry wieczór. Choć z tego alertu wynikało, że polskie myśliwce wzbiły się w powietrze, to przestrzeń powietrzna nad Lubelszczyzną nie była zamknięta. Powodem alertu był atak dronowy na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. w ukraińskim obwodzie wołyńskim, graniczącym z Lubelszczyzną. Z zapisów radarowych wynika, że drony faktycznie pojawiły się w tym rejonie, ale teraz alarm, także na Ukrainie, został już odwołany.
11: Przypomnijmy, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał dzisiaj, że w związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów w okolicach Lublina ustawiona zostanie jedna z baterii rakiet Patriot. Prokuratura zajęła się tragedią spod Tarnowa. Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki. W weekend na dziecko runął element drewnianej wiaty parkingowej, którą na terenie posesji stawiał jej ojciec.
14: I podczas montowania właśnie tych elementów drewnianych ta konstrukcja runęła, a jedna z belek uderzyła w głowę jego 5-letnią córkę, która akurat w tym czasie tam się znajdowała.
11: Mówi Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów.
15: To są wiadomości Vox FM.
11: Pogoda zmienia się z dnia na dzień, dlatego policja apeluje o rozsądek na drodze. To po minionym weekendzie. Tylko w sobotę w wypadkach zginęło 15 osób. A o szczegółach Dawid Olszewski.
16: O ostrożność policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych. Jesienne warunki na drogach mogą się zmieniać nawet z godziny na godzinę.
17: Padający deszcz, padające z drzew liście mogą powodować, że ta nasza droga hamowania się wydłuży.
16: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na przejściu dla pieszych ważny jest kontakt wzrokowy z kierowcą. Po zmroku warto też zadbać o odblaski.
18: Szybko zapada zmrok. Za chwilę będziemy zmieniać godzinę, także popołudniami już naprawdę będziemy poruszać się po zmierzchu. Dlatego jest bardzo istotne, abyśmy my wszyscy wzajemnie się widzieli.
16: Zaznacza Remigiusz Rakowski z drogówki. Z odblaskiem pieszy może być widoczny nawet ze 150 metrów.
11: Odblaski są obowiązkowe po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. W mieście nie ma takiego obowiązku, ale policja zaleca ich używanie szczególnie na nieoświetlonych drogach. Powołali komitet i nie zgadzają się na wybrany wariant trasy. Planowany przebieg S12, która ma połączyć Radom z województwem łódzkim i Lubelszczyzną, oburza sadowników z gminy Wieniawa.
19: Droga jest tak zaprojektowana, że my, żeby do sadu dojechać, który jest 500 metrów od chłodni, to będziemy jechać w jedną stronę 4,5 kilometra albo w drugą 5, bo my nie mamy drogi przejazdowej zrobionej.
11: Podkreśla sadowniczka Monika Bankiewicz. Po analizie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszy wariant, zaznacza Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiej oddziału.
20: Zebrane w trakcie spotkań informacyjnych opinie były analizowane przez projektanta, a zaproponowane zmiany, które były możliwe i zasadne do wprowadzenia, zostały uwzględnione w opracowaniu.
11: Inwestycja wymaga jeszcze zezwolenia na budowę, ta ma pojawić się najpóźniej do końca roku. Seniorzy wrócili na swoje uczelnie. W całym kraju wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Jest w czym wybierać. My zajrzeliśmy do Kielc.
21: Różne spotkania, potrzeby spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą seniorom pomóc pod każdym względem i fizycznego rozwoju, psychicznego rozwoju, dbania o zdrowie.
22: Sekcja taneczna, sekcja teatralna, ogród mamy wspaniały. Uśmiech i żart to pozwala człowiekowi, nieważne czy ma 20 lat czy 100, no pozwala funkcjonować.
23: Też nas łamią różne tam bóle i te inne kręgosłupy, kolana. Jesteśmy stare dziadki, dajemy jeszcze rady.
11: Z seniorami rozmawiała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
24: Kiedyś był taki film Wieczny Student, to właśnie o nich?
11: Nie, to coś innego, zupełnie innego.
24: Najchłodniej w tym momencie w Kętrzynie, tam okolice 13 stopni, najcieplej w Legnicy, tam 19, chociaż te wartości mogą się faktycznie nieco różnić od tych, które wy macie w tym momencie na termometrach i mam nadzieję, że tak jest, a jak jest, to żeby to się różniło, rzecz jasna, na plus. Noc chłodna, ale nie jakoś specjalnie, okolice 7-8 stopni, a jutro dużo słońca.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
24: Z drugiej strony, tak sobie myślę, przecież nigdy nie jest za późno na to, żeby pójść na studia, prawda? I postudiować.
11: No jak wynika tutaj z tej informacji, w każdym wieku można.
24: No to zachęcamy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to można po prostu, 5 minut po 19. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: choć sama piosenka w tytule ma kołysankę, to nie jest kołysanka, to znaczy nie zachęcam, żeby słuchać tego w momencie jazdy samochodem, chociaż wiem, że takie osoby przecież teraz są, gdzieś jadą. To już teraz wracamy na właściwe tory, żeby nikt nie przysnął, żeby nie było zaraz przykre niespodzianki. No i umówmy się, jak Vox FM, no to granie w rytmie hitów i tych hitów na pewno nie zabraknie. Proponuję być z nami, zrobić teraz nieco głośniej i na pewno się rozbudzicie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: dobrze. Naprawdę dobrze się tego słucha i dobrze to gra. Neptunika, What If w Vox FM. 24 minuty po godzinie 19. A propos, to warto się zatrzymać przy naszej bestliście, bo ten numer właśnie tam znajdziecie i jest to aktualnie szósteczka. Więc jeżeli chcecie, by ten utwór powędrował troszeczkę wyżej albo nawet wskoczył na pierwsze miejsce, no to trzeba wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę bestlista i tam właśnie nacisnąć plusik przy tym utworze. Ale jeżeli jakiś inny utwór jest w waszych, no powiedzmy top 2, top 3, to też można zagłosować. Plusy, minusy, pamiętajcie, to wszystko do waszej dyspozycji. A jak zjedziecie nieco niżej, to z kolei tam znajdziecie propozycję do bestlisty i teraz właśnie taką propozycję zagramy. Cały blok, Messner, Vox FM.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Ja, w kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Ważne. No i teraz jeszcze jest mecz, gdzie Włochy mierzą się z Polską. To też piłka nożna, ale mecz młodzików, no tak bym powiedział. Mecz do kadra do lat 21. No i nie wygląda to dobrze, naprawdę nie wygląda to dobrze. Ja sobie ten mecz tak obserwuję, zerkam co jakiś czas. Mamy 60. minutę spotkania. Jak myślicie, jaki jest wynik? No nie, ktoś strzela. Tak, bardzo dobrze, przegrywamy, ale jaki jest wynik? Nie 2-0. Nie 3-0. Tak, 4-0 z potencjałem na 5 albo 6-0, bo to dopiero 60. minuta spotkania. Ja nie wiem, naprawdę, to chłopaki, to nie tędy droga, nie bierzcie przykładu z seniorów. A jak już macie brać z kogoś przykład, to weźcie przykład z siatkarzy, a nie z naszych piłkarzy.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
0: Reklama.
3: Vox FM.
4: Vox FM.
3: Radom.
5: Jedna zmiana w kadrze. Trener podał skład na mecz z Bośnią i Hercegowiną. Nowe jednostki wojskowe w Lubelskiem. Ich powstanie zapowiedział minister obrony narodowej. Dla niektórych biją za głośną. Za chwilę też spór w Gdyni o kościelne dzwony. Posłuchajcie.
6: Jest 20. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
5: Bez niespodzianek znamy już skład piłkarskiej reprezentacji na mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. W Zenicy zagramy z tylko jedną zmianą w składzie. W porównaniu z ostatnim, wygranym 6-0 meczem z Rumunią. W jakim składzie zagrają biało-czerwoni? To już pytanie do naszego reportera Michała Rawy, który jest w studiu. Michale, witaj.
7: Tak jest, dobry wieczór. Ta jedna zmiana w składzie oczywiście wynika z braku Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry pauzuje dzisiaj za kartki, jest już w USA, a jego miejsce w pierwszej jedenastce zajmie napastnik Magdeburga, Mateusz Żukowski. Zatem w bramce Marcin Bułka, w obronie znowu czwórka, Kasz, Bednarek, Kiwior i Frankowski. W pomocy Szymański, Nowak, Zieliński, Zalewski, a w ataku Świderski i Żukowski. Podobne zestawienie jak w meczu z Rumunią, oby i dzisiaj Polacy sięgnęli po 3 punkty. Zadanie nie jest łatwe, stadion w Zenicy to jeden z najbardziej niewygodnych obiektów do gry w Europie.
5: Początek meczu o 20:45. Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Wicepremier, szef MON, zapowiada utworzenie nowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że z powodu drastycznego wzrostu liczby operacji lotniczych za wschodnią granicą, Wojsko Polskie kieruje w ten region dodatkowe siły. Wskazał m.in. na pierwsze w historii stacjonowanie tam baterii Patriot.
8: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych.
5: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. rozwój 18 brygady zmotoryzowanej z bazami w powiecie opolskim i Biłgoraju, a także utworzenie wojsk dronowych w Łukowie.
3: To są wiadomości Vox FM.
5: W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Z kolei około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu. Na to wszystko zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia, które chce zmienić sposób kształcenia. Jeden z pomysłów mówi o tym, że jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Z tym nie zgadza się Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych.
9: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
10: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
9: Mówi Patryk Korpal, członek zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
5: O czym informował Krzysztof Płowecki. Według części mieszkańców są one za głośne. Teraz u nas Gdynia i spór o dzwony. Chodzi o te bijące w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Urząd miasta zajmuje się już skargą w tej sprawie, zapewnia rzecznik ratusza Tomasz Złotoś.
11: Urzędnicy przeprowadzili badanie poziomu hałasu zgodnie z ministerialnymi wytycznymi. No i rzeczywiście okazało się, że te normy hałasu w czasie bicia tych dzwonów zostały przekroczone.
5: Nieoficjalnie wiadomo, że skargi pochodzą od mieszkańców nowego osiedla wybudowanego obok kościoła.
12: Proszę pana, ja jestem oburzona. To jest zabytkowy dzwon. Wszyscy żeśmy składali poszczególne metale. Mnie to nie przeszkadza, mieszkam tu.
13: Każdy, kto tu mieszkał, widział, że tu jest kościół i musiał się z tym liczyć, tak?
14: Tam, to jest chwila.
12: Mnie to nie przeszkadza. 12 godzina, południe, co to ktoś śpi?
5: Miasto nie wydało jeszcze ostatecznej decyzji, ale parafianie składają już podpisy pod wnioskiem o pozostawienie dzwonów.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: 6 do 0 z Rumunią, tak było ostatnio na PGE Narodowym. Dziś kolejny mecz Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zagrają na wyjeździe rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Przypomnijmy, nasi u siebie z rywalem zremisowali 0-0. W swojej grupie zajmują trzecie miejsce, tracą tylko punkt do drugiej Bośni. Liderem jest Szwecja, która dzisiaj na wyjeździe zagra z Rumunią. Start obu spotkań o 20:45. Drzwi do kadry dla Ronaldo pozostają otwarte, zapewnia trener reprezentacji Portugalii, a mówi o tym po nagłym opuszczeniu zgrupowania przez piłkarza w zeszłym tygodniu. Jeśli będzie chciał wrócić do reprezentacji, możemy porozmawiać przed kolejnym powołaniem, ale to Chris podejmie decyzję, powiedział szkoleniowiec. Ronaldo opuścił zgrupowanie po tym, jak nie wszedł na boisko w wygranym meczu z Norwegią i dowiedział się, że nie znajdzie się w wyjściowym składzie na spotkanie z Danią. Później poinformował, że powody swojej decyzji wyjaśni w odpowiednim czasie.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: No, z racji tego, że mamy już wieczór, to pogoda ochłodziło się, nie ma co ukrywać. 16 stopni w Słubicach i 10 w Zakopanem. Noc też do super przyjemnych należeć nie będzie, ale do super zimnych również nie, bo okolice 6-7 na południu kraju to najchłodniejszy rejon na tej nocy, a najcieplej na zachodzie, tam nawet 9-10 stopni. Jutro z kolei mnóstwo słońca, 22-23 stopnie, no nic, tylko korzystać.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Paweł, to jaki wynik spotkania?
14: No właśnie.
5: Dobra, niech będzie. Ja obstawiam 2-0 dla naszych.
4: Dla naszych?
5: Tak.
4: Okej, dobra, zapisałem.
15: Na pełnej z Vox FM.
4: A jak wy obstawiacie? No ja myślę, że 2-1 dla naszych. Ja myślę, że finalnie no niestety tą jedną bramkę stracimy, ale wygramy. Ale wygramy to spotkanie. No i pytanie do was, słuchacze. Co wy myślicie o tym meczu? Jaki obstawiacie wynik tego spotkania? Wygramy czy przegramy?

0: Bośnia i Hercegowina kontra Polska. Ten mecz już za kilkadziesiąt minut. Ostatnie spotkanie zremisowaliśmy na Narodowym 0-0. Fajnie byłoby teraz wygrać. No ale co o tym spotkaniu myślicie wy, kibice, i jaki wynik przewidujecie? No to właśnie dajecie znać na 609-869-869.
1: Dzień dobry! Jak obstawiam mecz, no powiem tak. 3-1 dla nas byłoby super.
0: No byłoby.
1: Ale jak będzie 3-1 dla tamtych, no cóż, Polacy, nic się nie stało i żyjemy dalej. Pozdrawiam!
0: No nie będzie wyboru, trzeba będzie żyć dalej, ale może jeszcze jedna głosówka, proszę bardzo.
2: Siema, Boks FM. Ja jestem pełny nadziei, że wygramy, ale jakby nie, no to nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Pozdrawiam, Paweł z Anglii.
0: No właśnie, fajnie byłoby wygrać, ale jakby nie...
3: Na pełnej z Boks FM.
0: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.

0: Dacie wiarę, że ten singiel ma już 8 lat? Ależ ten czas szybko leci, co? Gromi Lucas Meyer i Light Me Up w Vox FM, 28 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach, a sam singiel, warto przypomnieć, powstał po to, by wystąpić na konkursie piosenki Eurowizji. No i faktycznie, preselekcje krajowe udało się wygrać, ale jakiegoś dużego sukcesu na arenie międzynarodowej niestety już nie udało się osiągnąć. A szkoda, bo uważałem swego czasu, że ten utwór właśnie w tamtym momencie ma naprawdę bardzo, bardzo duży potencjał. Za chwilę singiel, który jest inaczej. Piosenka, którą każdy dobrze zna, tak mi się przynajmniej wydaje, którą wy też na pewno dobrze znacie. Ona już miała różne swoje wersje i teraz też jest kolejna taka wersja, odmłodzona. Czy przypadnie do gustu? Myślę, że tak, bo odmłodził ją nie byle kto. To Keanu Silva, którego też dobrze znacie, chociażby z anteny Vox FM. Zresztą posłuchajcie.
1: Na pełnej z Vox FM.

Mike and the Evelyn i One Night in Ibiza. Nie trzeba się przenosić na żadną Ibizę, chociaż no tam troszeczkę cieplej, przynajmniej w nocy, okolice 20 stopni, taki to nie jest żart. Ale w ciągu dnia, to ja tam widzę tutaj 25, 26, więc nie mamy co narzekać, bo u nas w Polsce wcale tak źle też nie jest. Ja wiem, no noc do super przyjemnych i fajnych nie należy, bo będzie miejscami chłodno, zaledwie 6-7 stopni, ale jutro w ciągu dnia miejscami nawet 23 stopnie. Więc już taka mała Ibiza się robi, prawda?

0: po 9:00. Niech żyje miłość!
1: O nią zawsze warto walczyć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: 18,47,12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Polscy piłkarze ruszyli do boju, mierzą się z Bośnią w ramach Ligi Narodów. 30 lat za zabójstwo ratownika medycznego zapadł wyrok w sprawie tragedii w Siedlcach. Kierowcy, uważajcie, jak używacie świateł przeciwmgnielnych, bo możecie dostać mandat. Posłuchajcie. Minęła 21. Paweł Donsbach, zapraszam na wiadomości. W pierwszym spotkaniu był bezbramkowy remis. Polscy piłkarze na wyjeździe mierzą się w rewanżu z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Po blisko 15 minutach gry wynik to 0-0. Biało-czerwoni w swojej grupie zajmują trzecie miejsce, tracą punkt do drugiej Bośni. Liderem jest Szwecja, która na wyjeździe gra obecnie z Rumunią. Co do składu naszej kadry, trener Jan Urban nie zaskoczył wyborem. W zdecydowanej większości postawił na piłkarzy, którzy w miniony piątek pokonali w Warszawie Rumunię aż 6-0. Na murawie Marcin Bułka, Mati Kasz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Wiktor Nowak, Nikola Zalewski, Karol Świder i Mateusz Żukowski, który zastąpił Roberta Lewandowskiego, a który pauzuje za kartki. Przy piłce jeszcze zostajemy. Nasza młodzieżówka nie dała rady Włochom. Biało-czerwona reprezentacja do lat 21 przegrała z rywalem 2-6. To w swoim ostatnim meczu grupy E eliminacji Mistrzostw Europy. Włoska drużyna tym samym wywalczyła bezpośredni awans do turnieju, a to była pierwsza porażka Polaków. Wcześniej wygrali wszystkie swoje spotkania.
7: To są wiadomości Vox FM.
6: W nich zmieniamy temat. Zabił ratownika, który przyjechał udzielić mu pomocy. Zaatakował też drugiego z medyków. Sprawca tragedii w Siedlcach ze stycznia zeszłego roku idzie za kraty na 30 lat.
8: Nie przyjął, iż działał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, o co wnosiła prokuratura. Nie podzielił także wniosków prokuratury co do orzeczenia dożywotniej kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę 30 lat pozbawienia wolności.
6: Tłumaczy Anita Żabczyńska-Komor, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Przypomnijmy, Adam C. sam wezwał pogotowie, a później rzucił się na medyków. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ta tragedia wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki. Odpowie za próbę wniesienia amunicji na kieleckie targi. Jest akt oskarżenia w sprawie obywatela Ukrainy po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
9: Mężczyzna formalnie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, natomiast złożył wyjaśnienia, w których opisał, jak doszło do tego, że doszedł z tą amunicją do stanowiska ochrony, gdzie została ona ujawniona. Te wyjaśnienia wskazują na to, że co najmniej umniejsza on swoją odpowiedzialność, bądź też próbuje ją zanegować.
6: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Mężczyzna ma dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Grozi mu 8 lat więzienia. A na koniec jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione włączanie świateł przeciwmgłowych może grozić mandat. O tym przypomina policja, szczególnie teraz, kiedy pogoda zmienia się z dnia na dzień. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
10: O ile przednie światła przeciwmgłowe można włączyć w kilku sytuacjach, także podczas opadów deszczu, to już zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tylnych świateł.
11: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów.
10: Przypomina Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. A gdy widoczność się poprawi, niezwłocznie należy wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.
6: Za używanie tylnych świateł przeciwmgłowych bez potrzeby grozi mandat nawet do 300 zł.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Sprawdźmy więc, co czeka nas w nocy. Na południu kraju bez chmur, w centrum i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej połowie kraju silne zamglenie oraz miejscami mgły ograniczające widoczność. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, przez 8 na przeważającym obszarze kraju, do 11 nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny i porywisty.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
0: Daria Żurowska, zapraszam. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela.

0: oraz poprawie jego kondycji i sprawności ruchowej. Nabór do projektu trwa. Jakie są kryteria i na jakie wsparcie mogą liczyć uczestnicy projektu, opowiedzą goście Anny Badowskiej.
1: Ze mną dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Karuzela, ze mną w studiu wiceprezes Stowarzyszenia pani Katarzyna Ziętek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz dyrektor poradni rodzinnej przy Stowarzyszeniu pani Julita Piwońska-Wojta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A spotykamy się ze sprawą nowego projektu, czyli nowego wsparcia, które Stowarzyszenie zacznie i już zaczęło oferować dla rodzin i dzieci z porażeniem mózgowym. Nowy projekt, którego głównym celem jest wsparcie w rehabilitacji, ale także zaopiekowanie się strefą zdrowia, dobrostanu emocjonalnego rodziców, którzy zajmują się takimi dziećmi. Dlaczego ten projekt właśnie był tak potrzebny i jaką lukę on ma wypełnić, jeśli chodzi o ten system wsparcia?
3: Ten projekt tutaj na terenie miasta Radom i województwa mazowieckiego jest potrzebny, ponieważ w zasięgu jakby tutaj Radomia i pobliskich powiatów nie ma takiej usługi, a jest dość dużo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które chętnie skorzystałyby z takiego wsparcia. Stąd jakby pomysł na to, żeby napisać taki projekt konkretnie dla tych dzieci.
1: Ale projekt jest bardzo rozbudowany, bo on ma kilka jakby takich elementów, które są istotne i nie chodzi tylko jakby o dziecko z porażeniem mózgowym, tak, które wymaga specjalistycznej terapii, ale także o ten dobrostan emocjonalny i wsparcie rodziców, więc to jest takie dosyć mocne podejście holistyczne, więc może więcej opowiedzmy rodzicom, którzy gdzieś nas słuchają, czego tak naprawdę mogą spodziewać się, jeśli dołączą do tego projektu.
3: Projekt jest skierowany, tak jak pani też powiedziała, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem, ale również wsparciem w projekcie będą objęci rodzice czy opiekunowie faktyczni tych dzieci. I tutaj dla dzieci proponujemy terapię przy pomocy urządzenia do lokomocji chodu RoboGuide. Jest to, dzieci mogą uczestniczyć w tym projekcie i brać udział w 6 takich cyklach terapeutycznych. Na jeden cykl składa się 10 sesji terapeutycznych i każda z tych sesji trwa 60 minut i w ciągu roku dziecko może skorzystać z takich 2 cykli terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, oni będą mogli skorzystać z edukacji zdrowotnej, która będzie dotyczyć jakby tutaj takiej edukacji dotyczącej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem, rehabilitacji domowej, ale także będą mogli uczestniczyć w takich indywidualnych sesjach z psychologiem, więc to wsparcie takie psychologiczne dla rodziców również w tym projekcie jest uwzględnione.
1: Poruszamy się tutaj po takich nazwach jak robot, jak rehabilitacja, jakby no w moim poczuciu dosyć innowacyjne metody, nowe metody, dla mnie kompletnie nieznane, więc myślę także i że dla naszych słuchaczy również. Na czym polega i co daje taki RoboGuide, jeśli chodzi o taką porównanie z tradycyjną rehabilitacją osoby z porażeniem mózgowym?
3: To urządzenie RoboGuide jakby służy do poprawy lokomocji chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i w odróżnieniu od takich standardowych urządzeń typu egzoszkielet, gdzie tutaj ortezy mocowane są na stawy pacjenta, to tutaj w tym urządzeniu RoboGuide ortezy mocowane są na stopy pacjenta i dzięki temu umożliwiają wymuszanie takiego naturalnego wzorca chodu. Pacjent też jest upięty w taką specjalną uprzęż, która powoduje, że masa ciała dziecka czy pacjenta biorącego udział w tej sesji jest odciążona i przez to wymuszanie tego wzorca chodu jest bardzo bezpieczne. Więc to urządzenie służy do wymuszania takiego naturalnego wzorca chodu i poprawy lokomocji chodu u tych dzieci.
1: Czyli tak naprawdę ta uprząż i te ortezy, które są załączone na stopy, one generalnie bardziej stabilizują, więc jakby ta standardowa rehabilitacja, która nie używa tego typu sprzętów, może nie dać takiego efektu, potencjalnego efektu, jeśli chodzi o wzmocnienie.
3: My,

0: emocji chodu u tych dzieci.
1: To zapytam jeszcze inaczej, dlatego że generalnie jednak podejmując się też tradycyjnej terapii, jakby umiejscowić ją gdzieś w czasie, jeśli chodzi o osiągnięcie efektów. Czasem potrzebujemy więcej i dłużej, żeby cel, który został założony, został osiągnięty, tak? Mhm. Czy w przypadku podjęcia się terapii z tym urządzeniem można oczekiwać tych efektów wcześniej i może być to po prostu bardziej dla osoby z porażeniem mózgowym komfortowe, jeśli chodzi o rozwój ten taki motoryczny?

0: system powinien mieć zapewniony. Natomiast ta rehabilitacja czy sesje terapeutyczne z wykorzystaniem urządzenia RoboGate, one będą takim bardzo dobrym dodatkiem do rehabilitacji takiej codziennej, którą pacjent ma, zwłaszcza kiedy są skumulowane właśnie w takich cyklach, czyli odbywających się codziennie w ciągu 10 dni, prawda? I to rzeczywiście jakby przynosi wtedy najlepsze efekty.
1: Czyli takie połączenie wszystkiego. Natomiast RoboGate jest jednym, że tak powiem, filarów, jeśli chodzi o podjęcie rehabilitacji, bo główny cel tak naprawdę to jest rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym. Pojawiają się tutaj także różne inne metody. To może troszkę szerzej o tym, jakie są te cykle, jaki jest dokładnie zakres, jeśli chodzi o tą rehabilitację, oprócz robota, który też

0: tutaj głównie jest, te cykle terapeutyczne są skupione na udziale pacjenta w sesjach razem z urządzeniem właśnie RoboGate, tak? Mhm. Czyli jakby to jest jakby główny cel i podczas takiego jednego cyklu pacjent ma 10 sesji terapeutycznych właśnie z tym urządzeniem i każda z tych sesji trwa godzinę. I to jakby zamyka się w ten jeden cykl. I pacjent jakby podczas trwania projektu może brać udział w 6 takich cyklach 2 razy do roku, tak? Może mieć jakby 2 cykle zrealizowane i jakby to proponujemy pacjentom, tak? Z mózgowym porażeniem dziecięcym, po spełnieniu oczywiście tych tutaj kryteriów takich kwalifikacyjnych.
1: Tym bardziej, że RoboGate ma też, do RoboGate'a jest dołączony biofeedback.
0: Tak,
1: który pomaga się dziecku skoncentrować.
0: Pomaga połączyć te wszystkie tutaj funkcje poprawy lokomocji chodu i stymulowania chodu wraz z tymi funkcjami kognitywnymi, tak? I tutaj właśnie też ważne jest, żeby dziecko jakby było na takim etapie umiejętności komunikowania się z

0: zadania początkowe i końcowe, tak? Jeśli chodzi o rozpisy tutaj tego wsparcia, o którym tutaj mówicie, są testy, które wykonujecie, czyli rozumiem, że po takiej cyklach, tych sesjach, tak, z użyciem RoboGate'a będziecie przeprowadzać różnego rodzaju testy. Chodzi mi o efekt tego.
1: Tak, jakby wygląda to w ten sposób, że minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego jest badanie początkowe, na którym lekarz, to może być lekarz ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuta przeszkolony przez lekarza pod jego nadzorem, jakby wykonują specjalistyczne testy, które oceniają jakby taki stan funkcjonalny pacjenta, taki wyjściowy przed rozpoczęciem cyklu i ustalają taki indywidualny program terapeutyczny, tak? Czyli w jaki sposób będą te sesje terapeutyczne wyglądać. Potem odbywa się ten pierwszy cykl terapeutyczny i po jego zakończeniu, czyli po tych 10 sesjach, jest badanie końcowe, które

0: do tego badania początkowego, tak? I jakby później, jakby po okresie, po tym pół roku odbywa się kolejny cykl terapeutyczny, który również jest poprzedzony badaniem początkowym i po cyklu odbywa się badanie końcowe.
1: Czyli sprawdzacie tak naprawdę, co się zadziało i jaki przyszedł progres. Wróćmy też do rodziców, bo wiadomo, że generalnie w momencie, w którym pojawia się dziecko z niepełnosprawnością, jest to dosyć duże wyzwanie, także pod kątem właśnie opieki i umiejętności zaopiekowania się potrzebami takiego dziecka, ale także i czasami właśnie tą trudnością taką emocjonalną, bo czasami no, jesteśmy tylko ludźmi, bywa po prostu ciężej w takich rzeczach. Tutaj też oferujecie właśnie ten zakres takiego wsparcia. Co się będzie wydarzało? Na co mogą liczyć?
0: To znaczy tak, właśnie w tym projekcie mamy już wspomnianą edukację zdrowotną dla rodziców i ona jakby gwarantuje takie spotkania z lekarzem, fizjoterapeutą, psychologiem i tutaj jakby na tych spotkaniach rodzice będą mogli się jakby poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób pielęgnować dzieci, w umiejętny sposób się nimi zajmować, czy wykonywać jakby działania takie rehabilitacyjne pod nadzorem właśnie fizjoterapeuty. Natomiast oprócz tego rodzice będą mogli skorzystać również z takich indywidualnych sesji terapeutycznych z psychologiem i na tych sesjach

0: biegiem. To jest jedna godzina dla 32 rodziców czy opiekunów formalnych. I tutaj ta godzina z psychologiem, ona może być również dzielona między dwóch rodziców tego samego dziecka, tak? Mhm. Jakby to w ten sposób wygląda.
1: Mhm, no dobrze, a teraz idźmy sobie tak, bo rozumiem, że generalnie takim wsparciem obejmujecie rodzica, którego dziecko zakwalifikowało się do programu.
0: Tak.
1: A co w tym przypadku, kiedy generalnie dziecko się nie zakwalifikowało do programu, ale jednak generalnie rodzic być może chciałby skorzystać z tej formy wsparcia takiego właśnie psychologicznego czy edukacyjnego?
2: Jeśli chodzi o takie wsparcie, to nasze stowarzyszenie realizuje grupy wsparcia dla rodziców. I my bardzo serdecznie na nie zapraszamy. Także czy rodzic dostanie się do tego projektu, czy nie, to taka grupa wsparcia funkcjonuje przez cały rok. Także my zapraszamy do śledzenia informacji, co realizuje Karuzela, jakie realizujemy projekty, jakie realizujemy działania. I taka pomoc jest oferowana już teraz.
1: Dobrze, to przejdźmy sobie teraz do takich szczegółów, tak? Bo myślę, że dla wielu rodziców jakby udział w tym programie, rozumiem, jest totalnie bezpłatny, więc jest to jakaś oferta. Jakie są kryteria? Bo tutaj, jeśli chodzi o te kryteria, one są dosyć takie mocne i punktujecie różne rzeczy, więc jak wygląda tutaj możliwość dostania się do programu?

konkretne te kryteria kwalifikacyjne. Rodzic musi złożyć jakby odpowiednie dokumenty, jakby wniosek i dużo innych dokumentów jakby do biura projektu, które mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. I tam, jeśli chodzi o to, jakie te dokumenty konkretnie muszą być złożone, to jakby w biurze projektu, czy telefonicznie, czy osobiście można się tego dowiedzieć i to zrobić. Więc to są takie wstępne. Natomiast jakby ta kwalifikacja taka już medyczna z lekarzem jakby trochę rozszerza jakby te kryteria kwalifikacyjne. I tutaj jakby rzeczywiście dzieci muszą posiadać przede wszystkim diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego. Muszą mieć ocenę w skali GMFCS od 1 do 4. Muszą również wykazywać brak aktywnej padaczki lekoopornej, nie posiadać utrwalonych przykurczów czy deformacji kostno-stawowych. Również tutaj, jeśli chodzi o takie dysproporcje,

określonym natężeniu, pacjent także nie może brać udziału w takim samym projekcie, jakby równolegle, tak, finansowanym z tych samych środków.

0: też jest rozważane. I to są takie główne kryteria kwalifikacyjne, które będą decydowały o tym, czy pacjent ostatecznie zakwalifikuje się do programu, czy nie.
1: Rekrutacja trwa, rozumiem, tak naprawdę. Tak. Ona trwa do wyczerpania zapasów, czyli tych miejsc, tak? Kiedy wystartują sesje?
0: To wszystko zależy od ilości osób zrekrutowanych.

0: Projekt generalnie kończy się w 2029 roku, tak? Jest to projekt 3-letni, więc rozumiem, że przez ten okres czasu dzieci, które się zakwalifikują wraz z rodzicami, zostaną objęte tą rehabilitacją. Czy przewidujecie po zakończeniu finansowania jakąś realizację podobnego bądź innego projektu, który zapewni długofalową jakby pomoc i wsparcie dla rodzin z dziećmi? Gdzie są dzieci z porażeniem mózgowym?
1: Tak, będziemy się starać pozyskać kolejne środki, żeby dzieci mogły po prostu albo kontynuować, te dzieci młodsze, ewentualnie nowe osoby, które będą, nowi rodzice z dziećmi, którzy będą się zgłaszać, żeby mogli po prostu skorzystać. Stowarzyszenie Karuzela prowadzi Instytut Rozwoju Dziecka i Wspierania Rodziny. I tutaj właśnie naszym celem jest, żeby tak naprawdę zaopiekować się każdą grupą społeczną, każdym członkiem rodziny, począwszy od małych dzieci, aż po seniorów. No takie są nasze założenia. Robimy bardzo dużo. Staramy się pozyskiwać środki, prowadzić placówki, realizować różnego rodzaju działania, żeby każdy członek rodziny mógł być zaopiekowany. Dlatego zachęcamy, żebyście, drodzy Państwo, odwiedzali nasze stowarzyszenie, zaglądali na nasze social media, zaglądali na naszą stronę www.karuzela.org, gdzie umieszczamy wszystkie informacje o naszych aktualnych działaniach. Teraz obecnie realizujemy też projekt Akademia Zdrowia. Mamy zajęcia terapeutyczne dla dzieci, jest grupa wsparcia dla rodziców, jest grupa wsparcia dla dorosłych, są treningi umiejętności społecznych, przed nami niedługo konferencja w październiku, 29 października, także za chwilę też już ruszą zapisy na tą konferencję. Konferencja jest oczywiście bezpłatna. Staramy się robić wiele działań i tak pozyskiwać środki, żeby te działania, tak jak w tym projekcie Kroku Przyszłości, żeby one były po prostu nieodpłatne. Także bądźcie razem z nami, odwiedzajcie nas i patrzcie, co ciekawego robimy i korzystajcie oczywiście z tego.
0: No i dobrze, i tak na koniec jeszcze raz podsumujmy. Rekrutacja trwa. Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak zakwalifikować się do programu, proszę.
2: Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jakie są kryteria kwalifikacyjne, jakie dokumenty należy złożyć, żeby dostać się do programu, są dostępne w naszym biurze przy ulicy Starokrakowskiej 135 w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela. Także serdecznie zapraszamy. Udział w projekcie jest zupełnie bezpłatny, więc zapraszamy serdecznie.
0: No i tu postawimy kropkę. Dzisiaj o projekcie Kroku Przyszłości skierowanego do dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodzin, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Karuzela, opowiadała wiceprezes stowarzyszenia pani Katarzyna Ziętek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dyrektor poradni rodzinnej przy stowarzyszeniu pani Julita Piwońska-Wojda.

0: dachu nad głową, jakie formy wsparcia na nich czekają oraz jakie działania mogą pomóc im wrócić do normalnego życia. O opinię w tym temacie poprosiliśmy Huberta Kaczmarczyka, streetworkera Caritas diecezji radomskiej.
1: Dla nas, jako osób, które codziennie wracają do swoich mieszkań, mają gdzie spać, śpią w ciepłych łóżkach, w ogrzewanych mieszkaniach, trudno sobie wyobrazić, jakie trudne warunki czekają na naszych podopiecznych osoby w kryzysie bezdomności. I mówię tutaj o radomianach, radomiankach, które na ulicy żyją na co dzień. Oni może nie są widoczni na pierwszy rzut oka, ale to, co my robimy jako streetworkerzy w terenie, to jest intensywna praca w terenie, gdzie przeszukujemy pustostany. Dzięki współpracy ze Strażą Miejską i Urzędem Miejskim udaje się te pustostany zamykać i zabezpieczać. Dzięki temu nasi podopieczni trafiają do schroniska. Szczególnie ważne jest to, że my, wychodząc w teren i spotykając podopiecznych, zachęcamy ich i uświadamiamy ryzyko, jakie podejmują nocując pod wpływem alkoholu w parkach, w altankach, gdzieś w terenach zielonych albo w budynkach, które niedługo się zawalą. W sytuacjach kryzysowych my też mamy apteczkę, też jesteśmy przeszkoleni jako ratownicy. Dzięki współpracy między MOPS-em, nami, Strażą Miejską, Policją oraz szpitalami, także z fundacjami, które też zajmują się problematyką bezdomności. Dzięki temu nikt przez te ostatnie kilka lat nie zamarzł. Odnosząc się też do pytania dotyczącego, czy problem bezdomności maleje, czy się zwiększa, no jest na stałym poziomie, to znaczy, że no niestety nie wszyscy mają szczęście i nie wszyscy przeżywają ten okres zimowy, ze względu na uzależnienie od alkoholu, złą kondycję zdrowotną. Natomiast to, że nie maleje, oznacza, że są kolejne osoby, które przychodzą, które się pojawiają, które wysiadają na dworcu PKP i zostają w Radomiu na przykład. To zależy, czy możemy mówić także o osobach, które są pod opieką oczywiście schroniska i noclegowni. Mówimy o około 300 osobach i to oczywiście w różnym wieku, więc i muszę uprzedzić to, co często ja powtarzam w terenie i podczas prelekcji, które prowadzimy w szkołach. Osoby w kryzysie bezdomności to nie jest grupa społeczna sensu stricte. To nie są osoby, które umawiają się wspólnie. Jakby one to są, każda z tych osób ma swoje indywidualne problemy i są w trudnej sytuacji. I to ich łączy. Natomiast rozwiązania, które my w terenie proponujemy jako Caritas, są indywidualne i staram się pomagać każdej pojedynczej osobie, mimo że mówimy tutaj o 300 osobach. Prawda jest taka, że nie wszyscy w życiu mają tyle szczęścia. Brak szczęścia w życiu, czy takiego zaplecza rodzinnego, ekonomicznego, społecznego, wystarczy urodzić się w sierocińcu, który nie zapewnia jakiejś struktury wychowawczej, pójść do aresztu i to już później prosta droga, nie ma o co się oprzeć, więc my tak bardzo upraszczając oczywiście, brak szczęścia w życiu, katastrofa na przykład życiowa albo wypadek życiowy, coś na co każdy z nas, każdy może się przytrafić, plus złe decyzje. I to wystarcza. Do tego można oczywiście dołączyć wszystkie możliwe możliwości. Nie wszyscy mają też szczęścia w życiu i nie wszyscy są super bohaterami, którzy potrafią wyciągnąć się z życiowych porażek czy wypadków, na które nie mamy. Trudno nawet powiedzieć, czy uzależnienie od alkoholu jest przyczyną czy skutkiem. Bo w momencie, kiedy ktoś trafia na ulicę i nie ma innego wyjścia, tylko wejść w uzależnienie, żeby jakoś poradzić sobie psychologicznie, to trudno jest to odróżnić momentami. Naszych podopiecznych znamy z imienia nazwiska, znamy część ich historii, znamy ich osobiście, można tak powiedzieć śmiało. Więc tutaj kontakt jest jak najbardziej przyjazny. Pilnujemy oczywiście kwestii bezpieczeństwa. Osoby w stanie nietrzeźwym, no nie zagadujemy, nie rozpoczynamy rozmowy. Możemy jedynie powiedzieć w przypadku podopiecznych, bo bądźmy szczerzy, trochę działamy też w takiej szarej strefie. Jeśli widzimy, że ktoś jest w stugu alkoholowym, przypominamy o tym, że to jest droga donikąd i warto się zgłosić na terapię, albo przynajmniej zacząć podjąć leczenie, bądź zorganizować środki, które zapobiegną padaczce alkoholowej. Tutaj mówię o takich konkretnych przypadkach, przy których działamy. Współpracujemy z osobami w kryzysie bezdomności. To jest trochę tak, że pracujemy dla nich, tylko współpracujemy z nimi. Rozmawiamy o tym, czy jest takie zapatrywanie na przyszłość, i pomagamy przy wyrobieniu zdjęć do dowodu, zachęcamy, a nawet idziemy do urzędu pracy, żeby taka osoba miała ubezpieczenie. Zachęcamy i kontaktujemy z MOPS-em. Panie z MOPS-u obecnie robią bardzo świetną robotę i bardzo pomagają, są bardzo czynne. I my, przekazując do kolejnych osób, specjalistów, osobę z dużymi potrzebami, widzimy, że można pomagać. No, ale nie będę ściemniał, nie będę koloryzował. Trwa to długo. Nie oczekujemy tutaj wyniku za tydzień, za miesiąc. To pół roku, rok, dwa, ale są efekty. Jeździmy z zupami do takich miejsc, gdzie osoba nie chodzi, a jest osobą w kryzysie bezdomności. To znaczy nie jest w stanie wyjść, po prostu opuść budynku albo przyjść 20 metrów poza. Ze względów zdrowotnych i ze względów, no, problemów zdrowotnych. Ewentualnie właśnie wypadek typu oparzenie albo wypadek, albo w ogóle już wiek robi to, że ta osoba poddała się i też staramy się wyciągać takie osoby, żeby, no i przywozimy do nich ciepłe posiłki i nadzorujemy, monitorujemy ich stan, żeby się nie uległ pogorszeniu, bo to jest oczywiście jeden z większych dylematów moralnych. Nie możemy nikogo uwięzić, nie możemy nikogo zmusić. Każdy ma wolną wolę i musi też, co nie znaczy, że sytuacja jest beznadziejna. Przychodzimy, monitorujemy, pilnujemy to, żeby sytuacja nie uległa pogorszeniu. Jeśli ulega pogorszeniu, przyjeżdżamy także na przykład z osobą z MOPS-u. Staramy się zorganizować, jeśli jest taka możliwość, no, takie wsparcie psychologiczne. Odwiedzamy regularnie takie osoby, żeby kiedy widzimy, że jest na przykład problem z alkoholem, pomimo tak trudnej sytuacji, to też reagujemy, też rozmawiamy, też jesteśmy otwarci na to, żeby przynajmniej dowiedzieć się, jak możemy pomóc. W trakcie naszych dyżurów na Zagłoby 3 wydajemy żywność i dajemy skierowanie na obiady. Czyli jest nikt w Radomiu, jeśli będzie głodny, no nie będzie chodził, bo jadłodajnie działają i udzielają pomocy. Nikt nie musi być głodny. O. Nikt nie musi spać na ulicy. Nikt nie musi cierpieć ze względu na wychłodzenie, ponieważ te rzeczy jako Caritas działamy, żeby tak nie musiało być. To jest kwestia. I my, i do tego jeszcze my jako street workerzy w trakcie akcji Zima wychodzimy w teren i mówimy o tym i namawiamy, zachęcamy do tego, żeby z tej pomocy skorzystać. A z racji, że większość osób, które się bezdomności, to mężczyźni, to wymaga troszeczkę więcej pracy, bo rzadko się zdarza, żeby mężczyzna przyznał się do tego, że ma problem i że potrzebuje pomocy. Pracujemy bodajże do 5 osób, jeśli chodzi o kobiety, a 120 osób mężczyzn w terenie. W sensie takim stricte w temacie ulicznym. Na pewno kiedy temperatury będą minusowe, poniżej zera, to wtedy ruszamy raz w tygodniu. Co też nie znaczy, że pojawiamy się tylko raz w tygodniu w lokalizacjach. My tam jesteśmy. Co tydzień odwiedzamy każdą z lokalizacji regularnie, a jeśli jest potrzeba, to i częściej. I pytamy o to, trochę wymuszamy takie zastanowienie się, czy przypadkiem dach się nie zawali, może lepiej zmienić miejsce, skorzystać z ostrygowni, czy jest jedzenie, czy jest ciepła odzież, czy jest jakiś sposób, żeby się ogrzać. To jest rozmowa. To dlatego podkreślam, że proces Dworkerów polega na współpracy. Tutaj mówimy o sytuacjach, w których nie ma łatwych odpowiedzi. My jesteśmy na pierwszym etapie, to znaczy my zajmujemy się tak zwaną redukcją szkód. Staramy się, żeby sytuacja się nie pogorszyła.
0: Żyją w prowizorycznych altanach, pustostanach, a nawet prowizorycznych szałasach i dworcach. Jak wiemy, przyczyn, dla których znaleźli się na ulicy i stracili kontakt z rodziną, jest wiele. Czy i jak powinniśmy im pomagać? O to spytaliśmy Radomian.
2: Właśnie zaczepiła mnie to jedna pani, która jest bezdomna i poprosiła o pieniądze. Zaproponowałam, że może coś jej kupię, bo chciała coś do jedzenia. Powiedziała, że oczywiście jedzie właśnie do sklepu coś pani kupić.
3: Może jakimiś ciepłymi kocami, bądź ciepłymi rzeczami, które często nam zalegają w domu tak naprawdę i je wyrzucamy, a im na pewno się przydadzą.
0: Z mieszkańcami rozmawiał Wojciech Wójcikowski. I to wszystko w tej części magazynu publicystycznego. Zapraszam po krótkiej przerwie.
4: Vox FM Radom. Vox FM Radom.

0: sprawdzają właśnie dzieci. I to jest wspaniałe z tego względu, że przyszłość jest nauką i ci młodzi ludzie są naszą przyszłością, a zatem podwójnie tutaj wpływamy na to, co będzie kiedy. Mam nadzieję, że podwójnie wpływamy tutaj na to, co będzie kiedyś w przyszłości. I mam nadzieję, że te stoiska, które tutaj są, czy z robotyki, czy z logicznych rozwiązań, czy z rozwiązań związanych z ochroną środowiska, czy astronomią, przyczynią się do tego, że w przyszłości ci młodzi ludzie tutaj, gdzieś łapiąc jakiegoś takiego tak zwanego bakcyla, w większym stopniu zaangażują się właśnie w naukę i będą rozwijali polską naukę. Myślę, że to też jest ważny moment na to, żeby promować właśnie rozwój, pracę nad sobą, rozwój własny, ale także właśnie ten polski segment naukowy.
1: No i właśnie też takie wydarzenie, jak dzisiaj pokazuje, może pokaże dzieciom i młodzieży, że nauka wcale nie jest taka straszna, że może być również zabawą.
0: Tak, no ta część piknikowa jest tą częścią praktyczną, gdzie rzeczywiście można poznać, że przez zabawę, to dla mnie też jest istotne, bo to tak jak w metodzie harcerskiej, to jest pośredniość działania. To znaczy nie mówimy wprost, że my cię czegoś uczymy, ale przez tę zabawę dzieci poznają podstawy fizyki, podstawy programowania, czy też zasady komponowania kompozycji, tutaj jeżeli chodzi o sztukę. Ale mamy też te spotkania z naukowcami, z ludźmi nauki, także to też jest taka wartość, kiedy to starsze pokolenie, młodzież już oraz de facto dorośli, mogą się spotkać z autorytetami w różnych dziedzinach. Zaczął to profesor Patyra w czwartek. Profesor Patyra, czyli sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który mówił o konstytucjonalizmie, czyli o tym, na czym bazuje ustrój demokratyczny, konstytucja, która gwarantuje wszystkim wolność. I tą wolnością jest też to, że możemy się rozwijać tak naukowo. Dlatego cieszy mnie, że ten wymiar nauki jest tutaj taki, ma te dwa filary. Z jednej strony nauki ścisłe, ale z drugiej strony są też te nauki humanistyczne, bardziej filozoficzne i te, które budują naszą wrażliwość. Bo sama inżynieria bez wrażliwości czyniłaby z nas roboty.
2: Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu.
1: I powiedzmy, jesteśmy w Kamienicy do Skórów, trwa weekend z nauką, dzieje się.
2: No tak, dokładnie, bardzo się cieszymy. Weekend zaczął się w czwartek, nietypowo, bo zwykle piątek jest początkiem weekendu, ale weekend z nauką trwa od czwartku, bo tutaj w Kamienicy do Skórów, w fajnej przestrzeni, mamy mnóstwo wystawców. Przede wszystkim prezentuje się nauka Radomia, bo tak naprawdę prawie wszystkie wydziały reprezentowane są z naszego Uniwersytetu Radomskiego. Mamy partnerów, którzy również się włączyli. Właściwie poza Centrum Nauki Kopernik wszyscy są z Radomia. To super, bo to znaczy, że myślimy w Radomiu o nauce. Nauka jest ważna. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wciąż jeszcze niszowy temat, ale mam nadzieję, że ilość odwiedzających pokaże, że coraz aktywniej włączamy się też w tę dziedzinę życia.
1: No, powiedzmy, jaki jest cel tego wydarzenia?
2: No właśnie propagowanie nauki, zwracanie uwagi na to, że tak naprawdę bez naukowców, bez badaczy, no nie mielibyśmy postępu, no tkwilibyśmy w miejscu, a świat nam się zmienia niesamowicie, ledwo nadążamy za tymi zmianami, no i to wszystko dzięki nauce. Myślę, że te wszystkie starania, które idą w tym kierunku, żeby zwiększały się nakłady na naukę, no żebyśmy nie byli jako kraj montażem samochodów czy jakiś tam dostawcą części, no to powinniśmy stawiać na naukę, na rozwój nauki, zwłaszcza, że mamy świetnych naukowców, świetnych profesorów, którzy piszą książki, robią karierę międzynarodową, a trochę my jako naród nie dostrzegamy ich. I właśnie celem takiego weekendu z nauką, czy też może w przyszłości festiwalu nauki, o którym myślimy, jest właśnie to, żeby propagować od tych najmłodszych, poprzez młodzież szkolną, poprzez również osoby dorosłe, że i taką ideę, że nauka jest mega ważna. Te chociażby stoiska, które oglądamy, one troszkę przez zaciekawienie, przez powiedzmy zabawę wprowadzają nas w ten świat nauki. No właśnie o to chodzi, żeby się rozsądzić.

0: smakować, żeby zobaczyć naukę od tej łagodniejszej strony, by chcieć iść dalej już w te bardziej skomplikowane procesy.
1: Tomasz Dwoliński, Polskie Towarzystwo Myśków Astronomii, oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na innych planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
2: Jak zainteresowanie?
1: Bardzo dobrze. Najmłodsi zaciekawieni zadają interesujące pytania i jest bardzo duży fan.
3: Pokażę Ci, jak się robi pośnieb. O, zobacz. Robimy tak. I rozsiewamy sobie, Później sobie przekręcasz tą świteczkę w tą stronę. I robisz to samo. I teraz tak. Troszeczkę mniej, a na końcu robisz taki zygzaczek już tylko. O! I to jest właśnie mikrobiologiczny generalnie. Tak to wygląda. Zaraz sobie zrobisz sama, dobra? Zobaczymy, czy to się uda. Później tą płyteczkę zamykamy i wkładamy do cieplarki, żeby było cieplutko i wyrosną ci bakterie, jeżeli to masz, tak? No proszę bardzo, teraz sama spróbujesz.
4: Urszula Niwińska-Reczko, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, czyli w Radomskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. To dla nas niezwykła okazja na to, żeby pokazać, że sanepid to nie tylko kontrola, ale przede wszystkim edukacja, praca laboratoriów, które badają żywność, bo nasze kontrole nie wynikają ze złej woli, wręcz przeciwnie, z dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo Radomian, czy w całej Polsce wszystkich Polaków. W związku z tym, co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy oczywiście pokazy prac naszych laboratoriów, laboratorium żywności, laboratorium higieny komunalnej i taką wisienkę na tercie, która zawsze cieszy się ogromną popularnością, to jest to, z czego chętnie korzystają rodzice. Pokazujemy, jak człowiek reaguje na narkotyki bądź na alkohol. To są narko i alkogogle. Poza tym, że mamy okazję wyjść z naszymi programami do uczniów, bo jak wiadomo, moja sekcja, czyli sekcja oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, zajmuje się właśnie edukacją zdrowotną w szkołach, również wśród seniorów. Natomiast tu mamy okazję pokazać również ten aspekt edukacji, którego nie pokazujemy w czasie naszych prelekcji czy działania programów w szkołach.
2: I jak reagują dzieci, młodzież i dorośli?
4: Myślę, że największą radość tak naprawdę sprawia to dorosłym, ze względu na to, że mają okazję pokazania swoim dzieciom, że stan nieważkości wcale nie jest taki fajny. Co więcej, dzieciaki też na to reagują. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich, zanim sięgnie po alkohol czy narkotyki, przemyśli to, że już kiedyś ten stan poczuł na trzeźwo.
5: Chyba, że wy coś chcecie narysować. Chcecie coś narysować na słońce? Tak? Dobra, proszę.
6: Mówisz ludzika, takiego patyczaka, wiesz?
5: Patyczaka, no. A ty jakiego? Możesz też sobie.
6: A ty możesz zrobić pancake'a. No narysuj, masz rybę, samochód. To będzie później ten. Takie patyczaki najlepiej wyglądają, bo one mają takie, wiesz, wiotkie ręce.
5: No.
6: To chodzi o takie kreseczki, żeby... No, dawaj pancake'a. No.
5: I jakieś kreseczki może w niego ponarysuj cieniutkie. No bo myślę,
6: to
5: może być fajny. Pająk będzie fajny.
6: Będzie fajny, bo on będzie tańszy.
7: Dwie nogi pająkowi. Tak, żeby się dotykały te nogi z głowiem.
2: Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. I powiedzmy, jesteśmy właśnie na weekendzie z nauką w Kamienicy Deskurów. Wy również przygotowaliście swoje stoisko. Powiedzmy, co przygotowaliście.
8: To muszę jeszcze dodać, że to jest debiut dla wodociągów. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy brać udział w tym wydarzeniu. No cóż, przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci. Między innymi pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec. I też ożywiamy ludki, takie ożywiamy mazakowe ludziki.
5: Możesz nawet troszeczkę dłuższe nawet
7: zrobić. No, długie nogi.
6: O, dobra.
5: O, super, takie będą dobre.
6: No, ale super, pająk ci wyszedł, no ekstra. Dobra.
5: Dobra.
6: No, dobra, wystarczy.
5: Teraz tak, zobaczymy, czy może uda nam się poruszyć.
8: Ci mogą naprawdę dużo wynieść z tego weekendu. Także nie tylko dzieci, ale także rodzice. Na przykład te wszelkie doświadczenia, które nasze laboratorium wodociągowe przeprowadza, czy dzisiaj, czy w dniu jutrzejszym, pokazują, że przede wszystkim też wodociągi to nie jest nudna instytucja, że tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. Możemy zaczerpnąć bardzo dużo wiedzy, także naprawdę zapraszamy, zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska i także stoisk, które są obok nas, bo tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje.
6: O, patrz! Macha do ciebie wodami.
5: No, a tego zobaczymy, czy działa?
6: No, popatrz, on się rusza cały.
7: On już macha jedną nogą.
5: O, ten już macha jedną nogą, ten jest bardziej skromny.
6: Za gruby.
7: Drobki to już jak meduza wygląda.
5: No, może i tak. A jak rysunek się nie podoba, to zawsze można go sprzątnąć, tak?
6: No nie, no zabrał. Jak to?
9: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone. A co najbardziej może przykuło uwagę, zaskoczyło? Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków. Najbardziej interesuje.
10: I co podczas tych eksperymentów się działo?
9: No, córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej.
10: To chyba taka idealna okazja, żeby pokazać dzieciom, że nauka wcale nie jest taka straszna.
9: Tak, myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca i warto właśnie zachęcać dzieci do tej nauki.
1: Tomasz Dzwoliński, Polskie Towarzystwo Myśków Astronomii, oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na innych planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
10: I jak zainteresowanie?
1: Bardzo dobrze, najmłodsi zaciekawieni, zadają interesujące pytania i jest bardzo duży fan.
11: To jest planeta karłowata Vesta, ona ma 500 km średnicy. Jakby coś takiego w Ziemię uderzyło, to się lądy topią, nie ma stały, jest tylko płynna
12: lampa. To się nazywa asteroida Vesta.
11: A to jest na przykład oryginalnej wielkości odcisk Neil Armstronga na Księżycu.
12: Skojarzyłam, podobnie. Tak. No.
13: Bukalski Roman, opiekun astrologii. Myślę, że wreszcie przed kamienicą, bo w tamtym roku z powodu pogody musieliśmy być w środku, ale właśnie dzięki pogodzie jesteśmy na zewnątrz i dzięki temu możemy pokazać, jak wygląda Słońce przez specjalny teleskop słoneczny. Dodatkowo zwiedzający mogą obejrzeć prawdziwe meteoryty, dotknąć ich, sami zobaczyć, jak są ciężkie w porównaniu do takich kamieni zwykłych ziemskich. A na kolejnym teleskopie możemy obejrzeć, jak przybliża teleskop, jak to jest zasada działania tego teleskopu, no i jak on fajnie przybliża. Tak, jest spore zainteresowanie i jak zawsze takimi falami bym powiedział, że jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, potem chwila przerwy i tak można powiedzieć w kółko.
14: Bardzo nam się podoba.
10: A co najbardziej?
14: Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu, 12-letniemu. Zachęcić go może, oderwać od komputera, od telefonu.
10: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
14: To maszyna do układania kostki Rubika.
15: Jakub Hamela. Prezentujemy także robota, który układa kostkę Rubika. Oparty jest na mikrokontrolerze, na mikrokomputerze, na dobrą sprawę Raspberry Pi. Posiada kamerę wbudowaną, która skanuje kostkę, jej układ. I na dobrą sprawę, z takiej perspektywy widza, to po kliknięciu przyciski robot po zeskanowaniu zaczyna tą kostkę układać. Zastosowany algorytm kocięby pozwala na ułożenie, znaczy rozwiązanie, znalezienie rozwiązania całej kostki Rubika w maksymalnie 20 ruchach. Nie jest to najszybszy robot, ponieważ jest to robot, który kostkę układa tylko w jednej osi. Mamy ramię, które tą kostkę podrzuca i zmienia tą stronę, która ląduje finalnie na tej taczce, która się obraca. Ale po około tam 120 sekundach, czyli około 2 minut łącznego czasu, kostka zostaje w 90 paru procentach przypadków ułożona.
16: Ile Polska ma kosmonauta?
17: Dużo.
16: Ile?
17: 50?
16: Tak, zgadza się. Natomiast docelowo za roku 700 ton. Bardzo dużo złota Polska posiada. Ponad 338 miliardów chyba jest warte, tak naprawdę. I przechowywany jest w Polsce, w Nowym Jorku i w Londynie. Bo chodzi o dywersyfikację, tak żeby nie w jednym miejscu, bo to jest niebezpieczne.
18: Bardzo ciekawe doświadczenie. Można się naprawdę wiele nauczyć. My przetestowaliśmy okulary, które pokazują, jak się widzi po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Bardzo ciekawe doświadczenie, zniechęcające, więc polecamy.
10: A może coś zaskoczyło podczas tych wagi?
18: Waga złota zaskoczyła i ilość złota, jaką posiada Polska.
19: Jestem Jacek, jestem inspiratorem, pracuję w Centrum Nauki Kopernik. Przygotowaliśmy wiele fajnych rzeczy. Tu możemy zaobserwować takie zagadki, pudełka, zagadki w pudełkach, gdzie każdy nie, nikt nie wie, co dostanie. I możemy się pobawić, jak rozwiązać jakąś zagadkę logiczną. Coś, co czasem się wydaje niemożliwe, że to jest w ogóle nie da się. Pierwsze takie spostrzeżenie, nie da się, a później człowiek tak po kolei patrzy, kombinuje, aż okazuje się, że tak, da się. I to jest właśnie niezwykłe w tym. Ja jestem zawsze zaskoczony, jak dzieci są pomysłowe, jak też fajne są te zagadki, ponieważ te są integracyjne. Na przykład rozplątywanie. Jest taka zagadka, która polega na tym, żeby rozplątać się. No i to robimy w parach. To jest dodatkowo integracja, rodzic z dzieckiem, kolega z koleżanką, więc to jest bardzo fajnie, reagują.
20: Dzień dobry, witam serdecznie, dr Artur Wąsowicz, Wydział Sztuki. Raczej nastawiamy się na to, żeby pokazać te aspekty, no w naszym przypadku związane z kulturą i ze sztuką, z plastyką, no właśnie w taki bardzo przystępny sposób. Pokazać coś takiego no, innego niż na przykład dzieciaki mają do dyspozycji w swoich szkołach, na przykład na zajęciach z plastyki czy techniki. Tutaj się spotykają z takimi działaniami czysto warsztatowymi, które u nas też na wydziale są obecne.

0: Paweł Donsbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenia osobowe. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
5: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
5: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
0: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił Lubelszczyzna, obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
6: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
0: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie brygady wojsk dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
0: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
7: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
8: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
9: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech który jeden przepił wszystko, ten przyszedł, wykończył, wkończył kościół, wyremontował plebanię.
0: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
10: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
0: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
11: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
12: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat wędrować.
13: Rząd polski poszedł po bandzie.
14: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
15: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
14: Czego by pani oczekiwała?
15: No, żebyśmy przetrwali.
14: Jest górnik z Bełchatowa.
16: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
0: A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
17: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
0: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
18: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
19: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
18: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
0: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
21: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
20: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
22: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
20: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
0: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
1: Coś pan potrzebuje od nas?
2: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
4: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
23: Jakieś odzież, koce.
4: Jakie się zajmie?
0: Gdzie mieszkacie teraz?
4: W komórkach.
24: No tak samo, w komórkach, po klaskach.
4: Nie lepiej iść do stoiska?
24: Mam to nie.
25: Po prostu nie, to jest umieralnia.
0: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
26: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
27: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
28: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
0: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
28: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
0: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
29: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
0: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
30: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
0: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
31: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
0: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Czy Rada Miejska powinna przyjąć uchwałę lub stanowisko w sprawie zakazu używania fajerwerków w Radomiu? Na ten krok zdecydowały się niektóre samorządy. Uchwały jednak zostały zaskarżone do sądu administracyjnego. Jak mówi Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, jeżeli chodzi o używanie fajerwerków, warto zachować zdrowy rozsądek.
1: Jeden dzień, na który można się przygotować, a w pozostałe dni naprawdę powinniśmy rygorystycznie przestrzegać tego zakazu i myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle oduczyć się używania fajerwerków w przestrzeni publicznej.
0: A co o zakazie używania fajerwerków sądzą radomianie?
2: Szczególnie psy są narażone na okropny hałas i mękę.
3: Fajerwerki to są dla ludzi, którzy mieszkają na uboczu, gdzie się nie przeszkadzają lokatorom.
0: Władze Radomia od dłuższego czasu zrezygnowały ze stosowania fajerwerków podczas miejskich imprez. Będzie można zdobyć kompetencje wspierania osób w kryzysie emocjonalnym. Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej działające na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców poszukuje wolontariuszy, mówi Dominika Nowak z organizacji.
4: Działania są różne, dlatego że można zaangażować się jako wolontariusz na przykład właśnie na czacie wsparcia. No to tutaj jest już potrzebne trochę więcej doświadczenia. Z reguły są to studenci psychologii lub kierunków takich stricte pośrednich. Natomiast żeby zostać wolontariuszem międzypokoleniowym i robić takie inicjatywy, integracyjne, no to jest już troszeczkę większa swoboda, tak naprawdę jedynym wymaganiem to jest chęć działania.
0: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej. Niszczył kapliczki w Radomiu z powodu problemów w małżeństwie. Zatrzymany 34-latek zeznał w prokuraturze, że liczył na pomoc Matki Boskiej w rozwiązaniu swoich problemów, ale uznał, że został zawiedziony, mówi Cezary Ołtarzewski z prokuratury rejonowej Radom Wschód.
5: Podejrzany tłumaczył się problemami rodzinnymi, problemami w małżeństwie konkretnie. W związku z tym odwoływał się do pomocy Matki Bożej, która w jego ocenie nie wysłuchała jego próśb i stąd też ataki były nakierowane na tego typu konkretne figurki.
0: Mężczyzna był przebadany przez psychiatrę. Nie stwierdzono u niego choroby psychicznej. Według śledczych 34-latek zniszczył 10 kapliczek, w tym 5 zabytkowych. Usłyszał 12 zarzutów, w tym niszczenie zabytków oraz obrazy uczuć religijnych. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Naruszył nietykalność cielesną pielęgniarki, zaatakował policjantów i wywołał alarm bombowy. Sąd rejonowy w Kozienicach zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Aleksandra N., który 19 września tego roku dopuścił się szeregu przestępstw w szpitalu w Kozienicach. O szczegółach Anna Badowska.
6: Podejrzany, oczekując na pomoc lekarską po wypadku na hulajnodze, zaatakował pielęgniarkę oraz naruszył jej nietykalność cielesną. Podczas oczekiwania na wizytę wykonał fałszywy telefon alarmowy z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym. Dodatkowo wykazał się agresją wobec wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji. Mężczyzna podczas przesłuchania tłumaczył się niepamięcią i przeprosił za swoje czyny.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Uwaga kierowcy, utrudnienia na ulicy Chrobrego od 11 listopada do Ronda Sybiraków. Powodem jest remont nawierzchni. Autobusy linii numer 6, 7, 13, 21, 24 i N1 jeżdżą innymi trasami. Zmiany będą obowiązywać do czasu zakończenia remontu. Cierpliwość muszą uzbroić się radomscy kierowcy tej jesieni. Drogowcy ruszyli ostro do pracy. Roboty prowadzone są między innymi na Chrobrego 1905 roku, Sandomierskiej i Idalińskiej. To jednak nie koniec, bo jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, w tym tygodniu planowane są kolejne inwestycje.
7: Wykonawca rozpocznie prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy 25 czerwca. Początkowo będą one związane m.in. z regulacją studni kanału sanitarnego. Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć pracę w tym miesiącu.
0: Do stycznia mają potrwać prace związane z przebudową zatok autobusowych w Radomiu. Można było zobaczyć roboty układające kostkę Rubika, obserwować słońce przez teleskop czy brać udział w interaktywnych warsztatach. W kamienicy Deskurów na radomskim rynku odbył się weekend z nauką. To była wyjątkowa okazja, by spędzić czas na wspólnej zabawie i eksperymentach.
8: Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. Pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec.
9: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan? ruchem.
10: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
11: A co najbardziej może przykuło uwagę?
10: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków.
11: Co podczas tych eksperymentów się działo?
10: Córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca.
0: Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu. Nowe boisko przy filii publicznej szkoły podstawowej nr 15 na Kieszkowie oficjalnie otwarte. Obiekt posiada bezpieczną poliuretanową nawierzchnię i umożliwia grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę czy tenisa. Teren jest oświetlony i ogrodzony, a obok powstały nowe chodniki, ławki oraz stojaki na rowery. Inwestycja kosztowała ponad 730 tysięcy złotych i otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu województwa mazowieckiego. Ponad 500 osób opanowało ścisłe centrum Radomia, by piec po zdrowie i promować profilaktykę nowotworową. Za nami druga edycja radomskiego biegu onkologicznego. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę, by w ramach miesiąca świadomości raka piersi przypomnieć mieszkańcom, jak ważne są regularne badania. Pierwszy na metę dobiegł Wojciech Stankiewicz, a najszybszą kobietą była Marta Szczykutowicz.
12: Bardzo fajna pogoda, dobra trasa. Wojciech Stankiewicz. Trudna rywalizacja, mocni konkurenci, ale udało się obronić tytuł.
13: Wyjątkowa frekwencja, bieg nowy, młody. Mamy ponad 500 osób. Tadeusz Kraska, biegiem Radom. Potwierdziło się, że pomysł ubiegłoroczny zainicjowany przez Radomskie Centrum Onkologii chwycił. No my już teraz nie mamy wyjścia, musimy kontynuować.
11: Czy tak jak w ubiegłym roku na starcie więcej kobiet?
13: Sprawdzaliśmy w pewnym momencie, nie sprawdzałem już finalnie, ale z pewnością tak. Jeśli nie więcej, to co najmniej 50%.
14: Marta Szczykutowicz, super trasa, dwa kółka mocno gdzieś musiały dać pracę z naszej głowie, ale mimo wszystko idea biegu gdzieś przyświecała cały czas w trakcie trasy.
0: Bieg onkologiczny odbył się po raz drugi. Nie ma domów dla bezdomnych, bo osoby bez dachu nad głową pojawiają się sporadycznie. Tak jest w większości małych miast powiatowych w rejonie radomskim. Na terenach wiejskich bezdomność to nieznana liczba, zauważają pracownicy społeczni.
15: Mam takie poczucie, że w mniejszych miejscowościach, nawet jeżeli ktoś pomieszkuje w opuszczonym gospodarstwie, to nie postrzegamy tej osoby jako bezdomnej. Raczej postrzegamy ją jako kogoś na marginesie społeczeństwa, kto najczęściej ma problem alkoholowy i absolutnie nie dotykamy już tego, czy on jest bezdomny, czy nie.
0: Mówiła Karolina Lis z Fundacji Klementyna. Przypomnijmy, osoby bezdomne z miast powiatowych odwożone są do odpowiednich placówek, na przykład w Radomiu czy Warszawie. Zwycięstwo na inaugurację sezonu. W meczu pierwszej kolejki siatkarskiej Tauron Ligi Moja Radomka Radom wygrała na wyjeździe z Sokołem Hagrik Mogilno. Mecz zakończył się wynikiem 3-0. To oznacza, że podopieczne Piotra Filipowicza wróciły do Radomia z kompletem punktów. MVP spotkania została Aleksandra Dudek. Kolejny mecz za tydzień we wtorek. Tym razem Radomka zagra przed własną publicznością z Wolej Wrocław. To miejsce spotkań, działań ekologicznych i wspólnego tworzenia zielonej przestrzeni. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje Ogród Społeczny, czyli cykliczne spotkania w ogrodzie dla każdego. Opiekunką spotkań jest Jadwiga Konotopska, ogrodniczka i przyrodniczka. W październiku ogród otwarty jest w każdy wtorek w godzinach od 12 do 16. Wstęp wolny. Chcą przypomnieć historię radomskiego czerwca 76 i na jej podstawie pokazać, czym jest hejt i jak sobie z nim radzić. Fundacja Czerwiec 76 stworzyła specjalną aplikację i warsztaty dla uczniów. Wszystko po to, by pokazać, że historia może być nauczycielką życia. Jak mówi Łukasz Kowalski, prezes Fundacji Czerwiec 76, dzisiaj wobec hejtowanych ich rówieśnicy mogą postąpić podobnie.
16: Odwaga nie należy wyłącznie do historii. Czasami odwagą jest powiedzenie, dajcie mu spokój, to nie jest śmieszne. I właśnie w tych dwóch zdaniach mieści się nasza idea. Dumni z historii, wolni od hejtu.
0: W aplikacji pojawił się numer zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Pod nim ofiary hejtu mogą szukać pomocy i wsparcia.
6: Ten wirus może doprowadzić do raka szyjki, macicy albo jamy ustnej. Lekarze starają się tłumaczyć i przestrzegać przed wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Można zarazić się nim przez kontakt seksualny. Przed wirusem można się bronić. Szansą, jak mówi Kamila Jakubiak, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, są szczepienia dla dziewczynek.
9: Szczepienia ochronne na HPV objęły całą populację i tam problem nowotworów typu rak szyjki, macicy, nowotwory prącia, głowy i szyi są znacznie mniejszym problemem ze względu na wyeliminowanie czynnika, którym jest HPV i który prowadzi do powstawania tych nowotworów.
6: Szacuje się, że tylko 20% zakażonych wirusem HPV zachoruje na nowotwory. Czy w Radomiu jest wyspa? Gdzie rośnie najstarsze drzewo? Na jakim osiedlu mieszka nosorożec? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii Radomia mogą odnaleźć najmłodsi w książeczce Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Książeczka została złożona z kilkudziesięciu króciutkich gawęd adresowanych do dzieci, mówi autorka Marta Trojanowska.
17: Nasze radomskie wydawnictwo wydało książeczkę pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
18: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
17: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursy Obywatelskie na przykład. Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
18: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie no, sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
17: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego Radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne. Są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnię ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
18: Powiedziała pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz? Czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
17: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam zza jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
18: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
17: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w zakładzie Grodzickiego. i to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne. Ukrywam, że troszkę testowałam na dziecku pewne zwroty na przykład, czy rozumie, tak, bo jednak ta książka ma bardzo uproszczoną treść, to znaczy nie ma dat, których dzieci tak naprawdę nie rozumieją, nie w ogóle nie przekładają tego. Tam jest dawno, dawno temu po prostu. Ale nie dało się wyminąć niektórych sformułowań i niektórych terminów i po prostu faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
18: Córka już pewnie widziała książeczkę, no, pewnie była jednym z pierwszych recenzentów. Jak jej się podobała?
17: No widziała, ale na razie czytamy inną, więc nie ma zainteresowania wielkiego, po prostu musimy skończyć jedną, żeby zacząć następną.
0: Książeczka dostępna jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

0: Paweł Donsbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 000 zł zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenia osobowe. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
5: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
5: Po zgłoszeniu się do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
0: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił Lubelszczyzna, obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
6: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
0: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie brygady wojsk dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
0: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
7: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
8: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
9: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech który jeden przepił wszystko, ten przyszedł, wykończył, wkończył kościół, wyremontował plebanię.
0: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
10: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
0: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
11: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
12: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat wędrować.
13: Rząd polski poszedł po bandzie.
14: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
15: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
14: Czego by pani oczekiwała?
15: No, żebyśmy przetrwali.
14: Jest górnik z Bełchatowa.
16: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
0: A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
17: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
0: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
18: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
19: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
18: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
0: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
21: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
20: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
22: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
20: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
0: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
1: Coś pan potrzebuje od nas?
2: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
4: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
23: Jakieś odzież, koce.
4: Jakieś jedzenie.
24: Gdzie mieszkacie teraz?
23: W komórkach.
25: No tak samo, w komórkach, po klaskach.
24: Nie lepiej iść do stoiska?
25: Mam to nie.
26: Po prostu nie, to jest umieralnia.
24: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
27: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
28: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
29: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
30: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
29: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
0: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
31: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
0: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
32: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
0: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
33: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
0: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry. No, panie generale, w takim razie szybkie pytanie. Widzimy ostrzą infrastruktury cywilnej w Kijowie. Czy takie cele będą się powtarzać? Czy ta zima będzie przełomem na tej wojnie?
2: Tak, no, Rosja przystąpiła do wojny totalnej, czyli do ataku na Ukrainę o charakterze wyniszczających. To, co stanowi fundament czy bazę rozwoju społeczeństwa, więc infrastrukturę krytyczną, energetyczną, tak, oraz przemysłową, gospodarczą Ukrainy, w tym przemysł obronny, mający na celu załamanie się ukraińskiej gospodarki, która też jest oczywiście w głębokim kryzysie, i ukraińskiego społeczeństwa.
1: I tutaj widzimy, że przyjeżdża do Kijowa kanclerz Merz i zapowiada ogromny pakiet. To jest 1,5 miliarda euro na tylko przetrwanie tej zimy i najbliższym czasie. Chciałoby się powiedzieć, że Niemcy to mają timing, bo na początku nie pomagali, a dzisiaj bardzo otwarci są.
2: No, oczywiście, że przyszła refleksja, dobrze, bo zaczynali od rzeczywiście zardzewiałych hełmów, które tam gdzieś im zalegały. Natomiast nieprzypadkowo to jest, przecież to jest wyjątkowo koniunkturalna oczywiście pomoc. Tutaj nie ma żadnych sentymentów, bowiem Niemcy zainwestowały przemysł zbrojeniowy w Ukrainie, chciałem zauważyć, 13 miliardów euro. A więc to jest niemała kwota.
1: Czy szykuje się jakiś sojusz obronny, to znaczy produkcja broni pomiędzy Niemcami a Ukrainą?
2: Tak, no na dobrą sprawę to jest widoczne w wszystkich przestrzeniach tej politycznej, ale też gospodarczej, właśnie co stanowi przemysł obronny. Niemcy tam sporo zainwestowali już najnowsze technologie i korzystają z doświadczeń ukraińskich, właśnie jeżeli chodzi o współczesne pole walki, tego uzbrojenia, które Ukraińcy już stosują u nas.
1: No, pamiętamy sojusz niemiecko-ukraiński roku 1939-1941. Nie był on korzystny, ale może przejdźmy do baz wojskowych.
2: To jest bardzo ważne, panie redaktor. Muszę się do tego odnieść. Właśnie Ukraina tutaj podejmuje wysiłki, żeby wejść w nasze buty, czyli być w tej przestrzeni wschodniej flanki Europy. Ja już nie mówię o NATO czy Unii Europejskiej. Państwem moderatorem wpływającym na układ sił tej przestrzeni, która jest na styku z Rosją. Tak? Gdzie te państwa łączy wspólnota zagrożeń. Ukraińcy na skutek naszej takiej defensywy w tej przestrzeni tak przyjmują inicjatywę strategiczną i właśnie stają się tym partnerem, tym samym dla Niemiec.
1: O tym, czy jest to zagrożenie dla Polski, to może już nie będę dopytywać, bo kwestia baz wojskowych, amerykańskiej bazy stałej, widzę ministra Przydacza, który mówi, polityczna decyzja w tej sprawie została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Czy my zobaczymy 15 tysięcy żołnierzy mieszkających na stałe w Polsce amerykańskiej?
2: Właśnie. Wtedy uwierzę, jak zobaczę. Ja na razie w deklaracje polityczne przy tej niestabilności Stanów Zjednoczonych w przestrzeni geopolitycznej, bo już ta wojna miała być Iranem zakończona parokrotnie, już były te deklaracje zgłaszane i także tutaj wobec Europy padały określone deklaracje i póki co one nie ujrzały światła dziennego.
1: 1 października na forum waldajskim przez 3,5 godziny przemawiał Władimir Putin i on mówił m.in., że atak jest obroną. No i tutaj słuchał pan tego wystąpienia. Co my możemy z niego wywnioskować?
2: To, że Rosja nie zrezygnowała z tych celów politycznych, bo od tego trzeba zacząć. Wojna przecież to jest przedłużenie polityki, a nie wojna jest wojną tylko dla siebie, a dla generałów czy też polityków, którzy kochają rozlew krwi i zniszczenia. Tak jest polityką. No więc tym samym Rosja nie zrezygnowała z tych celów, które sobie postawiła, rozpoczynając wojnę w Ukrainie i traktuje atak jako obronę. Jako obronę, zresztą to wybrzmiało w tym wystąpieniu. Tak, i to, że Putin tutaj też jednoznacznie powiedział, że nie dla Europy w Rosji, ale tak dla Europy z Rosją, czyli...
1: Rosyjskiej Europy. Panie generale, no to zaczynamy z grubej rury, można tak powiedzieć kolokwialnie, ale jest pan człowiekiem bardzo konkretnym, mężczyzną czynu. Był pan żołnierzem przez wiele lat, zastępcą szefa sztabu generalnego. Wie pan doskonale, jak wygląda tworzenie polityki, jak wygląda implementacja zmian, na czym polega strategia bezpieczeństwa narodowego. To teraz tak. My jesteśmy w prawie 5. roku tej wojny. 2020 rok to jest ostatni rok, kiedy widzieliśmy strategię bezpieczeństwa narodowego. Dzisiaj wychodzi Ministerstwo Obrony Narodowej i mówi tak, mamy specjalną ustawę. Ustawa, jak zachować się w przypadku wojny. I co pan na to odpowie na przykład premierowi Kosiniakowi?
2: Pierwsze, zawsze mówię i od kilku lat napiętnuję brak strategii bezpieczeństwa narodowego.
1: Ale tego, po co ona jest potrzebna?
2: Od tego,
1: wie pan, politycy. To jest taki, no, jakiś dokument, który określa jasno, kto jest zagrożeniem. W 2020 roku określił Rosję jako zagrożenie. Mm-hmm. To jest dokument, który gdzieś tam kieruje nasze zainteresowanie w kontekście rozwoju wojska, czy sojuszy, które będziemy zawierać. Ale po co z perspektywy takiego Kowalskiego? Po co jest w Polsce strategia bezpieczeństwa narodowego?
2: Strategia bezpieczeństwa narodowego, po pierwsze, ona powinna zdefiniować właśnie to, co stanowi gmach bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, określić jego składowe i jak ten gmach bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej zbudować, jasno definiując w nim cel polityczny, bo ja tego celu politycznego, pani redaktor, szanowni państwo, nie widzę w tych narracji, którą politycy uprawiają, bowiem sam zapis konstytucji, on jest mało precyzyjny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej. W naszym położeniu, na styku z Rosją, która definiuje bezpieczeństwo nie tylko Rzeczypospolitej, ale także Europy, Polska nie może stać się teatrem wojny, czyli nie może być tą przestrzenią, w której rozgrywają się, ścierają się siły wschodu i zachodu, czyli odstraszanie jest tu kluczowe. Czyli tym celem strategicznym, czy też racją stanu Rzeczpospolitej powinny być pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Przetrwanie polskiego narodu to jest perspektywa 20-30 lat, uwzględniając wiele aspektów. Brak strategii bezpieczeństwa narodowego pozostawia politykom, partiom politycznym i przywódcom obszar do manipulowania i wykorzystywania tego obszaru do bitwy politycznej, tej wewnętrznej, polsko-częstopolskiej, tak? Jeżeli by były te wszystkie sprawy jasno zdefiniowane odnośnie tego, co powiedziałem na wstępie, jak zamierza mają władzę realizować budowę gmachu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, na czym mają skupić swój główny wysiłek i jak zbudować sojusze, żeby przekonać do tejże strategii, która jest naszą racją stanu, a interes narodowy powinien być stawiany na pierwszym miejscu i podporządkowanie tych sojuszy i potencjału na rzecz realizacji tej strategii, czyli strategicznego odstraszania, żeby do wojny nigdy nie doszło w tej przestrzeni.
1: Wychodzimy od najważniejszej rzeczy, czyli strategia. Tak. Potem jest ta taktyka, operacja.
2: I
1: teraz tak.
2: Jeżeli tego nie ma, to jest manipulowanie.
1: Czyli mamy dziurę polityczną, czyli brak jasnego określenia tego, jaki jest ten picture, tak to wojskowie mówią.
2: No to jest jak ten obszar, jak ten stół. Jeżeli to nie jest zdefiniowane, co się tutaj, to każdy tutaj ma to pole do manipulacji i hasania. Strategia bezpieczeństwa narodowego, która jest niezdefiniowana, ona jest ciągle w tej przestrzeni niedookreślona, staje się polem bitwy.
1: 100%.
2: I tak się dzieje, ale z drugiej strony także sojusznicy nie wiedzą, o co nam w tej przestrzeni chodzi. Na czym skupiamy główną wysiłek?
1: Panie generale, ale my mówimy przede wszystkim o tym, że jest gigantyczny problem w funkcjonowaniu prawa, bo żyjemy pod progiem wojny. Wojna trwa, tylko ona się nazywa wojną hybrydową. No. Żyjemy w doktrynie Gierasimowa. Dzieją się różne rzeczy, ale prawo nie definiuje ich jako wojny. I teraz tak, wychodzi generał Nowak, głównodowodzący operacji, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych i mówi tak, my podnosimy myśliwce, ale nie możemy zestrzelić żadnego drona, żadnej rakiety, która zmierza w stronę Polski. Dlatego, że no, fizyka działa tak, że resztki tej rakiety gdzieś spadną i my będziemy musieli za to odpowiadać. My musimy mieć wizualizację dosłownie taką naoczną i to jest problem. I dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej mówi, okej, widzimy potrzebę. Macie problem, bo żołnierze są ciągani przez prokuraturę za to, że oddają strzały ostrzegawcze na granicy polsko-białoruskiej, bo generałowie boją się wystrzelić rakietę. I powstaje ustawa przedwojenna. Tam ma być między innymi przerzut wojsk natowskich jeszcze w czasie pokoju. mamy to ułatwić. Mają być podjęte decyzje, które no, leżą na barkach generałów. No, minister Tomczyk o tym powiedział, czy my mamy to? Mamy, tak. Mamy wypowiedź ministra Tomczyka. Niech pan po prostu posłucha. Co takiego MON dostrzega w końcu?
0: To są przepisy, które dotyczą przerzutu wojsk sojuszniczych, które dotyczą...
3: Czyli to może nastąpić zanim w ogóle nastąpi jakikolwiek taki bezpośredni kinetyczny atak.
0: To jest ustawa, która dotyczy tu i teraz. Która dotyczy zakupów dla armii, która dotyczy rozbicia pewnych węzłów gordyjskich, które od często wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. I im szybciej ta ustawa wejdzie w życie, oczywiście tym lepiej. Będziemy ją wkrótce prezentować publicznie.
2: Tak, panie redaktor, no śmieszne i żenujące to są rzeczy. Tak, one powinny już dawno być określone, jeżeli właśnie między innymi ten główny zarys tego wszystkiego, co powinno być zdefiniowane w konkretnych już przepisach prawa czy ustanowieniu prawa, powinno być zdefiniowane w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, tak? Tej części jawnej, oczywiście jest część tajna i tak dalej. To są doprecyzowane, te rzeczy powinny być dawno już dookreślone. Mamy piąty rok wojny i dzisiaj pan minister i politycy odkrywają już dawno to, co już dawno powinno być odkryte. I było odkryte, tak? Tylko, że oni to wszystko zagrzebali w czasach radosnej twórczości, kiedy Polska się rozbrajała. I mimo 5 lat wojny i wojny hybrydowej, która rozpoczęła się wobec nas, jej drugi etap z początkiem pełnoskalowej wojny w Ukrainie, politycy nie podejmowali żadnych wysiłków, żeby te sprawy uregulować.
1: Mamy w końcu jakieś działania.
2: I generałowi, ale chciałem się jeszcze do tej, pani redaktor, do stanowiska generału, do wypowiedzi. A co generałowi, od czego są generałowie, żeby co, byli biernymi obserwatorami tego, z czym uczestniczą, kto w konsekwencji na nich to spada? Od czego jest szef sztabu generalnego? Od czego są spotkania w zespole ministra obrony narodowej? Od czego są posiedzenia Rady Bezpieczeństwa? Od czego są sejmowe komisje obrony narodowej? My mamy cały spektrum, to jest daje demokratyczne państwo, które zajmuje się bezpieczeństwem i obroną. Co oni tego nie stawiali nigdy na ostrzu noża? Przecież to są podstawowe warunki do tego, żeby żołnierz siedzący za sterami samolotu, czy za systemami uzbrojenia miał stworzony komfort do wykonania zadania, a nie był stawiany w sytuacji bezradności i narażania się na czego? Na ściganie ze strony prokuratora. Za to odpowiadają przełożeni, najwyżsi politycy.
1: Nie ma odwagi.
2: Nie ma, to nie tylko,
1: widzimy,
2: że odwagi.
1: Kolejną kadencję generała Mieczysława Kukuły.
2: Są oportuniści, lizusy, ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że są sługami. Oni nie są sługami, oni nie są panami żołnierza. Wobec żołnierza i wobec narodu. I muszą się swoich obowiązków wywiązywać jak najlepiej. Skoro nie mają stworzonych warunków do wykonania zadania, to mają się tego domagać. A szef sztabu generalnego tego jest, żeby w sytuacji takiej, jakie miały miejsce przez te lata, kiedy nie zestrzeliwaliśmy dronów, kiedy manipulowano, kłamano, oszukiwano społeczeństwo, że nie jesteśmy w wojnie z Rosją, że prawo na to nie zezwala, bo może być to awionetka, trzeba rozpoznać i tak dalej. No takie dyrdymalenie, jak było na granicy. Żołnierze też tam wysłani, tak, nie mieli prawa użycia broni w obronie własnej też i tym samym w zakresie wykonania zadań. Dopiero jak doszło do śmierci żołnierza, okaleczenia żołnierza następnego, dopiero się politycy zreflektowali i zmienili ustawę. Tak to powinno być? To szef sztabu generalnego to o tym nie wie? Generałowie odkrywają, a tłumaczą się jak małe dzieci? Od czego oni są? Oni mają brać na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ich obowiązuje etyka odpowiedzialności.
1: To nie pytam, jak
2: tak dalej.
1: Za pana czasu?
2: To jest po prostu jakieś błędne koło.
1: Był pan zastępcą szefa sztabu generalnego.
2: Śmieszne rzeczy, żenujące.
1: Jak było? Czy pan stawiał się polityką?
2: Oczywiście, że tego. Oczywiście, że tak.
1: Słuchali się pana politycy?
2: Nie, myśmy nas... Ze zespole ministra obrony narodowej stawiali sprawy ostro. Nie było, stawialiśmy sprawę w sposób jednoznaczny, zero-jedynkowo. Nie może być trochę inaczej, lepiej, mniej. A tu jest taka sytuacja, że jeszcze polityk nie skończy swojej frazy, swojego wystąpienia, już mówią generowie, tak jest, tak? I kosztem to się bywa kogo? Naszego bezpieczeństwa i naszego żołnierza. Oni są sługami polskiego narodu. Generał nie jest żadnym tutaj panem i żadnym, tylko który nas wpływają, a panarze. On powinien ponosić odpowiedzialność, jeżeli przełożony polityczny nie wykonuje swojego zadania, politycy wzięli na siebie cywilną i demokratyczną kontrolę, to generał składa dymisję i odchodzi, tak? Tylko oni tego nie zrobią, bo oni cenią bardziej swoje profity, a panarze, te biura, te wypasione sztaby i sekretariaty i tak dalej, komputery, jak dobro żołnierza.
1: To ja tylko tutaj ad vocem...
2: Możemy jechać do brygad, do żołnierzy, tam do jednostek. Zobaczy pani, co tam oni mówią o tych właśnie.
1: Dodam, że tutaj jak często gościmy generałów, no jeszcze żaden pan generał nie przyjechał sam, tylko każdy ma kierowcę.
2: No tak.
1: To może tutaj panie generale...
2: Właśnie dopiero się uczą jeździć samochodem, jak odchodzą w stan spoczynku. Tak, ja mam takich kolegi, którzy wsiedli pierwszy raz i trafili od razu w słup, tak.
1: No. Takie są fakty. Panie generale, znowu wracamy do pana generała Ireneusza.
2: To jest po prostu śmieszne rzeczy, bo panie, to są żenujące takie tłumaczenie generałów.
1: Panie generale, jest pewna sugestia. Widzą państwo ten wybuchający rosyjski bombowiec, Tu-95. No to tam pan generał tak troszeczkę sugestywnie, ale niewinnie mówi, to być może był ten egzemplarz, który był nosicielem rakiety CH-101, która zakończyła lot pod Tarnawą. Pan generał sugeruje. Marek Budzisz, nasz stały komentator tutaj poranka, pokusił się nawet o taką opinię, że to była najprawdopodobniej operacja NATO. Albo inaczej, niech Rosja nie wie, czy ten Tu-95, którego nagle trzy silniki przestały działać, to on się sam zepsuł, czy ktoś mu pomógł? Czy pana zdaniem w ogóle takie operacje wywiadu natowskiego, polskiego, mają miejsce? To jest możliwe?
2: Tak, jeżeli już tak generał tłumaczy, jak... Nie chcę już to znowu do określić być brutalnie, tak? Jak tak na zasadzie chciałabym, a boję się, tak? Chciał coś powiedzieć, ale nie wie, czy to ma powiedzieć i to jest po prostu niepoważne. Oczywiście takie operacje powinny mieć charakter tajny, nie być ujawniane. To powinny być, mają być widoczne efekty, liczą się efekty.
1: Ale
2: to jest na zasadzie domniemania. To jest na zasadzie domniemania. Samolot, nosiciel broni jądrowej, czy też rakiet manewrujących, czy balisty, rakiet manewrujących, które uderzają przecież w Ukrainę, które też wlatywały H-101, wlatywały naszą przestrzeń. Oczywiście, jeżeli następuje takie dosyć podejrzane tutaj jego zniszczenie, to każdy sobie specjalista powinien odpowiedzieć na to pytanie, bo takie operacje nie tylko my podobno, że to jest nasza operacja, czy natowska operacja, to przeprowadzili Ukraińcy. Przecież była głośna sprawa, kilka samolotów, atak dronowy.
1: Pajęczyna.
2: Tak jest, pajęczyna i zostało zniszczonych. I co? Ukraińcy to utajnili, tak? To ujrzało światło dziennego.
1: Czy pana zdaniem tak. My działamy operacyjnie na terenie Rosji?
2: Ja mam poważne wątpliwości. Ja mam poważne wątpliwości, bo do tej pory nie było żadnych widać tego efektu. Brak jest ciągle obawa. Nie mamy, po pierwsze, strategii. NATO nie ma strategii, jeżeli chodzi o obronę, czyli o wojnę hybrydową. I jak jej przeciwdziałać? Jak odpowiadać? Nie ma tego systemu, spektrum działań. O tym mówi sekretarz generalny NATO, że my mamy, nie będziemy o tych wszystkich sprawach mówić, bo one są też objęte tajemnicą.
1: Nie, sekretarz generalny NATO w ostatnich dniach bardzo głośno i wyraźnie powiedział, zagrożenie ze strony Rosji nie zmieniło się od roku, od 3 miesięcy, jest cały czas to samo. Nasz wywiad natowski i państwa natowskie, takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, zadzwonią do Polski lub innych krajów, kiedy będzie koncentracja wojsk. Na ten moment czegoś takiego nie ma, powiedział Mark Rutte.
2: Pan sekretarz generalny nie rozumie współczesnej wojny, istoty współczesnej wojny. Współczesna wojna się nie rozpocznie jakimkolwiek gromadzeniem wojsk. To jest jakieś nieporozumienie. Rosja posiada zdolności, utrzymując 1/3 potencjału sił i środków napadu powietrznego, stałej gotowości numer 1. Wystarczy tylko nacisnąć przyciski. W naszą przestrzeń może wlecieć 1000 czy 2000 dronów. I co będzie? I dopiero pod przykryciem tego uderzenia następuje strategiczne i operacyjne rozwinięcie sił zbrojnych wojsk lądowych. Wojska lądowe mają drugorzędne znaczenie. Już dzisiaj współczesna wojna jest w Ukrainie tego przykładem.
1: Czyli pana zdaniem Mark Rutte, który mówi, że na ten moment nie ma zagrożenia wojny takiej kinetycznej z Rosją, kłamie albo jest zbyt optymistyczny?
2: Nie, to po prostu manipuluje. Manipuluje opinią publiczną, dlatego że NATO nie jest przygotowane. Bo jeżeli Stany Zjednoczone osłabiają tu swoją obecność, następuje europeizacja, jest to nie, cały czas niestabilność.
1: Swoją obecność, no bo chcą do Polski w Polsce zainstalować całą bazę.
2: Chcą, jeszcze nie. A gdzie są fakty? Kiedy Amerykanie mieli rozmieścić w naszej przestrzeni dywizjon Tomahawków, dlaczego go nie rozmieścili? Dlaczego nie ma Ukraina rakiet PAC-3? Dlaczego też deficyt tych rakiet jest i u nas, i nie będzie wykonany plan zakupów, który jest, ostatecznie ma nastąpić jego finalizacja w przyszłym roku,
1: no,
2: program Wisła.
1: Że...
2: Tak, Amerykanie mają problem na Bliskim Wschodzie. Nie ma tam rakiet. Nie ma... No i dlaczego
1: baza
2: też?
1: Baza obrony przeciwrakietowej powstała w Radzie COVID 2 lata temu.
2: No i co?
1: Amerykańska
2: no i co dalej?
1: COVID.
2: I co dalej?
1: No ale powstała.
2: No ale średni zasięg gdzie jest? Gdzie jest krótki zasięg? Gdzie jest bardzo krótki zasięg?
1: Jest
2: cały
1: do...
2: kompleks obrony powietrznej gdzie jest?
1: Polskich polityków.
2: No to właśnie mówimy. Nie ma.
1: Ale mi chodzi o działania
2: ani obrony powietrznej nie ma. NATO nie ma. Ona jest dziurawa. Praktycznie Europa jest wszystko... Będzie. To jest wszystko czas przyszły, niedokonany. A pora już, wydając ogromne pieniądze, się rozliczać z tego, co zostało zrobione. A jak można się rozliczać, kiedy strategii bezpieczeństwa naszego nie ma, kiedy NATO nie ma strategii, jeżeli chodzi o obronę w zakresie prowadzenia wojny hybrydowej z Rosją, tak? Wszystko jest na zasadzie domyślajcie się, albo będzie i tak dalej. Teraz dopiero zmieniamy prawo w stosunku do tego, czym jest wojna hybrydowa. Dopiero teraz, kiedy zostaliśmy parokrotnie ośmieszeni, tak? Postawiono naszych żołnierzy w stan niewykonania zadań i tak dalej. Dopiero teraz się mówi, że to będzie, tak? Ileż to czasu jeszcze trzeba minąć? Ile rakiet i bomb i tak dalej spadnie na Ukrainę? Będziemy mówić, że Ukraina walczy za nas, daje nam czas. A co myśmy zrobili? Gdzie jest implementacja? Powołuje się dowództwo transformacji, zadaniowe dowództwo, kolejny moloch biurokratyczny, który będzie się zajmował transformacją sił zbrojnych, za którą odpowiada szef sztabu generalnego. On ma dowodzić siłami zbrojnymi w czasie wojny, a nie ktoś ma mu to przygotować i on ma tym się zająć dopiero jak wojna wybuchnie.
1: To ja tak tutaj przewrotnie troszkę powiem, panie generale.
2: No wiem, że ja to czuję.
1: O godzinie 11 w Ciechanowie prezentacja nowego wzoru
2: munduru.
1: Munduru taktycznego.
2: Tak,
1: Pantera idzie do Lamusa.
2: Proszę
1: teraz
2: bardzo.
1: Teraz będzie nowa jakaś pikseloza podobna, bo
2: tak
1: to teraz
2: jest, proszę bardzo, na czym się skupia uwagę. To jest jak nie wie się, na co ma się wydać pieniądze z programu SAFE. Pieniądze są, tylko panowie są nieprzygotowani.
1: Nie, no ale panie generale, to od kilku lat już ten nowe umundurowanie.
2: Tak, ale to ja wiem, że generałowie się teraz pokażą w nowych mundurach. Oni chodzą zresztą, oni nie chodzą w mundurach galowych, nie chodzą wieczorowych, nie chodzą wyjściowych. Oni w polowszczyzna obowiązuje wszędzie się szwędają, tak. Dlatego, że ona kryje obłe kształty. Obłe kształty, tak, panów generałów, którzy nie chodzą na halę sportową, nie dbają o swój wygląd, tak. No proszę bardzo zobaczyć,
1: no, jak to prawda,
2: bo tam nie ma. Zrezygnowano z pasów, przecież nie noszą już pasy, oni chodzą tak. Jeszcze wystarczy wyciągnąć z butów sznurówki, to wyglądaliby aresztanci, tak. Oni tak chodzą, pojawiają się w Sejmie, nie wstydzą się pojawić w Sejmie, na komisjach, przyjmować delegacje. Oni się nie przebierają, bo jak się ubiorą raz w roku, to te mundury trzeszczą w szwach. Generałowie na wdechu się poruszają, bo oni się w te mundury już nie mieszczą. I w związku z tym polowe mundury teraz będziemy gotowi, zwarci, będzie prezentacja, teraz się wielkie halo.
1: Ale tutaj
2: tak dalej.
1: Oddajmy
2: tak.
1: To, że
2: ja to uwierzę, ja mam to uwierzyć. Tak.
1: Trzykolorowe moro, które jest już, no trochę patrząc oczywiście w skali światowej, tak, jakimś takim przeżytkiem jeśli chodzi o polowe mundury, faktycznie ma odejść do lamusa. Mamy zobaczyć nowy wzór, który będzie trudniej wykrywalny, przede wszystkim z powietrza drony. No przyzna pan, że potrzebny jest nowy mundur, taki bojowy, który będzie lepiej krył naszych żołnierzy.
2: Oczywista oczywistość.
1: Czyli dzisiaj o 11
2: nie mam, ale robi się z tego piknik. To każda rzecz, która trafia u nas, politycy się ustawiają na te sprzętu, mikrofony, przyjeżdżają dziennikarze i mówią, już jesteśmy zwarci, gotowi, silniejsi. Dzisiaj będzie też. Dzięki tym mundurom będziemy silniejsi. A żołnierz nas w dalszym ciągu nie wie, jak ma wykonywać swoje zadania, tak? Jest nieodćwiczona nasza armia. Kiedy będą panowie politycy, pokażą się i generałowie, generałów wypędzą z tych wypasionych sztabów tu w Warszawie, tutaj przecież pękają te szwa, tak? Biurokracja kwitnie. Na poligony i zobaczy pan na ćwiczenia.
1: Ale sam pan był w tej generalicji, tak? Przecież byłam teraz w Rembertowie, widzę te wille. Tak, no tam jest miasteczko wojskowe, no przepiękne budynki przedwojenne, no tam się naprawdę powodzi, no jest to jakiś przywilej
2: wojskowy. Ale nikt
1: wojskowy.
2: Nie mówi, że ma wojsko, ma być żebrakami.
1: Ale nie korzystał pan z tych przywilejów?
2: I wszystko jest okej, okay, tylko że wojsko się ćwiczyło na poligonach.
1: Ćwiczyło się.
2: Tak, wojsko...
1: A teraz się nie ćwiczy.
2: A kiedy? Szef Sztabu Generalnego się do tego też przyznał. Rok temu, czy dwa lata temu mówi, że ćwiczeń dywizyjnych nie było ponad 20 lat z wojskami, tak? A moja dywizja była co roku ćwiczana. W pełnym składzie była ćwiczana, tak? Pułk, którym dowodziłem za 5 lat, za każdego roku był w pełnym składzie ćwiczany. Był sprawdzany też, mało. Że on jest. To my tego nie robimy, bo nie ma dowództwa transformacji szef sztabu. W dowództwach generalnych, który odpowiada za przygotowanie sił zbrojnych, tak, w czasie pokoju i wojny do zadań, on jest tak zarobiony, że on nie ma czasu prowadzić ćwiczeń dywizji. A jeżeli one są, to w Onecie panowie dziennikarze opisali, jak one, to jest pokazucha, to jest reżyserka. Tam nie ma nic natury. Gdzie jest działalność dydaktyczna w siłach zbrojnych? Gdzie są centralne kursy instruktorsko-metodyczne, które powinny być prowadzone na poligonach przez szefa sztabu generalnego, gdzie ma pokazywać dowódcom brygad i jak, czy dowódcom dywizji, jak prowadzić ćwiczenia, metodykę całą. Gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie są ćwiczenia doświadczalno-badawczo-rozwojowe? Gdzie się bada i się weryfikuje plany operacyjne? Gdzie one są?
1: Dzień gotowości bojowej. W każdej jednostce wojskowej jest w każdym miesiącu jeden dzień gotowości bojowej, gdzie żołnierze od rana do wieczora ćwiczą gotowość.
2: No i co to ma dać? No to jest jeden z elementów tego systemu szkolenia bojowego. A szkolenie bojowe gdzie się zasadza? Właśnie w brygadach, tam gdzie wojsk lądowy, gdzie jest sprzęt i żołnierz. Tam niczego nie powinno brakować, kilometra, paliwa. Tam wojsko powinno się cały czas szkolić, tak? Też tam jest produkcja wojskowa, nie w tych sztabach, tutaj w wypasionych biurokracjach. To samo w brygadach sił powietrznych, to samo na okrętach. To są tam, gdzie jest żołnierz i sprzęt. I tam mają być generałowie, żeby oni czuli bicie żołnierskiego serca. Oni nie czują, oni są oderwani od rzeczywistości, tak? Bo pani redaktor nie tak dawno dostała do odwołania dowódcy, do inspektora wojsk dronowych, tak? 2 lata dowództwo funkcjonowało i dowódca był tego rodzaju sił zbrojnych.
1: Mówi pan gdzie, o panu Bodnarze.
2: Tak, gdzie to jest, powinno być priorytetem, tak? Oczkiem w głowie, to panowie dochodzą po 2 latach, że nic nie zrobiono, tak? Że trzeba odwołać dowódcę wojsk dronowych, bo on się nie nadaje. To gdzie jest? Gdzie jest jego strategia? Gdzie jest harmonogram?
1: Awansowany, nie odwołany.
2: No, proszę?
1: Do Brukseli się teraz udało.
2: No tak, to właśnie to jest posadki. Tak.
1: A przypadkiem jest bratem byłego ministra.
2: No tak, ale to wszystko jest, jak to jest argumentowane? Tu nikt nie jest winien, oczywiście nie ma winnych, tak? Wydaje się ogromne pieniądze, okazuje się to, co powinno być priorytetem, to okazuje się tego nie ma. A gdzie są ćwiczenia, które weryfikują zdolności naszych wojsk?
1: To pytanie.
2: Ale pani redaktor.
1: Ale padło pytanie. Wiceminister spraw zagranicznych, pan Zalewski, dostał pytanie. No. On jest ministrem obrony narodowej.
2: Ale pani redaktor, tam jest. Już...
1: Padło pytanie.
2: Ile jest wiceministrów?
1: Dlaczego?
2: Wie pani, ile jest wiceministrów i od czego oni są?
1: Dlaczego polskie wojsko nie ćwiczy w całości? Dlaczego nie zrobimy ćwiczeń 200-tysięcznej armii? I on powiedział, że nie ma takiej potrzeby.
2: bo pan minister mówi, nie wiem, co mówi. Czy on zdaje sprawę, o czym mówi? Czy oni sobie w ogóle zdają, co oni są nagle, są omnibusami, trafiając na fotel ministra czy wiceministra, od razu są, wszystkim się znają, wszystko wiedzą? Że oni tak dawno przed objęciem stanowisk nie rozróżniali dywizji od dywizjonu, baterii od brygady, no to było dla nich czarna magia, tak? Czy oni spędzili raz chociaż jeden dobę w mundurach, w koszarach, na poligonie, gdzieś tam będąc przy obsłudze sprzętu, na przykład w załodze czołgu? Oni jadą wtedy, kiedy trzeba pokazać się, tak?
1: To wróćmy do poboru powszechnego. Obiecaliśmy widzom rozmowę na ten temat. Może właśnie, kiedy powróci pobór powszechny, to każdy Polak będzie mógł spędzić ten dzień, dwa, trzy, pięć w miesiącu na poligonie. I tutaj lider Konfederacji o powszechnym poborze wypowiedział się. To może od razu wypuścimy państwo tę wypowiedź.
4: Wiecie, że kurs na spawacza trwa 2 do 3 tygodni, a oni chcą w 16 dni zbudować silne i wyszkolone rezerwy? Nasi przodkowie musieli powalczyć po to, żeby istniało znowu niepodległe państwo polskie. Wiecie, jak cenny na rynku pracy jest menedżer, który jest w stanie dowodzić ludźmi? Kupujemy za grube miliony dolarów te czołgi i potem kucharzom dajemy je do sterowania.
1: 16 dni szkolenia rezerw, taki jest plan Ministerstwa Obrony Narodowej. I tutaj pan Sławomir Mentzen, lider Konfederacji Nowej Nadziei, mówi, dłużej trwa kurs na spawacza.
2: Panie Rudach, ja wczoraj słyszałem też wypowiedź pana ministra Tomczyka, który mówił, że my nie odwieszałem poboru, bo nie mamy problemu z ochotnikami. To jest też argumentacja po prostu dosyć taka, nie mówię, bardzo uboga, tak? Nie chcę mówić prymitywna. No nie temu są służy odwieszenie poboru, ma służyć budowaniu profesjonalnych zasobów rezerw osobowych. To jest kluczowa rzecz. To nie stoi w sprzeczności z armią zawodową.
1: Ale dlaczego? Dlatego, że to rezerwy wygrywają wojnę.
2: No ale to jest...
1: Widzimy to na Ukrainie.
2: Ale właśnie...
1: Ten pierwszy skład, który wyruszył w 22 roku.
2: To są oczywiste prawdy. Tak, ma pani rację. Ale chciałem jeszcze jedną zauważyć. To jest jakieś nieporozumienie my ciągle. My patrzymy na wyszkolenie rezerw osobisty przez pryzmat, że pojedynczego żołnierza, rezerwisty, specjalisty. To nie o to chodzi. My mamy mieć przygotowany rezerwowy korpus, czyli strukturę operacyjną,
1: która może zastąpić na polu walki jeden do jeden całą brygadę.
2: Ale w czasie pokoju ma skadrowany stan i żołnierze będący rezerwiści na przedziałach mobilizacyjnych trafiają raz w roku na przeszkolenie. Już przygotowani specjaliści rezerwiści, a temu ma służyć właśnie odwieszenie poboru, że oni stają się
1: prezerwistami. Tak zwana armia cienia w Rosji.
2: Którzy po przeszkoleniu właśnie tam czy 8 czy 6 miesięcy jako elementu, najwyższego elementu edukacji narodowej, jako systemu spójnego z systemem edukacji narodowej społeczeństwa od szkoły podstawowej kończy się takim 8-miesięcznym przeszkoleniem, którzy kończą szkołę średnią, 19 lat, kobiety i mężczyźni są przeszkoleni utrzymują przedziały mobilizacyjne. I teraz są powoływani 2 razy w roku na takie krótkotrwałe czy długotrwałe przeszkolenia rezerw osobowych w strukturach, zgrywając załogi, drużyny, obsługi i tak dalej, plutony, kompanie, bataliony, brygady i kończy się ćwiczeniem dywizyjnym, ćwiczeniem tego korpusu i korpus jest gotowy do użycia. Jak wybuchnie wojna, nie dopiero będziemy go przygotowywać jak wybuchnie wojna i dopiero będziemy zastanawiać się, tak? To panowie, my mamy taki korpus stworzony rezerwowy, tam powinien być sprzęt, tam musi być amunicja, zasoby, wszystko jest przygotowane, zastąpione. Bo jeśli chodzi do wojna, to się wojska, to pani redaktor zauważyła. Ta zawodowa armia, ona się zużyje krótko i trzeba będzie ją uzupełniać, odtwarzać gotowość na linii frontu, tam wysyłać żołnierzy rezerwy i utykać ich tam, tylko to trzeba wycofać, tu w miejsce wprowadzić właśnie rezerwowe struktury, te rezerwowe brygady, czy dywizje, czy korpus. To miejsce. Tak to mechanizm chodzi. A oni co nie opowiadają? Takie dyrdymalenie jest po prostu nieprofesjonalnie, amatorszczyzna. mężczyzna, taka mi się tak to wydaje właśnie. Oni się wszystkiego uczą i po 5 latach znowu odkryją Amerykę, co dawno zostało to odkryte. Tak to było. Myśmy posiadali w Ludowym Wojsku Polskim, chociaż to jest opluwane, rezerwowe dywizje, tak? Rezerwowe, które... Była druga dywizja, była... Inne były dywizje, które były rezerwowe. W Śląskim Okręgu, w którym byłem, była druga dywizja. Skadrowana mocno.
1: Może zapytam w takim razie. Jak patrzy pan na to, co się dzieje w temacie Wojska Polskiego, to tęskni pan trochę za czasami minionymi?
2: Ja tęsknię za wojskiem, a jego nie ma. To są pracownicy przychodzący na 8 do pracy i o 15 wychodzą. Czy pani widzi żołnierza naszego w teatrze generała? Czy pani widzi w kinie, który gdzieś w miejscu publicznym, który się pokazał swoją rodziną, czy nawet z kolegami, który nie wstydził się tego. Przed wojną to było normą, tak? Dzisiaj tego wojskowych nie widać w miejscu publicznym. Oni traktują to jako pracę, którym mundur stał się dla nich ubiorem roboczym, tak? Oni stanowią roboczym. Przychodzą do koszar, ubierają się w te polowszczyzny i szybko się później przebierają w cywilki tak zwane i wychodzą. Tak to jest. To jest zakład pracy, a koszary to jest 24 godziny stały gotowość do natychmiastowego użycia. Jeżeli w garnizonach Braniewo, Bartoszyce, tak Gołda, gdzie stoi pół przeciwlotniczy, po 15 to wszystko pustoszeje, tak, i nie ma tam nikogo, no to jest w bezpośrednim zasięgu, tam można czapkami te jednostki przykryć, nikogo nie ma, tak? Nikogo, to tak powinno wyglądać wojsko dzisiaj? Gdzie jest etos służby? Gdzie jest oni dzisiaj do mundury pokazywać, ale to nieważne, to są tylko w mundurach jest.
1: Ale to chodzi o jakość...
2: Człowiek, żołnierz, gdzie on jest? Żołnierskość. Gdzie żołnierskość?
1: Panie generale, zmieniły się czasy. Dzisiaj jest nowy człowiek.
2: To jest, ja to słyszę o cały czas tą melodię. Też byłem w armii, to też mi mówiono, że zmieniły się czasy, tak. Ciągle
1: jest
2: były.
1: Nowy człowiek
2: tak.
1: I my musimy dostosować
2: nie
1: taktykę.
2: Ma.
1: I
2: człowiek jest ten sam, tylko jest kwestia jego edukacji, jego świadomości, która powinna być kształtowana, ale on został zdemoralizowany przez 20 lat, kiedy wojsko było kulą u nogi. Tak, politycy, generałowie dzisiaj będący ostery, to są dzieci, to są produkty, w cudzysłowie oczywiście, w cudzysłowie tamtego czasu demoralizacji, kiedy my się rozbrajali, kiedy wojsko było niepotrzebne, wojsko było towarem eksportowym, tak, na misje, ale do obrony kraju było nieprzygotowane.
1: I
2: oni są zdemoralizowani.
1: To są żołnierze do Polski. Czy pana zdaniem amerykański żołnierz jest lepiej w takim razie wytrenowany, jest lepszą majątkiem?
2: To widać,
1: Polska?
2: To widać oczywiście,
1: po
2: że
1: czym
2: tak.
1: To pan poznaje?
2: No, po ich zachowaniu, po ich żołnierskości, co oni dysponują, czym są. No jak to jest? Tam przecież w Orzyszu i w innych miejscach są żołnierze w ramach rotacji, to chociaż ta rotacja nie została zakończona, to nigdzie przybywają. Oni przybywają w prywatnych mieszkaniach, oni w koszarach przybywają przez 24 godziny. A nasi żołnierze co po 15 ich tam już nie ma. I to jest w porządku? To jest w porządku? Ja widzę, jak się żołnierze zachowują. Amerykański żołnierz, on traktuje ten mundur jako świętość, tak? A u nas jako konieczność. Się przebierają. Oni się tylko przebierają, idą do koszar, się przebierają, później zdejmują. Już żołnierzami nie są, tak?
1: Smutna konstatacja stanu Wojska Polskiego.
2: Jest niestety przykry. Ja może przerysowuję wyobraz. Ja nie jestem malkontentem, tylko ja mogę powiedzieć, że na przykład generał Molenda, jego rodzaj wojska cybernetyczne, tak, które on od początku zbudował. To jest generał, który wykonał swoje zadanie i powinien pod niebiosa być wychwalany. I ten rodzaj wojsk, który jest przykładem, że można i trzeba i można.
1: Przykład idzie z góry.
2: Tak,
1: ale
2: niestety
1: dziękuję,
2: takich wojska specjalne są też godne szacunku i też wiedzą tam dowódcy, co trzeba zrobić, jak zrobić, że możemy się tym chełpić i chwalić i być... Ale pozostałe rzeczy to jest po prostu tylko propaganda, tak?
1: Leon Komornicki, analityk, były zastępca szefa sztabu generalnego. Jak zawsze celne uwagi. Bardzo dziękuję, panie generale.

0: Paweł Donzbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 000 zł zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenie osobowości. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką. Jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
5: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie